nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy policja nie będzie taka uprzejma. Nigdy straż pożarna nie będzie tak szybka i sprawna.

papieros nie będzie tak smaczny, a wódka taka zimna i pożywna nigdy nie będzie. Tak ślicznych dziewcząt nigdy nie będzie, tak pysznych ciastek. Reprezentacja naszego kraju nie będzie miała takich wyników już nigdy. Nigdy nie będzie takich wędlin, takiej Coca-Coli, takiej musztardy i takiego mleka. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Słońce nie będzie nigdy już tak cudnie wschodzić, zachodzić. Księżyc nie będzie tak pięknie wisiał. Nigdy nie będzie takiej telewizji, takich kolorowych gazet. Nigdy nie będziesz dla mnie miła taka. Nigdy ksiądz nie będzie mówił tak mądrych kazań. Nigdy organista tak pięknie nie zagra. Nigdy Bóg nie będzie tak blisko, tak czuły i dobry jak teraz. Nad horyzontem błyska się i słychać

0: Dzień dobry. Nazywam się Damian Sawicki i jestem redaktorem prowadzącym w radiopraga.pl, które to jest projektem Stowarzyszenia Serduszko dla Dzieci. Bardzo się cieszę, że znajdujesz czas, by nas posłuchać. Muzyka, audycje autorskie, wywiady i reportaże, cała ramówka jest przygotowana z myślą o naszych słuchaczach. O Was, bo to Wy dajecie nam siłę do pracy i energię do wdrażania nowych pomysłów. Chcemy realizować projekt wprowadzający w arkana żurnalistyki tych najmłodszych słuchaczy. Chcemy wdrożyć radioaktywny projekt dla tych nieco starszych, w którym wszyscy chętni będą mogli zrealizować autorski, radiowy reportaż lub autorskie słuchowisko życia. Chcemy być radiem społeczeństwa obywatelskiego. Jednak by to wszystko mogło działać, potrzebujemy wsparcia. Potrzebujemy środków, kasy. Potrzebujemy pieniędzy. Zatem, drogi słuchaczu, wesprzyj radio i zostań naszym darczyńcą. A jak to zrobić? Wejdź na stronę www.radiopraga.pl i w zakładce Kontakt znajdziesz potrzebne informacje. Przeczytaj i wesprzyj radio, a staniesz się jednym z nas. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.
1: Minęła druga, 11.
2: Muzyczna nowość w Radiu Praga.

Jako kilkuletni mieszkaniec Akademika Nakickiego na warszawskiej Pradze, pełną przyjemnością i z całą przyjemnością pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Praga. Pozdrawiam Wojtek Wojda, Farbenlehre, student historii na Uniwersytecie Warszawskim.

zrobić, ale jak się psuje, tato zawsze naprawi. Rower ma Reksio na ramię, pokażę mamie dzisiaj bez trzymanki. Mam bliznę na kolanie, bo wypadła na mnie szyba z meblościanki. 2000 kosztowało babkie z gumy turbo, czerwone diablo. Nie chcę powtarzać na głos, co ojciec zrobiłby czerwonym kanaliom. Gdy mama płacze i mówi coś tacie, on tuli się z mamą. Ja na nich patrzę i jak tato zawsze robię to samo.

Bawimy się z kolegami, ręce mamy jak czarne węgle. Bawimy się podobnymi autami, podobnie ubrani i te same meble. Mamy nie ma już z nami, ja między dwójkami mam dziurę po zębie. Gdy wszyscy płakali, ja chciałem się bawić, no bo w sumie jest w niebie. Przed snem mam się modlić w imię Ojca i Ducha Świętego, amen. Więc modlę się czasem, ale kiedy mam co robić, to mam od tego mamę. Z babcią idziemy na spacer, a na śniadanie jemy ser i śmietanę. Tato mówi, że na wakacje jedziemy razem, lecz u niej dziś zostanę. Wszyscy muszą gdzieś iść i mnie nikt nie widzi, mają swoje sprawy. Mam koparkę i dźwig, i kolorowankę, i piłkę do zabawy. Mam samochodzik straży, farba już trochę odłazi. Oglądam w telewizji przygody Tsubasy. On sobie poradzi, gdy duchy mnie łapią za serce. To ja nie mówię nikomu, tylko kładę się na kołderce, zwijam w kuleczkę i gubię ich znowu. Z ojcem stoimy w kolejce, ja chcę już wracać do domu. Bierze mnie na ręce i mówi, to nie czas i miejsce na płacz. Wokół mieszkania z betonu.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

miał za duży brzuch i za małe serce. Ręce długie jak grzechy, oczy puste i zwięzłe. Miał za duży brzuch

przynajmniej na początku. Polskie telewizory na podzespołach z Hongkongu. Dostał nawet nagrodę lokalnego biznesu. Jaśki wędrowniczki chroniły od stresu, a różne małe, które znał jeszcze z handlu walutą, polewały mu łyskacze i całowały suto. Z zysku otworzył jeszcze trochę second handów dla starych kobiet z Pragi, nie trzeba nowych trendów. Takie to były lata, że się pieniądz gnatem spatał. Poznał mocnych ludzi za pośrednictwem brata. On trochę odpalał, oni go nie szturchali. Czasem musiał stawiać wszystkim po małej bani. Miał za duży brzuch i za małe serce. Ręce długie jak grzechy, oczy puste i zwięzłe. Miał za duży brzuch i za małe serce.

na takiej bańce, którejś nocy ją poznał. Była słodka jak Lukrecja, Lukrecja Borgia, więc jej stawiał Malibu i sam pił za dużo. Chyba pierwszy raz zakochany, powoli się zanurzał. Wprowadziła się po dwóch miesiącach przetańczonych. Jego małe serce biło jak gołota Riddicka Bowie. Czuł się jak myśliwy po safari w Nairobi. Nie kumał tego, że to ona jego łowi. I zainwestował za jej łóżkowym podszeptem. Z jednym jej starych kumpli zyski były pewne. W skrócie na paliwie, w wacie i celnikach zarabiali krocie, zły zegar cicho tychał. Miał za duży brzuch i za małe serce, ręce długie jak grzechy, oczy puste i zwięzłe. Miał za duży brzuch

0: wjechał prokurator w skulas za siódme morze. Się przeniósł ciupasem, dostał cynę, może. A gruby poszedł siedzieć na dwa puste lata. Dwa lata, tratata dla głupszego brata. Jak wyszedł, się okazało, że wszystkim jest winny kolegą wspólnika, bo inaczej będzie zimny. W domu pod Warszawą z brzuchem opartym o lufę podpisał wszystko i tylko jako buchem dostał tym, że ona obok na długich szpilach stała, ktoś inny miał prawo już teraz do jej ciała. Dziś pije wódkę za moje w barze po gorszej rzeki stronie i mówi mi o oczach, w których powoli się tonie. Miał za duży brzuch i za małe serce. Miał za duży brzuch i za małe serce. Miał za duży brzuch i za małe serce.
1: Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radio Praga.pl i zapraszam do słuchania mojej muzyki w audycji Jazz Siesta. Michał Salamon.

0: O czym myślą koty? Oto jest pytanie. Audycja Kocie Radio o wszystkim tym, co chcielibyście wiedzieć o kotach, a boicie się ich zapytać. Masz kota w głowie? Kocie Radio jest dla ciebie. Słuchaj w każdy czwartek o godzinie 18. To co? Do zamiałczenia. Hator, hator, hator. Zapraszamy. Justyna Tawicka i kot Brunio.
1: Radio Praga.

nocy od pola, od wschodu wieje. Psy wyją do moich myśli o tym spacerze w lesie, który się odbyć nie zdążył, bo jesień

miastach, tak samo odległych jak moje, a raczej już wcale ich nie ma. A jeśli to nie wiem, telefon zmieniłem, nie dzwonię.

pod prąd ów. Pod śnieg ów niesiony, to wiatrem, to wyciem. Jak dobrze mi byłoby opaść z daleka od domu, od okna, na drzewa, na drogę, na lipiec, na środek świeżego miesiąca, gdzie troski nie gryzą, nie gniotą.

0: Rawa, tak jak katowicka rzeka, to byt, na który składa się bardzo wiele różnych substancji. W ramach audycji posłuchasz więc bluesa, ale i nie tylko, bo gwarantuję Ci, że ten stary jak świat gatunek ma się całkiem dobrze i jeszcze nas zaskoczy. Cześć, jestem Kamil i zapraszam na bluesową audycję Rawa z dobrą muzyką, wywiadami i rozmowami o muzyce. Do usłyszenia w środę od 18 do 20 w Radiu Praga.
1: Minęła 4:14.

za smutek mój. A Pani wdzięk. Ofiarowałem Pani pęk czerwonych melancholii. I lekkomyślnie dałem słowo, że kwiat ich kwitnie księżycowo, a liście mrą srebrzyście. Pani zdziwiona mówi, cóż, to przecież bukiet zwykłych róż. Ach, rzeczywiście, więc cóż ci dałem? Dam ci serce, szczero złote.

smutek mój, a Pani wdzięk. Ofiarowałem Pani pęk czerwonych melancholii, a Pani, cóż, nie chcę tego już, że takie brzydko.

więc coś ci dam. Mam pierścionek z koralikiem, tym niebieskim jak twoje oczy.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

codziennie w godzinach od 14 do 16 gramy dla Was audycję Polacy nie gęsi. Same najlepsze polskie piosenki.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Zapraszamy wszystkich na nowy cykliczny program KROK. Konkretne rozmowy o książkach. W konkretnych rozmowach o książkach stawiamy pytania, które pozwolą zagłębić się w tę fascynującą i intymną relację między książką a czytelnikiem. Dołącz do nas już od 2 stycznia w co drugi wtorek o godzinie 19. Konkretne rozmowy o książkach dla tych, którzy chcą odkryć, co kształtuje naszą wyobraźnię. Prowadzi Michał Barton i Marcin Sobalski. Nie przegap. Zapraszamy.
1: Radio Praga.

Pozwól, że szepnę ci kilka słów, które utulą do snu, skleją powieki i sprawią, że następny dzień będzie jeszcze lepszym dniem. A więc jest taka dziewczyna, co chodzi nad rzekę i pali tam światła, gdy księżyca tarcza w cieniu się chowa. Czuje wdzięczność dla życia, słowa modlitwy nuci i wylewa czarodziejski płyn. Choć czasem się boi, jest bardzo odważna, choć czasem się smuci, to wciąż

szczerze, czas zapomina płynąć, gdy tańczy. Ma seks i kształty, ma świetne żarty, a dni jej mijają na tajemnic wszechświata zgłębiania. Ta dziewczyna to ty. Tak chciał, ja nie wiem, że po tylu latach złączył dwa puzzle w jeden. Kiedyś dzieciaki, dziś dalej dzieciaki, lecz razem chodźmy się zestarzyć. Wspólnie

was gwiazdy i trzymają kciuki, by ta niezwykła dziewczyna i ten dobry chłopak mieli wnuki. Lubię, że lubisz lubić i tak chyba wygląda szczęście. Łączymy palce, by stworzyć serce, póki mam czas. Będę cię tulił najdokładniej jak umiem, bo wszystko płynie, a fale są po to, żeby je łapać. Dziękuję, dobranoc i do zobaczenia rano. Będę na strzegu, chociaż...

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

Dzień dobry, nazywam się Damian Sawicki i jestem redaktorem prowadzącym w radiopraga.pl, które to jest projektem Stowarzyszenia Serduszko dla Dzieci. Drogi słuchaczu, wesprzyj radio i zostań naszym darczyńcą. A jak to zrobić? Wejdź na stronę www.radiopraga.pl i w zakładce Kontakt znajdziesz potrzebne informacje. Przeczytaj i wesprzyj radio, a staniesz się jednym z nas. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: Agnieszka Żebrowska, dyrektor sponsoringu i prewencji, grupa PZU.
2: Proszę powiedzieć, co Państwa raport mówi na temat rowerzystów w Polsce? Jak często, w jaki sposób i do czego wykorzystujemy obecnie rowery?
1: Muszę powiedzieć, że jazda na rowerze jest najbardziej powszechną aktywnością Polaków. 19 milionów Polaków jeździ na rowerze, co oznacza, że 80% naszego społeczeństwa deklaruje, że jeździ na rowerze. No jest to chyba najbardziej powszechne zjawisko, które łączy Polaków. PZU jako powszechny zakład ubezpieczeń szuka takich elementów życia społecznego, które właśnie charakteryzują się powszechnością. Więc stąd zainteresowanie rowerami. Przy czym rower to nie tylko wielkomiejski sposób na spędzanie wolnego czasu, to nie tylko takie lifestyle'owa aktywność, ale dla wielu Polaków jest to jedyny środek komunikacji. Ponieważ 10 milionów Polaków jest wykluczonych komunikacyjnie, wynika z najnowszych badań opublikowanych przez Sejm. Z czego możemy powiedzieć, że na kilka tysięcy gmin w Polsce około 3% nie jest wykluczonych komunikacyjnie. Dla wielu osób jest to po prostu element życia codziennego. Na rowerze jeżdżą do sklepu, do pracy, do znajomych. Dlaczego my jesteśmy tym zainteresowani? Mamy w DNA bezpieczeństwo, szczególnie bezpieczeństwo w ruchu drogowym, a rower to też uczestnik ruchu drogowego. I jak wynika z naszego raportu, rowerzyści nie znają przepisów ruchu drogowego. W związku z tym stanowią potencjalne zagrożenie dla siebie i dla innych uczestników. Stąd Rowerowa Polska PZU ma taki główny cel, żeby budować kulturę jazdy, budować kulturę bezpiecznej jazdy. Bo rower jest naprawdę wspaniałą aktywnością. Oczywiście pod warunkiem, że jest używany w taki sposób, żeby sprzyjał zdrowiu i bezpieczeństwu. Stąd w Rowerowej Polsce PZU mamy elementy bezpieczeństwa, zdrowia, bo ważne jest też przystosowanie roweru do człowieka i takie jego ustawienie, żeby ten rower sprzyjał zdrowiu, a nie, że tak powiem, powodował jakieś traumy. Mamy też w czasie roweru

0: Narodowej Polski PZU, tak zwany bike fitting, który polega na dobraniu, ustawieniu roweru do człowieka, tak żeby nie powodował żadnych traum, a wręcz przeciwnie, sprzyjał zdrowiu. Co możemy jeszcze powiedzieć o rowerze? Rower tak naprawdę łączy wszystkie pokolenia. Na rowerze jeżdżą dzieci, dorośli, a nawet seniorzy. I to z nimi związana jest nasza szczególna troska, bo właśnie seniorzy bywają często ofiarami wypadków. My w tym programie współpracujemy bardzo ściśle z Komendą Główną Policji, która jest naszym partnerem merytorycznym i która dostarcza nam danych statystycznych, a także współpracuje z nami przy konstruowaniu wszelkiego rodzaju przekazów dotyczących bezpieczeństwa i ruchu drogowego. Co jeszcze mam powiedzieć? Bo ja tak mogę gadać. Według niektórych badań Polska jest na trzecim miejscu w Europie pod względem liczby rowerów na głowę po Niemczech i krajach skandynawskich, a przed Holandią, co interesujące. Więc Polska staje się powoli takim rzeczywiście krajem, w którym rower jest obecny w naszym życiu. Ale dzieje się to jakby w ciągu ostatnich kilku lat, to naśliło się w czasie po pandemii aktywności rowerowe, więc wynika z tego, że jeszcze nie wszyscy zdołali się przyzwyczaić do tego, że rowery są tak powszechne i że są właśnie uczestnikami ruchu drogowego. Polacy nie zdążyli się jeszcze nauczyć prawdopodobnie przepisów, a to, czego się nauczyli, no pewnie zdążyli zapomnieć, bo w szkole zdawali na kartę rowerową. Jednocześnie zauważamy, że coraz więcej Polaków jeździ w kaskach. Zauważamy, że kask staje się elementem podstawowym w wyposażeniu roweru. Ciągle jeszcze, co wynika z naszego raportu, nie wszyscy wyposażają rower na przykład w apteczkę, która jest też podstawowym elementem wyposażenia. I tutaj widzimy, że paradoksalnie młodsi uczestnicy ruchu rowerowego wyposażają swoje rowery w apteczkę, natomiast starsi jakby o to nie dbają. Jednocześnie widzimy też, że bardzo dużo osób uczy się używać kasku od swoich dzieci, ponieważ no już niedługo wejdzie w życie ustawa mówiąca o obowiązku noszenia kasków do 16 roku życia. Mamy jednak nadzieję, że podobnie jak z kaskami w czasie jazdy na nartach, nie tylko dzieci będą tych kasków używały, ale również dorośli. Bo według naszych lekarzy z PZU Zdrowie, no kask ratuje życie. Rzeczywiście jest to element, który chroni no przede wszystkim głowę przed urazami. I tak jak rozmawiamy z ruchem rowerowym w innych krajach, to nawet w tych krajach, gdzie rower jest powszechny od wielu, wielu lat, a nie ma obowiązku noszenia kasków, te kraje rozważają wprowadzenie konieczności noszenia kasku. Więc wiemy... Światła są niezwykle ważne. Przede wszystkim światła są konieczne na bocznych drogach, w nieoświetlonych miejscowościach, gdzie zwykle właśnie starsi ludzie, którzy wielokrotnie po tych drogach jeździli, nie zdają sobie sprawy, jak słabo są widoczni. My w czasie tych pikników rowerowej Polski będziemy też demonstrować symulator, taką ciemnię, która jest symulatorem tego, jak widać nieoświetlonego człowieka, rowerzystę czy pieszego, kiedy nie ma on odblasków. Z tego, co mówią policjanci, właśnie światła i tylne, i przednie powinny być włączone przez cały dzień, niezależnie od tego, czy to jest środek dnia, czy zmrok.
1: Nawet na rowerach?
0: Na rowerach.
2: Przepraszam, dziękujemy. Wszystko było tak, bo czeka na ciebie.
3: Rower staje się teraz coraz bardziej popularny wśród naszych rodaków i to już moim zdaniem nie jest tylko pryzmat patrzenia roweru jako sport i ściganie się, ale również jako codzienny styl bycia, taki codzienne przemieszczanie się. Ja na przykład sam stosuję rower jako formę sportu, bo sam się ścigam, ale też w codziennym moim życiu, czyli dojazdy do pracy, dojazdy do sklepu, czy dojazdy chociażby na jakieś imprezy niezwiązane na przykład z rowerem, więc w tej chwili dla mnie to jest styl życia, a mam nadzieję, że dla większości Polaków też zaczyna rower nie tylko być, tak jak powiedziałem, patrzony przez pryzmat wyścigu i sportu, tylko jako środek transportu i komunikacji.
2: Trochę pan już właśnie o tym powiedział, bo to podejście Polaków do rowerów trochę się zmieniło w ostatnich czasach. Kiedyś ten rower to był postrzegany, no gdzieś tam się stoi zakurzony, gdzie chce gdzieś podjechać, a teraz coraz częściej to już jakby jest na codziennym wyposażeniu, tak?
3: No tak, tak się właśnie, tak to coraz bardziej jest i mam nadzieję, że to jeszcze będzie więcej tych osób wsiadało na te rowery i zaczynało się poruszać, bo tu chodzi też o dbanie o swoje zdrowie, no bo jednak każdy ruch fizyczny wpływa na nasze lepsze samopoczucie, więc zachęcam do aktywności fizycznej, nie tylko rowerowej. Ale ten rower uważam, że to jest chyba jedna z takich fajniejszych aktywności, który może robić każdy, który nie obciąża aż tak mocno organizmu, jak pozostałe sporty.
2: A proszę powiedzieć, jakie błędy najczęściej popełniamy jako rowerzyści?
3: No uważam, nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego jest to jednak sport, przemieszczamy się po ulicach, gdzie jednak obowiązują nas jakieś przepisy i przejeżdżanie na czerwonych światłach, czy na pasach dla przejściowych, na pasach dla pieszych, no jest to łamanie przepisów i uważam, że to też wpływa na taki zły wizerunek nas jako rowerzystów, wśród kierowców, no bo jednak ktoś, kto widzi rowerzystę łamiącą te przepisy, no to jednak wtedy już nie jest mu tak przyjazny, gdyby ten rowerzysta jechał zgodnie z przepisami.

0: Cześć, tu Margaret. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy radiopraga.pl.
1: Słuchacie Radia Praga.
2: Coraz więcej kobiet zdaje dyplomy inżyniera, doktora inżynierii techniczne. W moim gronie spotykam się codziennie z kobietami, zarówno w branży zbrojeniowej, tej tutaj związanej z systemami przeciwlotniczymi, systemami radarowymi. Są to kobiety inżynierki, są to kobiety, które zajmują się implementacją systemów. Są to kobiety, które pracują w IT, zajmują się testami. Wcześniej moja praca polegała na zarządzaniu programami i projektami budowy okrętów dla marynarki wojennej, gdzie również spotykałam kobiety zarówno na poziomie automatyków, na poziomie menadżerek, na poziomie takim technologicznym w branży. Coraz więcej kobiet kończy kierunki związane z techniką, z technologią, więc mam nadzieję, że będzie nas coraz więcej, a już dzisiaj widzimy sukces, że jest nas dużo. Kobiety nie wybierają łatwej ścieżki. Kobiety, jeżeli oczywiście mamy pełne wsparcie, nie tylko kobiet, ale również mężczyzn, jesteśmy w stanie pokonywać bardzo duże przestrzenie, jesteśmy w stanie kończyć świetne doktoraty, jesteśmy naukowcami, zarządzamy dużymi projektami zbrojeniowymi. Ja przez swoją ścieżkę kariery odczułam to. Bez wsparcia zarówno kobiet, jak i mężczyzn dzisiaj pewnie nie podjęłabym się wielu wyzwań, ale fakt, że tutaj też koleżanki na panelach mówiły, że miały mentora, mentorkę, który powiedział: po co ty chcesz iść tam, gdzie jest łatwo? Wybierz tą ścieżkę, której jeszcze nie znasz, której jeszcze nie potrafisz. Zgłęb to i zacznij rozwijać siebie i swoje zdolności. Więc myślę, że wybieramy to dlatego, że te zawody są dla nas dostępne i są dla nas pewnym wyzwaniem i my potrafimy udowodnić światu, że możemy robić dużo i jeszcze więcej. Nowoczesne technologie, takie z jakimi tutaj współpracuję na co dzień, czyli systemy radarowe, systemy ochrony antydronowej, w prosty sposób budują odporność cywilną, a choćby dlatego, że wspieramy bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej, która jest w naszym kraju. Wszystkie te dyrektywy, które dzisiaj, z którymi się spotykamy, czyli zarówno CER, jak i NIS-2, czyli bezpieczeństwo cybernetyczne, systemy obrony właśnie przeciwlotniczej, tego krótkiego zasięgu, takie jak program SAN, w którym jesteśmy uczestnikiem, jak najbardziej buduje naszą obronność, naszej Polski, obrony cywilnej. Warto też wspomnieć o tym, że dzisiaj słowo dron odmienia się przez wszystkie przypadki, więc warto wiedzieć, jak się chronić, warto budować tą odporność, warto inwestować w nowoczesne technologie, te, które będą chroniły nie tylko w tej chwili infrastrukturę krytyczną, ale przede wszystkim cywilną.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Nazywam się Mirosław Szczepański, jestem laryngologiem, chirurgiem głowy i szyi. Jednocześnie jestem właścicielem Centrum Medycznego Almimed i pracuję jako nauczyciel akademicki.
0: Ilu Polaków może mieć bezdech, a ilu jest zdiagnozowanych? Czy te statystyki się zmieniają?
1: Bezdech senny to sytuacja, która objawia się głównie chrapaniem, bo z tym pacjenci trafiają. Natomiast bezdech senny to jest sytuacja, gdy pacjent przestaje w nocy oddychać, czyli przestaje nabierać powietrza, czyli de facto się nie dotlenia. Tak? Czyli najczęściej się to odbywa w pozycji na plecach, kiedy drogi oddechowe się zapadają. Mamy dwa rodzaje bezdechów, tak zwane centralne, które najczęściej dotyczą osób starszych, no i tak zwane bezdechy obwodowe, które dotyczą głównie obturacji dróg oddechowych, czyli tak jak można byłoby to porównać, że drogi oddechowe są trochę za wąskie albo za ciasne do tego, żeby powietrze bez problemu przepływało, żeby pacjent się natleniał. Jakie objawy mają pacjenci z bezdechami? No, przede wszystkim rano się budzą zmęczeni, w ciągu dnia źle funkcjonują, boli głowa. Po jakimś czasie mogą rozwinąć nadciśnienie i wszystkie efekty związane, czy powikłania związane z nadciśnieniem są senni, tak jak już wspomniałem. Często u pacjentów obniża się również libido. Część pacjentów rozwija cukrzycę, więc jest szereg takich objawów z małego chrapania, te objawy związane z chrapaniem wikłają się objawami internistycznymi. Więc bezdechy i chrapanie najczęściej są kojarzone z osobami z nadwagą bądź z otyłością, ale jest to mitem, ponieważ wielokrotnie trafiają do mnie, do gabinetu, osoby obu płci, i mężczyźni, i kobiety, a i też niekoniecznie z nadwagą. Bezdech jest chorobą cywilizacyjną. Szacuje się, że mniej więcej od 1,5 miliona do 2 milionów osób w Polsce cierpi na bezdechy. Ale niestety jest tylko około 20% osób zdiagnozowanych. Często jest to choroba, która jest takim, my to nazywamy skrytym zabójcą. Osoby aktywne zawodowo często ignorują objawy bezdechów. Wynika to często z faktu takiego, że zrzucają to na karb pośpiechu, stresu, bo nie jest to wcale choroba bezdechy i chrapanie, to nie jest wcale choroba starszych panów. Więc często to są osoby, które są bardzo aktywne zawodowo, niekoniecznie z dużą nadwagą.
0: Czym grozi nieleczony bezdech senny?
1: Nieleczony bezdech senny to nie tylko objawy laryngologiczne, jak chrapanie i wynikające z tego problemy wokół pacjenta w nocy, kiedy śpi, ale to są problemy bardzo poważne, ponieważ są to problemy internistyczne. Proszę sobie wyobrazić, że pacjent przecież jest stale niedotleniony w ciągu nocy. Są różne stopnie bezdechów, do ciężkiego, czyli tego największego włącznie. I pacjenci po jakimś czasie mogą rozwinąć problemy kardiologiczne. Mówi się, że około 2 do 3 razy częstsze jest prawdopodobieństwo zachorowania na choroby, na nadciśnienie tętnicze, na niewydolność krążenia, czy też na rozwój cukrzycy, ale co bardzo ważne, również udar niedokrwienny. Bardzo często też ta choroba dotyczy kierowców, którzy mogą w czasie jazdy samochodem niestety zasypiać, co może spowodować też oczywiście wypadki na drodze.
0: Jakie są nowoczesne metody leczenia bezdechu sennego?
1: Nowoczesne metody leczenia bezdechów sennych to przede wszystkim na początku samym musimy powiedzieć o diagnostyce. Diagnostyka obejmuje tak zwane badanie w trakcie snu. Dzisiaj mamy sytuację taką, że takie badanie pacjent może wykonywać w domu, czyli to jest takie badanie poligraficzne, które pozwoli nam określić tak zwany współczynnik bezdechu, czyli w skrócie AHI, które powinno być poniżej 5. Wszystko, co jest powyżej, jest już patologią i mamy oczywiście, jeśli okaże się, że pacjent ma bezdechy, to możemy włączyć leczenie. Leczenie obejmuje zarówno leczenie tak zwanym CPAP-em, czyli to jest taka maszyna, która, to jest skrót CPAP, maszyna, która pomaga pacjentowi w nocy w zasadzie nabrać powietrze, tak? Czyli pacjent ma bezdechy, nie może tego powietrza nabrać, ta maszyna mu pomaga. Leczeniem jest również unormowanie wagi ciała. I tym zajmują się lekarze interniści. No i my jako laryngolodzy oczywiście chcemy takiego pacjenta również leczyć w sytuacji, kiedy bezdechy wynikają z obturacji dróg oddechowych, czyli można powiedzieć tak obrazowo, że za ciasne są drogi oddechowe. Chcemy je poszerzyć i zarówno w zakresie nosa i drożności nosa, a także gardła i podniebienia miękkiego czy też języka.

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Cześć, tu Staszek Plewniak
1: i Michał Salamon.
0: Pozdrawiamy gorąco słuchaczy Radia Praga.pl.
2: Słuchacie Radia Praga.
3: Przywództwo przyszłości to przede wszystkim wiele nowych kompetencji. To jest oczywiście cała cyfryzacja, technologia i współistnienie z tą technologią, ale nie tylko. To jest cały czas przywództwo empatyczne, dlatego że to człowiek ma być, bym powiedziała, tym guru w technologii. Nie technologia ma rządzić człowiekiem, tylko człowiek. Ale na pewno z czasów globalizacji przechodzimy dzisiaj do czasów, gdzie nie wiadomo, czy ta globalizacja będzie nadal istotna. Zmieniają się naprawdę wartości, które do tej pory były kluczem w świecie i biznesu, i gospodarki, i takiego właśnie świata globalnego. Więc tutaj bardzo ważne jest przystosowanie się do zmian, umiejętność radzenia sobie w tych zmianach, to jest bardzo istotne. I taka otwarta głowa na przewidywanie, co może się wydarzyć, żeby móc sobie z tym poradzić i znaleźć właśnie taką drogę, która pozwoli nam w dobry, bezpieczny sposób przez tę niepewność i przez te zmiany przejść. Czas dzisiejszy, czas niepewności, zmian nie jest łatwym czasem, ale zawsze były zmiany, tylko myśmy sobie z tego nie zdawali sprawy, że to jest ta umiejętność przystosowywania się, taka otwartość do tego, że coś może wystąpić i my musimy mieć te umiejętności, żeby tym zarządzić, żeby sobie z tym poradzić. Moc wartości, przywództwo w świecie zmian jest takim kompendium mojego doświadczenia ponad 30-letniego. Przede wszystkim chciałam zawrzeć w niej to wszystko, co dla mnie ma znaczenie. Przede wszystkim przywództwo oparte o wartości, przywództwo, które buduje świadomy wpływ, który buduje wpływ w taki sposób, żeby czynić dobro, żeby zmieniać nasze otoczenie, żeby zostawiać dobry ślad dla następnych pokoleń. Myślę, że jako naprawdę doświadczony menadżer przeszłam bardzo wiele dróg i takich, bym powiedziała, łatwych i trudnych, którymi chciałam się podzielić i mam nadzieję, że będzie to inspirowało młodych liderów, ale nie tylko, i z tej książki właśnie wyniosą coś, co będzie dla nich jakimś może małym drogowskazem na ich życie.

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: W przypadku hulajnóg elektrycznych na pierwsze miejsce wysuwa się niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze. Aż 50%, niespełna 50% wypadków właśnie jest przyczyną niedostosowania prędkości. Drugi taki grzech główny użytkowników hulajnóg to nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu. Kiedy mówimy o rowerzystach, to również oczywiście niedostosowanie prędkości, ale tutaj częściej dochodzi nieustąpienie pierwszeństwa. No przy motocyklistach jednak prędkość. Tutaj jednak nawiązałbym do kampanii z jesieni Mistrzu zwolni, a dodatkowo dołożyłbym dzisiaj to hasło tej dzisiejszej kampanii Mistrzu pomyśl. Pomyśl to znaczy jedź z rozwagą, ale też i zwolni, bo ta prędkość jednak zabija.
2: Wszyscy obserwujemy, że wraz z zwiększającą się popularnością jednośladów, no niestety zwiększa się też liczba wypadków. Na szczęście, jeżeli chodzi o rowery, nie jest to tak dostrzegalne, natomiast no, hulajnogi stały się w pewnym sensie plagą polskich miast i stały się też przyczyną wielu wypadków, szczególnie wśród bardzo młodych ludzi. Tych wypadków jest 2-3 razy więcej w tym roku niż to było w roku poprzednim. 3/4 rowerzystów nie używa kasków z wielu przyczyn, również tak banalnych jak lęk o fryzurę. I aż 45% osób korzystających z hulajnóg nie używa kasków.
3: Musimy zacząć myśleć o prewencji. Nie leczeniu, ale prewencji. Ten gram prewencji jest wart dużo więcej niż kilogram leczenia. Dlatego, bo jeżeli ja będę miał leczyć dziecko z ciężkim urazem głowy, ja wiem o tym, że jego wyniki leczenia są dużo gorsze, statystycznie. Natomiast jeżeli to dziecko założy kask na głowę, to ten uraz statystycznie będzie mniejszy i wtedy wyniki tego leczenia są dużo lepsze.
1: 3 czerwca wchodzi nowy przepis regulacji ustawy o prawo o ruchu drogowym, który będzie nakładał obowiązek używania kasków ochronnych w stosunku do osób, które nie ukończyły 16 roku życia. Ten obowiązek niewątpliwie spoczywa w głównej mierze na opiekunach i rodzicach, ponieważ to oni będą ponosić odpowiedzialność, jeśli te osoby nie będą używały kasków ochronnych. Ale my jako Polska Policja rekomendujemy, aby te kaski używać w każdym przedziale wiekowym.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

chyba wrócę do grobu.

życiu. Matka gdzieś z tyłu biega, dzwonił jakiś kolega.

ostatni dzień, w którym to zrobiłem. Już nigdy więcej nie podniosę, nie wezmę, nie kupię, nie dowiem się, ile to kosztuje, ile to jest warte. Nie, nie interesuje. Wiem tylko jedno, ten kredyt wziąłem wczoraj, a dziś go odrabiam. Wiem tylko jedno, ten kredyt wziąłem wczoraj, a dziś go odrabiam na całe życie. Wiem tylko jedno, będzie mi znowu źle. Oh.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Marek Michałowicz, zastępca dyrektora Ośrodka Przetwarzania Informacji. Nie jesteśmy w stanie na chwilę obecną oszacować dokładnie skali użycia sztucznej inteligencji w procesie tworzenia pisemnych prac dyplomowych, natomiast to zjawisko z pewnością istnieje i wzrasta jego siła. Wnioskujemy to na podstawie kontaktów ze środowiskiem i zgłoszeń, które otrzymujemy od przedstawicieli uczelni, uczestnicząc w różnego typu konferencjach, konsultacjach, jak również przez nasz dział wsparcia użytkowników. Generalnie ciężko zakładać, że cała praca jest możliwa do wygenerowania przez studenta za pomocą generatywnych modeli sztucznej inteligencji. Raczej są to fragmenty. Raczej trudno zakładać, że tekst wygenerowany przez sztuczną inteligencję da się rozpoznać ludzkim okiem, dlatego właśnie zapotrzebowanie na rozwiązania takie jak wdrożony moduł detekcji prac generowanych przy użyciu sztucznej inteligencji w jednolitym systemie antyplagiatowym. Natomiast zakładając, że promotor na bieżąco współpracuje ze studentem, zna jego styl pisania oraz progres, no jest możliwe określenie, czy rzeczywiście praca była wykonywana samodzielnie, dlatego ostateczna decyzja zawsze należy tutaj do promotora. W jednolitym systemie antyplagiatowym wdrożony został moduł do detekcji tekstu przygotowanego przy pomocy sztucznej inteligencji. Bazuje on na hipotezie o tak zwanej regularności tekstu, tak, czyli jego powtarzalności. Żeby dobrze zobrazować schemat działania algorytmu, który został wytrenowany na bardzo dużych zbiorach danych, na bardzo dużych zbiorach tekstu, można posłużyć się taką miarą, taką metryką o nazwie perplexity. Dla przykładu tekst wygenerowany w sposób zupełnie losowy cechuje się wysoką wartością perplexity, natomiast tekst schematyczny, gdzie jest ta regularność odpowiednio wyższa, ma niski wskaźnik, co jakby skłania nas do uznania za zasadne, że tekst ten mógł zostać wygenerowany przy pomocy generatywnych modeli językowych. Samo wykorzystanie sztucznej inteligencji w procesie przygotowywania pracy dyplomowej nie jest złym zjawiskiem. Tak naprawdę toczą się dopiero dyskusje na temat uregulowania wykorzystania tych narzędzi. Same narzędzia cechują się dużą użytecznością i bardzo się rozwijają, więc są określone korzyści związane z ich użyciem, z ich wykorzystaniem. Poprawiają one chociażby jakość tekstu, jakość treści. Służą też do poprawy produktywności w zakresie pracy nad tekstem, natomiast za każdym razem trzeba pamiętać, żeby jasno w tekście pracy wskazywać, że właśnie taki tekst został przygotowany za pomocą tego typu rozwiązań. Rola jednolitego systemu antyplagiatowego funkcjonowania uczelni jest fundamentalna. Został on powołany do życia w roku 2019 i od tego momentu każda praca nadawana przez instytucję przyznającą tytuł zawodowy bądź stopień naukowy musi być zbadana przy pomocy tegoż systemu, który jest dostarczany dobrowolnie, tak jak powiedziałem, jest systemem obligatoryjnym. Warto zwrócić uwagę, że przed jego wdrożeniem szacuje się, że około 30-40% tego typu prac było w ogóle badanych przy pomocy bardzo różnorodnych narzędzi. To też generowało określone koszty po stronie uczelni, więc to też podkreśla jakby skalę i efektywność tego systemu. Na chwilę obecną skorzystało z niego ponad 400 instytucji, ma on ponad 100 tysięcy użytkowników i szacuje się, że na promotora średnio około 12 prac przypada, tak, że zostało przebadane przy pomocy tego. Jednolity system antyplagiatowy jest narzędziem pomocniczym dla promotorów, to oni podejmują ostateczne decyzje. System wykorzystuje zbiory wszystkich pisemnych prac dyplomowych od roku 2009, jak również zasoby zindeksowane polskiego i zagranicznego internetu, który również jest tłumaczony w sposób maszynowy. Dodatkowym elementem, który został wdrożony, jest również wykrywanie prac tworzonych przy pomocy generatywnych modeli językowych, natomiast nie jesteśmy w stanie jakby porównać wszystkich zbiorów danych, chociażby są różnego typu bazy o charakterze zamkniętym, bazy komercyjne, w związku z czym jakby nie możemy przyjąć założenia, że system w 100% jest w stanie wykryć czy stwierdzić dany plagiat. To jest co najwyżej informacja z pewnym prawdopodobieństwem, która służy promotorowi do podjęcia ostatecznej decyzji. Na bieżąco staramy się kontaktować i uczestniczyć w dialogu ze środowiskiem na temat kierunków rozwoju tego systemu i na chwilę obecną rysują się takie dwa główne kierunki, dwie główne perspektywy. Pierwszą z nich jest właśnie nadążanie za rozwojem sztucznej inteligencji i tekstów generowanych za jej pomocą. Kolejnym istotnym elementem, który od początku wbudowany był w projekt czy w sam system, jest powiększanie zbiorów danych, czyli szukanie jak najwięcej baz referencyjnych, które stanowią wiarygodne źródło danych porównawczych na okoliczność plagiatu. Oczywiście cały czas staramy się też wsłuchiwać w głosy środowiska na temat ergonomii systemu i jego użyteczności.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Radio Praga.
2: Magda Kaczew, jestem lekarzem, psychiatrą dzieci i młodzieży, ekspertem medycyny snu. Wielu Polaków się nie wysypia. Nie można powiedzieć, że wszyscy, bo są osoby, które wysypiają się dobrze. Natomiast wielu Polaków się nie wysypia. Wynika to z różnych przyczyn. Natomiast większość z nas staje jednak z trudem i ma problem z tym, żeby dobrze zacząć dzień.
3: A jak to potem na nas wpływa? Na to, co my robimy w ciągu dnia, na naszą efektywność i w domu, i w pracy?
2: Efektywność niestety nam spada w momencie, kiedy przestajemy się dobrze wysypiać. Chcielibyśmy być bardzo efektywni, chcielibyśmy osiągać sukcesy, natomiast badania mówią wprost. Osoby, które się źle wysypiają, nie są efektywne, mają gorsze wyniki w pracy, gorsze wyniki w kontekście naukowym czy w szkole.
3: Dlaczego tak jest, że my się nie wysypiamy, my nie znajdujemy czasu na sen, my chcemy zrobić za dużo, jak to?
2: Ostatni wiek bardzo zmienił nasz sposób spania. Jeżeli byśmy się cofnęli o te 100 lat, to się by okazało, kiedy elektryczność nie była jeszcze dostępna w tak powszechnym stopniu jak w tej chwili, że ludzie spali nawet do 12 godzin na dobę. To nie był cały czas taki sam sen, bo był sen podzielony na dwa elementy. Był sen martwy, czyli ten głęboki, który trwał różnie 3-4 godziny. Potem była przerwa w środku nocy, gdzie się ludzie oddawali spokojnemu czuwaniu lub innym czynnościom. I następnie był sen poranny, czyli taki płytszy, w którym ludzie się dosypiali, czy mieli okazję, żeby śnić. Bo tak naprawdę w śnie najgłębszym bardzo niewiele snów odczuwamy, czy pojawiają się jakieś myśli. Śnimy przede wszystkim nad ranem.
3: Ile czasu my powinniśmy spać, żeby się wyspać, żeby mieć tą energię na cały dzień i co jest najlepsze, najzdrowsze dla naszego organizmu?
2: Żeby się dobrze wyspać, powinniśmy być przede wszystkim regularni. Regularni nie w kontekście tego, o której się kładziemy spać, tylko o regularni w kontekście tego, o której wstajemy. Bo jeżeli codziennie uczę swój mózg, że wstaję o tej samej porze, to w tym momencie mój mózg wie, o której się obudzić. Reguluje w ten sposób również wydzielanie hormonów, takich jak kortyzol, TSH, hormony tarczycy, insulina, hormony głodu i sytości. Nie jesteśmy w stanie w pewnym sensie do końca przewidzieć godzinę zasypiania. Ona zwykle, jeżeli mamy stały tryb życia, wychodzi o tej samej porze. Ale są takie dni, kiedy byliśmy bardziej aktywni fizycznie, przebiegliśmy maraton i położymy się 2 godziny wcześniej i to też jest zdrowe. Będą takie dni, kiedy nudziliśmy się na kanapie przez cały dzień, no to w tym momencie nasza potrzeba snu spada i położymy się później. I jedna i druga wersja będzie okej, o ile będziemy regularnie wstawać o tej samej porze.
3: A co jest gorsze, jeżeli my się nie wyśpimy, nie dośpimy, bo nas budzik wybudzi i czujemy się zmęczeni, czy jeżeli śpimy za długo?
2: Z punktu widzenia medycyny snu zarówno niewysypianie się, jak i spanie zbyt długo nie jest dobre. Jeżeli się nie wysypiamy permanentnie, nie mówimy tu o jednej zarwanej nocy, ale o regularnym niedosypianiu godzinę, dwie w ciągu doby, to nasz organizm wchodzi w taki tryb trochę walki. Więc pojawiają się problemy hormonalne, pojawiają się problemy z ciśnieniem, z funkcją serca, czasami dochodzi do nadmiernego wzbudzenia. Natomiast w przypadku, kiedy mamy problem z tym, że śpimy za długo, zwykle wynika to z tego, że przez cały tydzień nie dosypiamy i próbujemy to odespać w sobotę. Nie jesteśmy w stanie zmusić się do dłuższego snu, jeżeli byśmy się regularnie wysypiali.
3: Czy praca też powoduje, że my na przykład się nie wysypiamy? Stres może powodować, że my na przykład mamy problemy z zaśnięciem? Jak to na nas działa? I jak to potem może działać na właśnie na naszą pracę, na to, jak nas postrzega pracodawca?
2: Generalnie mamy problem ze snem, jeżeli nie jesteśmy w stanie odciąć w pewnym sensie stresu od naszego funkcjonowania poza pracą, poza obowiązkami zawodowymi. Osoby, które potrafią w cudzysłowie zamknąć drzwi pracy w momencie, kiedy ją opuszczają, są osobami najzdrowszymi, tymi osobami, które wysypiają się najlepiej. Jeżeli nasza głowa cały czas jest w ramach obowiązków zawodowych, ciągle o tym myśli, nie jest w stanie tego odciąć, to automatycznie nasz sen jest płytszy, bardziej niespokojny, mamy wyższy poziom kortyzolu, a kortyzol jest hormonem pobudzającym, hormonem, który uniemożliwia nam głębsze zaśnięcie, który wydziela się nam tuż przed obudzeniem w najwyższej ilości, po to, żebyśmy mogli dobrze zacząć dzień.
1: Radio Praga.

0: Dzień dobry w Radiu Praga.
1: Cześć, z tej strony Malwina Dudkiewicz
2: i Bartłomiej Kania, aktorzy Teatru X.
1: Serdecznie zapraszamy Was do oglądania nas na scenach teatralnych.
2: I po drugiej stronie ekranu. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Praga.
0: Słuchacie Radia Praga.
3: Anna Garwolińska, Glaubicz Garwolińska, konsultant. PR pojawił się jako coś zupełnie magicznego, bo przecież była propaganda, wszyscy wiedzieli, jak się rysuje czy pisze hasła, ale musieliśmy znaleźć inny język, inaczej dotrzeć do ludzi, którzy by nam uwierzyli, a nie znaliśmy reguł. Pierwsza agencja PR-owska, wbrew wszelkim innym twierdzeniom, to było MP Agency, które pojawiło się wraz z Philipem Morrisem na polskim rynku. A dopiero później po kolei uczyliśmy się. Ja byłam rzeczywiście jedną z tych pierwszych 5 osób, które zaczynały public relation w Polsce. Nie wiedzieliśmy, co to jest, nie wiedzieliśmy, jak się to je. Na przykład w finansowych tematach myśmy byli bardziej ostrożni niż w tej chwili. Baliśmy się przekroczyć jakichkolwiek linii, baliśmy się więcej regulatorów niż w tej chwili.
4: A właśnie, to było bardziej PR czy bardziej reklama?
3: Wie pani co, to było wyjście z propagandy. To było wyjście z mrocznych czasów, kiedy partia miała rację, a z drugiej strony musieliśmy namówić społeczeństwo na to, żeby się zebrało i uwierzyło, że 4 czerwca, głosując za wolnością, wybrali kapitalizm słusznie. Zaufanie pierwszego rządu do pierwszego rządu było ogromne. Ogromne. Czegoś takiego nigdy później nie było. Ale z drugiej strony myśmy byli w pewien sposób bezradni. Bezradni. Pamiętam taki moment, kiedy ja byłam wtedy doradcą u ministra przekształceń własnościowych i pamiętam, jak przyszłam do niego z pomysłem, że zrobimy odcinki o prywatyzacji w 40-latku 20 lat później. Niech mi pani wie, że najpierw było: o Boże, przecież oni nas zabiją, a potem się okazało, że można to zrobić i że obśmianie prywatyzacji, obśmianie całej sytuacji będzie zmniejszeniem lęku. I te odcinki 40-latka 20 lat później, produkowane przez Quatrelatę Kajtka Kowalskiego, są. Ja o tym też piszę w tej książce.
4: A czym różni się rynek PR z lat 90. od tego, jaki mamy obecnie?
3: Różni się przede wszystkim tym, że jak dostawaliśmy briefy w piątek o 17, a przesłuchanie było w poniedziałek o 9, to w poniedziałek o 9 byliśmy gotowi. Nie było czegoś takiego, że 17 wychodzimy z pracy. Każdy miał takie przekonanie, że warto i że trzeba. Była taka... Trochę stachanowców z nas zrobiono, ale myśmy tego chcieli. Nie będziemy ukrywać, że byliśmy dumni z tego, że pracujemy po 18-19 godzin na dobę, że spało się pracy, żyło się pracą, rozmawiało się o pracy. Gdyby w tej chwili zabrakło internetu, to większość agencji PR-owskich leży. Myśmy wtedy po prostu szli do Empiku i sprawdzali, kto jest w jakiej redakcji. Wyciągaliśmy po prostu gazety i je przeczytywaliśmy, zczytywaliśmy. Jeżeli chodzi o publikacje, nie było czegoś takiego jak monitoring mediów. Myśmy go musieli zrobić sami. To były naprawdę pionierskie czasy. I co było istotne, myśmy wtedy nie wiedzieli i nie zdawali sobie w ogóle sprawy, na ile można oszukać społeczeństwo, na ile można uwieść społeczeństwo. Byliśmy bardziej prawdziwi niż w tej chwili.
4: A jak wyglądał lobbying? Nie było żadnych regulacji, więc rozumiem, że była taka pełna swoboda działania.
3: Wie pani, na samym początku, w początku lat 90. do Sejmu wchodziło się po prostu tak jak do każdego innego miejsca. Nie było przepustek, nie było ochrony, każdy poseł był dostępny. Posłowie siedzieli do późna w nocy i rzeczywiście rozmawiali, przepraszam, nie o dupie Marynie, ale o tym, co można zrobić, co trzeba zrobić. Może to brzmi dziwnie, ale naprawdę tym ludziom, takim jak Mazowiecki, jak Kuroń, zależało. Naprawdę zależało, oni chcieli. Czy lobbying? Wtedy nie było takiego pojęcia lobbingu. Proszę pamiętać, że myśmy mieli całą masę upadłych zakładów, naprawdę upadłych. One nie były wiele warte, a jednocześnie myśmy musieli je sprzedać. Równocześnie, tuż za miedzą w Niemczech, niemieckie przedsiębiorstwa, każdy, kto chciał wziąć odpowiedzialność za to przedsiębiorstwo, dostawał dodatkowe pieniądze od rządu. A my wręcz przeciwnie, musieliśmy je sprzedawać, żeby dostarczyć pieniądze do budżetu. Więc zupełnie nieproporcjonalne historie. Jeżeli chodzi o lobbying, no cóż, pamiętam, że kiedy Jan Kulczyk przyszedł do pana ministra z skrzynką drewnianą, dwoma butelkami wina, to wszyscy zastanawialiśmy się, czy już je zgłosić do korzyści materialnych i czy możemy się z nim spotkać. Tak to wyglądało. Naprawdę myśmy się byli bardziej wewnętrznie skoordynowani. Ja oczywiście nie mogę mówić, że wszyscy. Ja nie mogę powiedzieć, że nic złego się nie działo. Ale te osoby, które ja znam, te grupy osób, które ja znam, tak mi się wydaje, że tak było. Dziennikarze, którzy zostali wyzwoleni z okowów pisania tylko dobrze i według partii, postanowili krytykować wszystko zawsze i wszędzie. Więc nie byli oni bardzo pomocni dla nowych polityków. Powiem nawet, że pamiętam, były dodatki w pewnym tygodniku, za które ministerstwo płaciło, ale naczelny doszedł do wniosku, że w tych dodatkach, które były od początku do końca oznaczone, że są zaznaczone dodatki, że są sponsorowane, też mieliśmy artykuły absolutnie krytyczne. I moja dyskusja z naczelnym była, mówię, prosta. Mówię, słuchaj, myśmy ci zapłacili. To miało być dokładnie tak, jak ci podaliśmy. To jest tak jak reklama. Nie, bo my mamy swoją niezależność. Z litości w tej chwili nie powiem, który to był tygodnik, który to był naczelny.
4: A jak wyglądało w tamtym, czy profesjonalizacja i regulacja lobbingu czy PR-u była też oczywistym trendem?
3: Nie. Nie, to przyszło razem z wejściem do Unii Europejskiej. O ile pamiętam, ustawa o lobbingu to jest druga połowa lat 2000. Nie mam w tej chwili dokładnej daty. Z tym, że wie pani, może tak, myśmy byli pretorianami tego, co robimy. Myśmy naprawdę w to wierzyli. Nie byliśmy takimi cynikami, jak w tej chwili są politycy i jak są w tej chwili dziennikarze. To był trochę inny świat. Może go wspominam z sentymentem? Na pewno. Może byliśmy naiwni? Na pewno. Może wierzyliśmy, że to, co przyszło do nas, będzie lepsze, fajniejsze, bo pamiętaliśmy lata 80., bo pamiętaliśmy stan wojenny? Na pewno. Czy nam się udało? Zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy w tamtym czasie zrobić, na ile nas było stać. Fortuny i ludzie budują się w dwóch okresach w czasie budowy państwa. Wtedy, kiedy państwo się odbudowuje i wtedy, kiedy idzie do wojny. Myśmy mieli w naszym przedziale czasowym i jedno, i drugie. I czas, kiedy państwo było odbudowywane, i teraz, kiedy nie wiadomo, co będzie, a w zasadzie mamy już wojnę hybrydową.

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: Andrzej Fal, Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego.
2: Jak pan profesor ocenia obecny sposób finansowania ochrony zdrowia?
1: Finansowanie ochrony zdrowia, jeśli chodzi o wartość bezwzględną środków, oczywiście, że wzrosło. Natomiast jeżeli popatrzymy na inflację medyczną i rosnące potrzeby, to te środki zawsze będą niewystarczające. Szczególnie jak za tym idzie konieczność obsługi dodatkowych świadczeń, regulacji płac i tym podobne czynniki, bo to zżera, i o tym już nie mówimy, 80% dodatkowych kwot przekazanych NFZ-owi, czyli de facto jesteśmy na poziomie sprzed tej istotnej, prawie dwukrotnej podwyżki.
2: Jakie są główne wnioski z raportu przygotowanego przez ekspertów SGH w zakresie finansowania systemu ochrony zdrowia?
1: Z przedstawianego dzisiaj raportu SGH wypływa kilka wniosków. Myślę, że szczególnie dwa są bardzo ciekawe. Być może powtarzające wnioski już wcześniejsze, ale jakby na najnowszych danych. Po pierwsze, jeżeli nie możemy zwiększyć przychodu do jakiegoś wydatkowania, to powinniśmy zmniejszyć koszty. I tym zmniejszeniem kosztów według ekspertów przedstawiających dzisiejszy raport jest po pierwsze przesunięcie środków do profilaktyki jako najtańszej metody w medycynie. Po drugie przesunięcie środków do dających się wycenić procedur jednodniowych. I to wydaje się rzeczą mogącą zmniejszyć koszty opieki zdrowotnej o mniej więcej 15-25%. Rzecz niebanalna.
2: Jakie zmiany są niezbędne w systemie finansowania ochrony zdrowia?
1: W ochronie zdrowia już próbowaliśmy trenować różne systemy finansowania. Hasło pieniądze idą za pacjentem zawsze było niestety tylko hasłem. Myślę, że w tej chwili jest to kolejny krok, który trzeba zrobić, bo jest to rzeczywiście też i oszczędność pokazania, że finansowanie serwisu na rzecz pacjenta jest wykonalne. To dotyczy szczególnie na przykład szpitali, w których obłożenia są tak niskie. Te szpitale się nie finansują, bo pacjenci ich nie wybierają, do nich nie przychodzą. Jeśli byłaby reguła ścisła, pacjent dostaje finansowanie tam, gdzie idzie, to nie byłoby teraz dyskusji o likwidacji szpitali. Te szpitale same by się przebranżowiły bądź zmieniły w zależności od wyboru pacjenta. To jest jedna rzecz. Druga rzecz w finansowaniu, wydaje się, że muszą być dwa elementy, stały i zmienny element finansowania, bo stałe elementy finansowania dają NFZ-owi możliwość planowania z roku na rok. Natomiast zmienne, takie jak no, nie wiem, chociażby wskaźnik urodzeń, takie jak konfiguracja płac w opiece zdrowotnej, to są zmienne, które pozostają poza regulacjami, na które wpływ ma NFZ, i myślę, że one powinny być finansowane jakby odrębnym strumieniem pieniężnym.
2: Czy uczestnicy systemu ochrony zdrowia są gotowi na zmianę jego finansowania?
1: Uczestnicy systemu

0: opieki zdrowotnej nigdy nie będą w pełni gotowi na zmiany finansowania, chyba że ci, którzy nie byli finansowani, a teraz dostaną. O tak, ci są zawsze gotowi. Natomiast ci uczestnicy, którzy by mieli troszkę stracić na tym finansowaniu, zawsze powiedzą, że nie jesteśmy gotowi i potrzebujemy wakacje legis 10-letnie. No niestety tak wygląda problem zawsze z systemem, że system zawsze stanowi 100%, w związku z tym, jeżeli ktoś dostanie o 1% tego systemu więcej, to znaczy, że ktoś dostanie 1% systemu tego mniej. Chodzi o to, żeby system, który opiera się w dużej mierze, w zasadniczej mierze na środkach publicznych, był no bardziej wydajny, bo to, co już powiedzieliśmy i to, co mówią eksperci w tym raporcie, tu chodzi nie tylko o to, że i czy pieniędzy jest za mało, ale tu chodzi również o to, że te dotychczas wydatkowane nie zawsze są wydatkowane racjonalnie.
1: A czego potrzebuje, może jakiego uzdrowienia potrzebuje nasza ochrona zdrowia, żeby działała lepiej? Czy właśnie tych dodatkowych środków, czy może właśnie przebudowy tego systemu finansowania, może jednego i drugiego?
0: No, oczywiście, że jeżeli tak postawimy zagadnienie, czy ochrona zdrowia potrzebuje dodatkowych pieniędzy, czy restrukturyzacji wewnętrznej, to odpowiedź będzie jasna, potrzebuje jednego i drugiego. Natomiast uważam, że dokładanie pieniędzy bez zmian ćwiczymy od wielu lat i jest to skuteczne. Wręcz przeciwnie, umacnia to niektóre patologie. W związku z tym myślę, że w końcu zamiast gładzenia powinniśmy się zdecydować na gigantyczną jakąś rewolucję, typu chociażby ustawy o świadczeniach publicznych, czy zwanej ustawą o NFZ-cie. Sprzed już prawie 2 dekad i zmienić system w sposób przemyślany, poświęcić na to rok, zrobić rewolucję, ale rewolucja, która poprawi sytuację zarówno organizacyjną, jak i finansową na następne, powiedzmy, 20-25 lat.
2: Monika Raulina-Tysk-Grzybek, Think Tank SGH dla ochrony zdrowia, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
1: I zacznijmy od raportu i tak właściwie tej diagnozy, która pojawiła się na początku naszego spotkania. To co jest właśnie w diagnozie na temat systemu ochrony zdrowia?
2: Dziś opublikowany raport zespołu międzyuczelnianego ekspertów dotyczący finansowania ochrony zdrowia rozpoczyna się diagnozą. Trudno mówić o rozwiązaniach, jeśli nie wiemy, gdzie tak naprawdę leży problem i z czym on jest związany. Wskazujemy, że w kontekście finansowania przede wszystkim problem dotyczy tego, że nasz system jest niesolidarny, zachęca do unikania oskładkowania, unikania tego płacenia na zdrowie, nie myślenia w sposób całościowy o roli obywatela w kontekście dostępności do ochrony zdrowia całego społeczeństwa.
1: I tutaj na tym punkcie chciałabym się zatrzymać właśnie tego nierównego oskładkowania. Jak to wygląda, jak wiele osób, procent społeczeństwa odprowadza składki i dlaczego pozostali tego nie robią?
2: Dzisiaj w systemie ochrony zdrowia składki płaci około 70% obywateli. Wydaje się, że to jest bardzo mało, natomiast pamiętajmy, że spora grupa to są dzieci. Oczywiście to jest grupa w pewien sposób szczególnie traktowana, natomiast generująca wydatki. My w raporcie mówimy o tym, że oczywiście nie chcemy obciążać ani dzieci, ani też ich rodziców, bo byłoby to sprzeczne z polityką prorodzinną, którą realizujemy. Natomiast uważamy, że ten wpływ za dzieci jako uczestników sektora ochrony zdrowia powinien się odbywać i takie finansowanie mogłoby być wspólnym finansowaniem z budżetu państwa.
1: A czy w Polsce mamy problem z takim brakiem albo nawet unikaniem płacenia składek?
2: W Polsce występuje zjawisko arbitrażu, to znaczy rzeczywiście mamy tak dużo złożoności, jeśli chodzi o system podatkowy, system również naliczania składki zdrowotnej, że stwarza to pewne zachęty do szukania rozwiązań. Czy mówimy o rolnikach, czy mówimy tutaj o różnych formach prowadzenia działalności gospodarczej, czy też różnych formach naliczania składek zdrowotnych, one mogą mieć różne obciążenie w zależności od tego właśnie, z jaką formą mamy do czynienia. I to skutkuje takim niekorzystnym zjawiskiem właśnie optymalizacji podatkowej, która w kontekście podatku dochodowego ma miejsce i też występuje, obserwujemy ją właśnie w kontekście składki na ubezpieczenie zdrowotne.
1: W tym zakresie jakie są Wasze rekomendacje?
2: Jeśli chodzi o solidaryzm sektora ochrony zdrowia, uważamy, że zdecydowanie powinien on być oparty na mechanizmach płacenia przez wszystkich, bądź też finansowania ze środków publicznych dotyczącego wszystkich obywateli, tak żeby każdy właśnie leczący się w Polsce miał poczucie, że to leczenie, koszty, które generuje, są równoważne z wkładem do systemu, ze składką, która jest za to leczenie odprowadzana.
1: Tutaj mam jeszcze taki punkt o niskiej jakości świadczeń i tej przyszłości, tej demografii. To jeszcze jak moglibyśmy te dwa punkty z diagnozy omówić.
2: Zmiany demograficzne, z którymi boryka się Polska, tak jak zresztą cała Europa Zachodnia, to jest starzenie się społeczeństwa. I tylko wyciągając ten jeden element, w perspektywie najbliższych kilku lat będziemy mieli do czynienia ze spadkiem wpływu z tytułu składek o 1/5. Co powoduje, że jeśli nie chcemy takiej luki w systemie, a przecież jej nie chcemy, to musimy redefiniować system tak, żeby odpowiedzieć na ten brak.
1: Czy trzeba to robić teraz, czy jeszcze mamy czas na to, czy system może się po prostu załamać?
2: Zmiany demograficzne dzieją się od lat. To nie jest sytuacja, przed którą stoimy, ale to jest proces, w którym już jesteśmy, który jest głęboko zaawansowany. Natomiast no, niezrobienie pierwszego kroku będzie skutkowało na przyszłość, więc zdecydowanie jest to zmiana, którą powinniśmy wdrożyć już dziś.
1: I na koniec inne rekomendacje, które Państwo też macie.
2: Wiele mówi się o tym, że system ochrony zdrowia płaci za leczenie, za realizowane procedury. I na to też zwracamy uwagę. Sądzimy, że on powinien promować przede wszystkim efekty zdrowotne, ale także promować zdrową postawę, zdrowotne zachowania wśród obywateli, wśród świadczeniodawców, tak żebyśmy te działania profilaktycznie również odzwierciedlali w mechanizmach finansowania.

0: To była nowość.
1: Cześć, tu Wojs z zespołu Classic Split. Pozdrowienia dla słuchaczy Radia Praga.
2: Słuchacie Radia Praga.
3: Radio Praga wybija rytm.
4: Program Moja Woda, który pozwalał na to, żeby każdy Jan Kowalski w Polsce mógł retencjonować wodę i otrzymać 80% zwrotu z finansowania tej inwestycji. Są programy takie jak w Gdańsku czy w Gdyni, które finansują zarówno dla domów jednorodzinnych, jak i wspólnot mieszkaniowych zbiorniki retencyjne czy ogrody deszczowe. W Katowicach był program, który wspierał zielone dachy. Każdy obiekt, który posiadał zielony dach, był zwolniony z podatku od nieruchomości. Jeżeli dobrze pamiętam, to również był program Złap deszcz we Wrocławiu, który motywował do tego, żeby właśnie zainwestować w infrastrukturę, która zatrzyma wodę w miejscu jej powstawania, i przez ostatnie 2 lata ponad 400 takich wniosków zostało zaakceptowanych, więc widać, że te programy działają. Gorąco im kibicuję i też mam nadzieję, że tylko i wyłącznie jakby oferta tych programów będzie bogatsza i będzie więcej w najbliższych latach. Jeżeli by się odnosić do statystyk, to Wody Polskie raportują, że retencjonowanie w Polsce jest na poziomie 6-7%, z taką intencją, że średnia europejska jest na poziomie, wydaje mi się, że 15 lub 20%, więc jakby wciąż jakaś tam droga przed nami. Natomiast my, bazując na naszej wiedzy związanej z pracą dla miast, wiemy, że retencja w miastach jest zdecydowanie mniejsza. Skąd to wynika? To przede wszystkim wynika z tego, że brakuje infrastruktury, czyli brakuje zbiorników retencyjnych. Te zbiorniki, najprościej mówiąc, są kosztownymi inwestycjami, więc proces wygląda w ten sposób, że poza tym, że jest pewna potrzeba, to w ślad za tym powinien być strumień finansowania, pewne programy, które będą wspierały to finansowanie, no i przede wszystkim większa świadomość u decydentów, ale na końcu tego procesu również u każdego z nas, u Jana Kowalskiego, do tego, żeby również tymi małymi ruchami związanymi z tą mikroretencją mógł się przyłożyć do, że tak powiem, wielkiej retencji. Zresztą bardzo ciekawe sformułowanie właśnie, że miliony mikroretencji tworzą tą dużą retencję, więc postarajmy się w tym kluczu myśleć. Najprostsze rozwiązania są jakby związane z zebraniem jej, po prostu z dachu, po prostu z parkingu, z rozszczelnieniem pewnej powierzchni, którą mamy w obrębie naszego miejsca zamieszkania. Więc wydaje mi się, że to są takie działania czysto techniczne, które możemy realizować, ale ważniejsze jest to, co się dzieje jeden krok wcześniej, a może kilka kroków wcześniej, czyli budowanie świadomości. Wydaje mi się, że tą świadomość powinniśmy budować już od samego początku, od najmłodszych lat, już od poziomu przedszkolnego, szkolnego, żebyśmy my, wchodząc, czy przyszłe pokolenie wchodząc jakby w dorosłe życie, miały świadomość pewnych konsekwencji, które wynikają ze zmian klimatycznych, ale też, żeby te pokolenia przyszłe były wzbogacone w narzędzia, które właśnie w prosty sposób pozwolą odpowiadać na takie potrzeby związane chociażby z zebraniem wody opadowej. Jedno to jest taka edukacja w taki czysto komunikacyjny sposób. Znam szereg miast, łącznie z, myślę, że przodującą w tym obszarze Górnośląsko-Zagłębiowską metropolią, która wydaje po prostu katalogi. Katalog dobrych praktyk, katalog błękitno-zielonej infrastruktury, katalog związany właśnie z wykorzystaniem deszczówki. I miasta takie jak Sopot, Gdańsk, Gdynia, Wrocław, Kraków również ramię w ramię kroczą w tym obszarze i po prostu edukują, czyli tworzą materiały, które są w pełni dostępne, czy to wydrukowane, czy to dostępne przez strony internetowe, czy w formie instruktaża, jak każdy z nas może w ten proces wspierania gromadzenia deszczówki się włączyć. I to jest jedno. Natomiast drugi aspekt to jest ten taki aspekt trochę bardziej techniczny, czyli danie narzędzi. Jeżeli chcemy, żeby projektanci dobrze projektowali nasze miasta, żeby deweloperzy projektowali w taki sposób, żeby tą wodę, którą osiedle złapie, mogło zatrzymać i potem ją na przykład ponownie wykorzystać, chociażby do celów przeciwpożarowych czy podlewania zieleni, no to ważnym jest, żebyśmy dali narzędzia i stworzyli przestrzeń do tego, żeby ci projektanci mogli odpowiednio policzyć te zbiorniki retencyjne czy systemy rozsączające. I tutaj tak samo mogę odpowiedzieć w tym duchu, że znam szereg miast, które coraz śmielej wdraża takie proste narzędzia, proste kalkulatory, które właśnie dla każdego z obywateli, ale też dla projektantów, dla różnych grup, różnych segmentów rynku pozwalają na właściwe oszacowanie tego opadu, zaznajomienie się właśnie z danymi, a w konsekwencji dobranie chociażby małego zbiornika retencyjnego, który będzie odpowiadał realnym potrzebom. Powiem tak, jestem wielkim zwolennikiem tego, żeby ten podatek był formą motywacji do tego, żeby retencjonować. Oczywiście taką prostą odpowiedzią jest no, na infrastrukturę. Natomiast tutaj od razu mam w skojarzeniu przykład miasta Rumi, która to przygotowała, czy była na etapie wdrażania opłat za wodę opadową, tak zwanego podatku od deszczu, ale również przygotowała katalog różnych rozwiązań, które do 100% redukują tą opłatę. Właśnie po to, żeby zachęcić każdego z mieszkańców do tego, żeby wdrażał te błękitno-zielone rozwiązania. Czyli musisz zapłacić X, ale jeżeli masz beczkę, to płacisz o X mniej. Jeżeli masz swoją nieckę lub ogród deszczowy, znowu trochę ci zdejmujemy. A jeżeli masz jeszcze to, to i to i jeszcze drzewo, to zupełnie redukujemy.
0: A jeżeli mieszkam w bloku?
4: No, już tak powiem, każdy samorząd zupełnie indywidualnie ustawia sobie swoje jakby reguły gry, czy te formy rekompensaty. Natomiast miasto Rumia było takim przykładem, czy jest takim przykładem, które pozwala zredukować tą wartość do zupełnego zera. Więc wydaje mi się, że intencja tego podatku powinna być taka, żeby nas wszystkich zachęcić do retencjonowania i zatrzymania wody opadowej w miejscu jej powstawania. I tego jestem dużym zwolennikiem.
5: Radio Praga.

0: Radio Praga.
1: Słuchacie Radia Praga.
2: Robert Dofhan, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Ustawa, jeżeli wejdzie w tym kształcie, w którym jest procedowana, to na pewno odbije się, jeżeli chodzi o kondycję chociażby klubów sportowych. Ja przez wiele lat prowadziłem klub sportowy i byłem finansowany przez browary. Czy one miały jakąkolwiek później zwrot z tego, to tego nie wiemy, chociaż w większości mówili, że żadnego, oprócz tego, żeby marka była rozpoznawalna. Natomiast czy to przekładało się na samo picie, to myślę, że takich badań nie ma. W całym świecie alkohol jest dopuszczony. Oczywiście wszystko trzeba robić z głową. Nie wiem, dlaczego u nas w Polsce ciągle jesteśmy w takiej sferze absurdu, nakazów, zakazów, ograniczeń. Ja jeżdżę po arenach światowych. Mam do czynienia z różnymi stadionami, arenami, nie tylko piłki nożnej, ale też speedwaya czy innych imprez. I ten alkohol jest dostępny w normalnych, zdrowych relacjach. Można usiąść, kupić, wypić, jeżeli ktoś ma ochotę. Jeżeli coś jest dostępne, jeżeli coś jest otwarte, to sam wiem po sobie, że to nie przyciąga. Nie trzeba tego alkoholu przemycać, nie trzeba gdzieś tam na siłę kombinować. Ja prowadząc klub sportowy mogłem sprzedawać piwo 3,5%. To praktycznie żadna zawartość alkoholu, bo taka jest norma w Polsce, jeżeli chodzi o obiekty sportowe. Natomiast na lożach VIP, w pokojach degustacyjnych podawaliśmy wszystko i to było normą, więc pewien alkohol był dla ludzi wybranych, których chcieli, a kibic musiał się tylko ograniczyć do piwa w plastikowym kubku, bo nie mógł wypić tego z butelki. Tych ograniczeń naprawdę było dużo. Ja jestem oczywiście za tym, aby prowadzić zdrowy tryb życia, a bardziej bym się tu nastawił na to, aby edukować, rozmawiać, pokazywać. I to myślę, że da efekty. Spożycie alkoholu w Polsce, jak i w Europie spada. Rok do roku, z tego co czytałem, jest to około 7% i nie potrzeba żadnych zakazów, nie potrzeba nakazów, nie potrzeba ograniczeń. Sprowadzamy czasami rzeczy proste do absurdu i mam nadzieję, że ta ustawa w tym kształcie nie przejdzie.
3: A jak to wpłynie właśnie na przedsiębiorczość, na małych producentów, na lokalnych producentów?
2: To jest kolejny aspekt, jeżeli chodzi o małych producentów, o winiarzy, o małe browary. Ja jestem człowiekiem, który wychował się i mieszka w Zielonej Górze. Wokoło mamy pełno winnic. Jeszcze kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu wszyscy mówili: bierzcie w swoje ręce, uprawiajcie winorośla, produkujcie wino, odnawiajcie browary. Były dotacje, były różnego rodzaju akcje, a dzisiaj jest odwrotność. Tym ludziom się robi wszystko pod górkę, ogranicza im się sprzedaż, zamykają się pola manewru i tak naprawdę zostawia ich się na pastwę losu. W Zielonej Górze również rok do roku od wielu lat organizowane jest winobranie. Trwa przez tydzień święto wina, dlatego że Zielona Góra jest stolicą winiarstwa, stolicą wina. Jeżeli ta ustawa by przeszła, to możemy zapomnieć o tym, co było przez wiele lat w Zielonej Górze. Małe lokalne browary, małe lokalne winnice i tak mają ciężko. Nie mogą sprzedawać przez internet albo w sposób ograniczony, bo ustawa związana z alkoholem chyba była pisana, kiedy internetu nie było i do dzisiaj tak do końca nie wiemy, czy można komuś wysłać butelkę wina, bo ja będąc z Zielonej Góry, chcąc kupić wino produkowane chociażby pod Rzeszowem z winicy Półtorak, to bym musiał specjalnie jechać do Rzeszowa. Natomiast jeżeli będę chciał kupić to wino, to normalnie w cywilizowanym świecie dzisiaj stuka się i zamawia wino, jak i inne produkty. U nas jest wielki problem, bo ktoś rzucił hasło, że dzieci mogą kupować przez internet. Jak znam życie, to trzeba użyć dorosłej osoby karty, trzeba czekać 2-3 dni, aż paczka przyjdzie i ta paczka musi iść do rąk własnych, więc ciężko sobie wyobrazić, żeby jakieś dziecko 15, 13, 17-letnie zamawiało przez internet, jak myślę, że sobie dobrze poradzą, tak jak my też będąc młodzi radziliśmy sobie i chyba nikt tego nie ukrywa. Wpływ tej ustawy będzie miało taki skutek, że uderzy zarówno w dużych, jak i w małych. Ale ten mały ma bardzo ciężko, ma ograniczone pole manewru, ma ograniczone kanały sprzedaży, ma ograniczone możliwości, jeżeli chodzi o produkcję. Ten duży sobie poradzi, jak nie na rynku polskim, to na rynku zagranicznym, bo duży jest w korporacji. Natomiast my powinniśmy szanować tych ludzi, którym kiedyś w jakiś sposób nakazaliśmy i pomogliśmy, aby wzięli się właśnie za winnice, za browary, bo dzisiaj od nich się odwracając, no to tak naprawdę powstaje jakiś dom wariatów, za przeproszeniem.
4: Marek Wesoły, poseł na Sejm RP.
0: Ustawa, którą proceduje się w Sejmie o zakazie reklamy alkoholu, może mieć ogromny wpływ na branżę browarniczą, na gospodarkę, bo to nie tylko na branżę browarniczą. Wiemy o tym, że tak duże przedsiębiorstwa zawsze, z takimi dużymi przedsiębiorstwami zawsze kooperują również inne firmy. Zakaz reklamy zawsze jest zagrożeniem tego, że te firmy będą miały mniejszy zasięg, mniejszą sprzedaż, mniejsze możliwości. To jest jedna strona medalu, a druga strona medalu, no te firmy będą szukały innych rozwiązań, być może poza granicami kraju, a więc straci na tym gospodarka polska, być może zyskają nasi sąsiedzi, Czesi, Niemcy, tam gdzie będzie można się reklamować, tam gdzie będzie można korzystać z nośników medialnych. Ta ustawa będzie miała ogromny wpływ na kwestię związaną z życiem społecznym. Dzisiaj wiemy o tym, że no, browary są to firmy działające na rynku, do których zwracają się o sponsoring również kluby sportowe, ale nie tylko kluby sportowe, bo i samorządy współpracują z browarami. W wielu miastach te browary są rdzennie związane ze swoimi samorządami, z tymi miastami. Zakaz reklamy niejako zrywa ten kontakt. Nie pozwala się w jakiś sposób promować w ramach funkcjonowania w tym łączności ze społeczeństwem. Dlatego uważamy, że ta reklama jest zbyt daleko idąca, a przede wszystkim zniszczy to, co udało nam się przez wiele lat w ramach tego, co zawarliśmy w ustawie, która dzisiaj funkcjonuje, co udało nam się przez wiele lat wypracować. Wiemy o tym, że spożycie alkoholu spada, więc uważam, że dzisiejsze przepisy prawa skutkują dobrymi rozwiązaniami i być może nie trzeba wylewać dziecka dzisiaj z kąpielą. Oglądając telewizję, widzimy dzisiaj, że sport bardzo chętnie korzysta i to sport na wysokim poziomie. Patrzmy, Liga Mistrzów Piłce Nożnej na bardzo wysokim poziomie. Korzysta bardzo chętnie z pieniędzy sponsorskich pozyskiwanych z browarów i w niczym to nie przeszkadza. Funkcjonuje to dzięki temu też. My oglądamy transmisje sportowe w telewizji, widzimy te reklamy. To też będzie się kłóciło. Nie możemy być samotną wyspą. Jesteśmy dzisiaj w świecie internetu, w świecie, w którym globalny świat staje się taki malutki. Nie można udawać, że się jest oderwanym od całej rzeczywistości. Nie wolno budować takiego prawa, które będzie stało w sprzeczności z tym, co nas otacza.
3: A czy to może mieć też wpływ na przykład na prawa do transmisji, do organizacji rozgrywek sportowych?
0: No jestem przekonany, że oczywiście gdzieś pośrednio w ramach umów może to mieć wpływ na takie rozwiązania, na prawa do transmisji, czy też na to, w jaki sposób są pozawierane umowy. No bo przecież też pamiętajmy o tym, że wiele klubów ma umowy sponsorskie i te umowy sponsorskie trzeba wypełniać. Poza tym pamiętajmy, że w sporcie to są organizacje międzynarodowe, to są Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, rozgrywki międzynarodowe, Liga Mistrzów, Puchar UEFA i tak dalej. To też może rzutować na to, w jaki sposób te nasze kluby będą się tam musiały prezentować, czy też będą musiały realizować tamte zapisy, które są wymagane na przykład przez Ligę Mistrzów, więc będzie to również konfliktogenne, jeśli chodzi o przepisy prawa. Jeśli chodzi o piwo bezalkoholowe, to ja jestem przekonany, że udało nam się bardzo wiele zrobić. To, że dziś piwo bezalkoholowe stało się niejako pewnego rodzaju trendem, nie jest już niczym wstydliwym. Dzisiaj zarówno młodzi ludzie, jak i też kierowcy, starsi ludzie korzystają chętnie jako napój zastępczy zamiast alkoholu z piwa bezalkoholowego i to udało nam się to zrobić przez wiele lat właśnie też dzięki temu, że zmieniła się kiedyś ustawa, że browary szukały nowych rozwiązań i dzisiaj piwo bezalkoholowe jest niejako pewnego rodzaju modą. Szkoda byłoby spowodować, żeby ta rozwijająca się część browarnicza, żeby dzisiaj podupadła, no bo przecież bez reklamy będzie im zdecydowanie ciężej.

0: Dzień dobry w Radiu Praga.
1: Bardzo serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Praga. To ja, debiutująca w tym radiu, Grażyna Torwicka.
0: Słuchacie Radia Praga.
2: Przeprowadziliśmy badanie wśród polskich przedsiębiorców, tak małych, średnich, jak i dużych, żeby właśnie ocenić, jak wygląda ich świadomość związana z cyberprzestępczością i z potrzebą ochrony przed cyberatakami. To, co nas jednak trochę zaskoczyło, to, że ta świadomość nie jest tak wysoka, jakbyśmy o tym marzyli. Jeżeli pomyślimy sobie, że w Polsce w zeszłym roku odnotowano przez CERT Polski 260 tysięcy ataków cyberprzestępców, to świadomość polskiego sektora wymaga jeszcze rozwoju. Natomiast małe firmy mają dużo mniejszą obawę. Tak naprawdę bardzo, bardzo boi się tylko 5% małych firm, że taki cyberatak może im się przytrafić. To się nieco zmienia w zależności od tego, czy dana firma była zaatakowana, czy nie. I w sytuacji, kiedy nawet właśnie mała firma została zaatakowana, to już 25% stwierdza, że jest to duże ryzyko również na przyszłość. W Polsce 1/4 małych firm, 44% średnich firm i ponad 50% dużych firm już doświadczyło takiego cyberataku. Małe firmy bardzo często myślą, że atak cyberprzestępców ich nie dotyczy, ponieważ są zbyt mali, że bardziej się opłaca zaatakować dużą firmę. To nie jest do końca prawda, ponieważ cyberprzestępcy mają bardzo prostą i ekonomiczną zasadę. Atakują tam, gdzie jest najtaniej. I oczywiście, gdzie jest taki najlepszy udział, stosunek korzyści z ataku do kosztu ataku. Widzimy, że w ogóle szkolenia pracownicze związane z cyberatakami są zbyt rzadkie. Tylko 64% firm dużych przeprowadza takie szkolenia regularnie, corocznie. A w przypadku małych firm to ponad 54% takich firm nie przeprowadziło takiego szkolenia nigdy. Więc tutaj jest ogromna luka edukacyjna, a w naszej ocenie edukacja pracowników mogłaby w dużej mierze bardzo, bardzo pomóc.
3: I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

Radio Praga. Radio Praga.

0: Radio Praga, wybijarym.
1: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
2: Marta Zawadzka, Jaral Polska, dyrektor najmu.
3: Jakie jest podejście firm do ESG w kontekście biur i jak to będzie się zmieniało?
2: ESG na stałe zawitało na przestrzeni biurowej, na projektach biurowych. To nie tylko z obowiązku raportowania, ale również z dbałości o środowisko, tak? Więc zaczynamy już od samego początku, wykorzystując właśnie beton niskoemisyjny, materiał z recyklingu do budowy, ale również zarządzanie światłem, wodą, podlewanie, wykorzystywanie wody deszczowej do podlewania przestrzeni zielonych. To wszystko to są te punkty, które dają nam w ramach ograniczenia emisji CO2 do środowiska. Tak? Więc od tego zaczynamy, a klienci dalej, no, od kończąc na zwykłej segregacji śmieci, tak? Która jest już z nami od wielu, wielu lat.
3: W jakim stopniu ślad węglowy zależy od biura?
2: O tym, jak duży jest ślad węglowy, decyduje już sam etap budowy, tak? Czyli wykorzystywanie materiałów do budowy. My jako Jaral wykorzystaliśmy akurat beton niskoemisyjny, ale również jest wykorzystywanie prądu. Tak? U nas jest to prąd pochodzący z farm wiatrowych, certyfikowany, więc to jest drugi punkt. Potem można wykorzystywać materiały z recyklingu. Myśmy akurat poszli w wykorzystanie aluminium pochodzącego w 50% właśnie z materiałów z recyklingu. Tak więc są punkty, które zdecydowanie już od samego początku możemy obciąć właśnie tą emisję. No i potem w ramach zarządzania, tak? Samym projektem, wykorzystywanie nowych rozwiązań, udogodnień, ograniczenia zużycia prądu, wody, to wszystko.
3: Jak za kilka lat będzie wyglądać zielone biuro?
2: Moje zielone biuro za kilka lat. Pierwsze, co mi się kojarzy, no to to, że jest dużo w niej zieleni, tak? Ale też myślę o fotowoltaice, o pompach ciepła, o wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, o świadomym zarządzaniu, o oszczędności. Więc tak widzę biura za kilka lat.
3: Jaki jest udział takich biurowców na polskim rynku i co z tymi starszymi obiektami?
2: Na polskim rynku widzimy coraz więcej nowo budowanych biurowców, które wykorzystują wszystkie aspekty z modelu ograniczenia emisji i punktów ESG. Jest też dosyć spora tkanka starszych biurowców, które obecnie coraz częściej przechodzą tak zwany redevelopment, czyli są wykupywane i są na nowo przebudowywane, są w nich montowane nowe instalacje. Powierzchnia staje się bardziej efektywna, ergonomiczna, więc następuje ich przebudowa. Tak? Więc to nie jest, że następuje ich śmierć, raczej nowe życie.
3: Jak biurowce wypadają pod kątem zieloności na tle innych segmentów nieruchomości?
2: Rynek komercyjny i mieszkaniowy rozwija się bardzo mocno.

Wydaje mi się, że największy trend zawsze w ramach zielonego, w cudzysłowie, był na powierzchni biurowej i dla mnie osobiście rynek mieszkaniowy jest rynkiem, który również mocno się rozwija w ramach certyfikacji i w ramach właśnie bycia zielonym, tak? Więc tutaj widzę rozwój. Więc rynek biurowy jak najbardziej bardzo dobrze.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Aleksandra Wierzba, Corporate Affairs Representative PepsiCo Polska. Dokonując swoich decyzji zakupowych, również w kategoriach FMCG, konsumenci cały czas zmuszeni są do decydowania między napięciami a ceną. Cena pozostaje cały czas trzecim najważniejszym zmartwieniem Polaków. Jednak za tą cenę są oni w stanie kupić swoje emocje, pewną przynależność, ważność, poczucie bezpieczeństwa, które daje im dany produkt. Przy czym różni konsumenci chcą poświęcić różną ilość swoich pieniędzy w zamian za inne emocje. I rolą producenta w całym tym procesie jest odpowiednie dopasowanie swoich produktów, ich wartości i ceny do potrzeb, które mogą zaadresować emocje konsumenta.
2: Jakie działania podejmują marki, aby te emocje w konsumencie wyzwolić?
1: Zaangażowanie konsumenta w produkt, w markę i przywiązanie go w pewien sposób do tej marki, zapewnienie sobie jego lojalności, producenci FMCG osiągają przede wszystkim poprzez interakcje z konsumentem. I są to interakcje dwustronne. Konsument wymaga od nas nie monologu, a dialogu. Wymaga tego, aby w miarę szybko i merytorycznie odpisywać na jego zapytania w social mediach, odpowiadać na jego telefony, jeżeli takie wykonał do firmy z pytaniem o konkretne cechy produktu na przykład, ale również tworzenia odpowiednich okazji dla konsumenta, żeby zaangażował się w proces marketingowy marki, czyli poprzez aktywacje konsumenckie, poprzez konkursy konsumenckie, poprzez gry, gamifikację całego procesu sprzedażowego, przede wszystkim w XXI wieku.
2: Jaka jest rola influencerów? Czy może tak duża jak kiedyś, a może ważniejsze są rekomendacje samych konsumentów?
1: Niestety muszę na to pytanie odpowiedzieć, to zależy. Ponieważ rekomendacje cały czas są ważne od innych naszych znajomych, w zależności od tego, od jakiego pokolenia wyjdziemy, tym różne będą odpowiedzi na to pytanie. Milenialsi wierzą swoim znajomym, są mniej skłonni do zaufania influencerom i podążania za tym, co oni na swoich profilach proponują konsumentom. Gen Z z większości badań są częściej w stanie dokonać zakupu na podstawie opinii influencera, ale jednocześnie ufają swoim znajomym i ich rekomendacjom dotyczącym produktu. Jeśli zaś chodzi o influencerów, to oczywiście podział na liczbę obserwujących jest bardzo ważny. Marki decydują się na współpracę z dużymi influencerami po to, żeby pokazać siłę reputacji brandu i tego, że rzeczywiście może sobie pozwolić na związanie się z tego typu osobowością, której rola w social mediach jest dość duża. Jeżeli chodzi o mikro i nano influencerów, tutaj rzeczywiście podpisywane z nimi kontrakty mają większą szansę na wpłynięcie na sprzedaż danego produktu.
2: Co zrobić, aby wykorzystać trend na dany produkt, tak jak było to z dubańską czekoladą?
1: Jeżeli chodzi o trendy internetowe, dla PepsiCo Polska bardzo dobrym przykładem byłby trend, gdy właściciele stoisk i lokali z kebabami zaczęli podawać kebaby na chipsach Lay's. No, staliśmy się częścią, jako marka Lay's, pewnego user-generated content, z którym tak naprawdę nie mogliśmy zrobić nic, oprócz zaangażowania się, komentowania, wchodzenia w interakcje zarówno z twórcami internetowymi, którzy tego typu trendy przedstawiali, oraz tymi obserwującymi, którzy komentowali. Żeby w jakiś sposób pokazać, że jako marka widzimy, co się dzieje, widzimy, że będąc częścią rzeczywistości otaczającego nas świata, jesteśmy również częścią popkultury i social mediów.
2: To jeszcze tak dopytam, a czy każdy trend warto wykorzystywać? I tutaj przykład z tą czekoladą słynną, dubańską, która w pewnym momencie pojawiła się wszędzie.
1: Każdy trend zrodził się z jakiejś potrzeby, z zaspokojenia emocji, o których tyle mówiliśmy podczas panelu. Czy rzeczywiście warto go naśladować i wykorzystywać? To już jest bardzo, bardzo subiektywne pytanie. Myślę, że do każdego z nas do odpowiedzenia osobiście.
2: Dobra.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Agnieszka Kosowicz, prezeska Fundacji Polskie Forum Migracyjne.
2: Jakie są najważniejsze problemy w integracji edukacyjnej w szkołach z perspektywy uczniów, nauczycieli i szkół?
1: No, bardzo często pierwszą taką barierą dla dzieci, żeby dobrze funkcjonować w polskiej szkole, są po prostu relacje. Żyjemy w takim społeczeństwie, które ma podzielone zdania na temat migracji, więc nie wszyscy traktują te dzieci życzliwie czy po prostu z akceptacją i stanowi to duży problem dla osób, które funkcjonują w polskiej szkole i dla dzieci, i dla rodziców.
2: Co uważa Pani za największe wyzwanie?
1: Bardzo dużym problemem w tej chwili w polskiej szkole jest wielki poziom niepokoju i trudność w budowaniu relacji między polskimi i cudzoziemskimi dziećmi. Na pewno mamy wyzwania dotyczące zasobów nauczycieli do pracy w międzykulturowej grupie. Mamy jako kraj znaczące doświadczenie już w tej chwili w pracy z dziećmi z Ukrainy od wybuchu tej pełnoskalowej wojny, ale nadal brakuje nam konkretnych narzędzi czy umiejętności, zasobów dla nauczycieli, żeby móc pracować w takiej klasie, w której dzieci się nie rozumieją, i budowanie dobrej atmosfery do nauki, czy właśnie takiego środowiska do nauki, jest bardzo dużym wyzwaniem. Inne wyzwanie na pewno to jest zmęczenie nauczycieli. Jeszcze inne, brak wystarczającej ilości osób, które pomogą dzieciom zrozumieć polski system edukacji, a nauczycielom porozumieć się z uczniem i z rodzicem. Stanowi problem zaangażowanie rodziców do funkcjonowania polskiej szkoły. Mamy różne grona w szkole, które wspierają funkcjonowanie dzieci, rady uczniów, rady rodziców. Często osoby z doświadczeniem migracji nie uczestniczą w tych gronach, więc też często nie podejmują decyzji, nie czują się włączone w funkcjonowanie w tej szkole, w tej środowisko szkolne, i jest to problem. I sądzę też, że dużym problemem jest cały czas borykanie się z trudnościami emocjonalnymi, z którymi przyjeżdżają do Polski dzieci z Ukrainy albo z innych krajów, ponieważ często te dzieci przyjeżdżają tutaj na skutek trudnych, traumatycznych doświadczeń, doświadczenia wojny albo doświadczenia przemocy, i cały czas potrzebujemy więcej, żeby móc właściwie diagnozować potrzeby tych dzieci i odpowiadać na ich trudności po prostu, takie również emocjonalne czy związane z traumą.
2: Jak budować współpracę szkół, samorządów i instytucji na rzecz przyjaznego środowiska edukacyjnego?
1: Uważam, że bardzo ważne jest takie myślenie wielosektorowe, kiedy się myśli o integracji w ogóle i również integracji w szkole, dlatego że na problemy integracyjne żaden podmiot nie odpowie sam. Żeby to środowisko rzeczywiście stało się integrujące, potrzebujemy współpracy rodziców, uczniów, nauczycieli, kadry szkolnej, różnych innych ekspertów, chociażby poradni pedagogiczno-psychologicznych, ale także organizacji pozarządowych czy władz samorządowych, władz centralnych, no bo one wszystkie tworzą to środowisko, więc myślę, że tego potrzebujemy najbardziej, to znaczy takiego z szacunkiem budowanego wspólnego działania. W tej chwili często jest tak, że różne podmioty się naprawdę nie rozumieją i władze samorządowe czy centralne nie znają wyzwań organizacji pozarządowych, a organizacje pozarządowe nie rozumieją, jak buduje się przepisy, więc potrzebujemy rzeczywiście większej takiej synergii, większej empatii, większego zrozumienia, jakie kto ma zasoby, jakie kto ma bariery w tej pracy i w jaki sposób rzeczywiście optymalnie wykorzystywać nasze wspólne zasoby, dlatego żeby wspólnie tworzyć jakąś uporządkowaną odpowiedź na to, co się dzieje na świecie.
2: Jakie jeszcze zmiany są potrzebne?
1: Potrzebne jest na pewno kształcenie nauczycieli, dlatego że Polska stała się krajem bardzo zróżnicowanym kulturowo dopiero stosunkowo niedawno, no to jest nasze doświadczenie ostatnich kilku lat, i nauczyciele często nie mają umiejętności pracy w takim środowisku, nie wiedzą, w jaki sposób poradzić sobie z dzieckiem, które nie mówi po polsku, nie potrafi pisać, nie potrafi przeczytać lektury, i tutaj potrzebujemy po prostu budowania takich kompetencji, nie tylko wśród obecnych nauczycieli, ale też wśród ludzi, którzy dopiero aspirują, żeby być nauczycielami, kształcą się do tego zawodu. Widzimy, że jest też często są takie profesje, których my w Polsce nie mamy, albo są to takie właśnie, nie wiem, pojedyncze osoby potrafią pełnić pewne role, na przykład diagnostyka dzieci z doświadczeniem migracji w poradniach pedagogiczno-psychologicznych. Do tej pory nie mieliśmy takich potrzeb, a w tej chwili no to jest realne wyzwanie zdiagnozować dziecko, które przyjechało z Indii, albo Kolumbii, albo Białorusi czy Ukrainy, czy ono ma dysleksję, czy ono ma ADHD, czy potrzebuje jakiegoś szczególnego wsparcia, w jaki sposób odróżnić skutki traumy od takich właśnie zaburzeń rozwojowych. Na przykład to wszystko są umiejętności, które są w tej chwili daleko bardziej powszechnie potrzebne, niż do tej pory to bywało, i potrzebujemy po prostu do tego specjalistów.

0: To była nowość.
1: Dzień dobry w Radiu Praga. Radio Praga, zapraszamy.
2: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Cześć, tu Julia Kamińska. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy i słuchaczki Radia Praga.pl.
1: Słuchacie Radia Praga.
2: Grzegorz Soczewka, OVH Cloud, VP Sales Central Eastern Europe. W odniesieniu do Gigafabryk AI kluczem jest to i pytanie, dlaczego jeszcze tych gigafabryk nie mamy? To jest coś, o czym my powinniśmy jako Europa, jako Polska myśleć już dużo wcześniej. Bardzo w ogóle się cieszę, że ten wątek wrócił i odchodzimy od fascynacji modelami i software'em, a skupiamy się na czymś bardziej fundamentalnym jak infrastruktura. Tak naprawdę teraz AI to jest GPU, to są ludzie, to są algorytmy, to jest prąd, to jest tak naprawdę nowa infrastruktura krytyczna naszego państwa. Jeżeli nie zainwestujemy w fabryki gigafabryki AI, nie będziemy w stanie budować własnej suwerenności cyfrowej. Będziemy budować to na trochę takich wynajętych fundamentach cyfryzacji. Ryzykiem nie jest brak innowacji. Ryzykiem jest tak naprawdę monopol na zasoby, które nam tą innowację mogą ograniczyć. W ogóle rozmowa o gigafabrykach AI to jest mocno odejście od technologii, od tego, czy my mówimy, że to jest serwerownia, budynek i gdzie. To jest rozmowa o tym, czy my jako gospodarka, czy jako Europa będziemy w stanie budować cyfrową, nową ekonomię, a nie będziemy stać w kolejce po resztki mocy obliczeniowej od światowych, globalnych monopolistów.
3: A na jakim etapie jesteśmy, jeżeli chodzi o tworzenie własnych gigafabryk i ile czasu może nam to zająć?
2: Jeżeli chodzi o budowanie gigafabryk, na jakim etapie jesteśmy? Na dość wczesnym. Oczywiście z naszej perspektywy powinno to znacznie przyspieszyć, powinniśmy być jeszcze dalej, ale w ogóle bardzo się cieszę, że o tym rozmawiamy, że jest o tym dyskusja, że już pojawiały się pierwsze konsorcja, że są wytypowane lokalizacje, że ten kierunek idzie do przodu i Unia Europejska bardzo to wspiera.
3: A jakie jest zapotrzebowanie na moce obliczeniowe i czy ono będzie dalej rosło?
2: Jeżeli chodzi o zapotrzebowanie na moc obliczeniową, tak naprawdę ono rośnie z miesiąca na miesiąc, ono rośnie z roku na rok. Teraz nie ma górnej granicy. Tutaj, tak jak powiedziałem, nie jest wyzwaniem generowanie potrzeb i zapotrzebowania na tą moc. Większym wyzwaniem, większym ryzykiem jest to, że za chwilę nie będziemy mieli jak tej mocy udostępnić, jak tą moc udostępnić użytkownikom czy firmom, no bo mamy ograniczenia infrastrukturalne, mamy monopol, a tak naprawdę oligopol na infrastrukturę. Na ten moment 75% mocy superkomputerów AI jest nadzorowane i zarządzane przez USA. 65% światowego GPU, czyli procesorów, które są potrzebne do AI-a, zarządzane są przez NVIDIA. NVIDIA jest tutaj monopolistą. Jak mamy tutaj budować naszą tarczę antyinflacyjną, jeżeli coś się zmieni? Jedną decyzją polityczną lub zaburzeniem łańcucha dostaw jesteśmy w stanie wyeliminować innowacyjność dla firm, nawet dla krajów, a nawet dla całej Europy.
3: Czy rośnie zainteresowanie właśnie usługami chmurowymi i tak właściwie co się dzieje na rynku dostępnych pamięci, dostępnych dysków?
2: Jeżeli chodzi o dostępność i wzrost zapotrzebowania na chmurę, widzimy ogromny wzrost zapotrzebowania na chmurę zarówno publiczną, zarówno na chmurę prywatną, jak i na chmurę specjalistyczną, którą mamy w ofercie, taką jak Secnam Cloud, która jest dedykowana dla konkretnych obszarów biznesu czy gospodarki, które są bardzo sovereignty sensitive. Więc tak, z naszej perspektywy ta chmura bardzo rośnie, znacznie szybciej rośnie niż inne elementy, inne produkty czy usługi z naszego portfolio. Jeżeli chodzi o dostępność infrastruktury, która tą chmurę tworzy, niestety, jesteśmy w miejscu, w którym jesteśmy. Ten łańcuch dostaw jest bardzo mocno zaburzony. Ten brak wpływu na ceny chipsetu, bo to jest niestety poza Europą, powoduje, że chmura często jest odpowiedzią dokładnie na to, czego na rynku nie ma. Nie ma serwerów, bo nie ma chipów, nie ma chipsetów, nie ma pamięci. Jedynie chmura tak naprawdę teraz jest pewną odpowiedzią na to, co się dzieje, na to, że możemy tą miejsce do przechowywania danych, czy tą moc obliczeniową kupić.
3: Właśnie, biorąc pod uwagę, jeżeli chodzi o pamięci, ceny pamięci, czy to też nie może spowodować to, że one tak wzrosły i może też spowodować wzrost na przykład cen usług chmurowych?
2: Czy obecna sytuacja rynkowa wpłynie na ceny usług? Niestety wpłynie. Z naszej perspektywy OVH Cloud staramy się, żeby ten wpływ był jak najbardziej znikomy, gdyż no, my zarządzamy bardzo dużą częścią naszego łańcucha dostaw. Taki pionowy łańcuch dostaw u nas jest łańcuch supply chain. Mamy w swoim posiadaniu, aczkolwiek nawet i na nas, na taką organizację, która jest na to przygotowana i zabezpieczona, niestety ma to wpływ, a z drugiej strony ma to pewien wpływ na finalne ceny, które oferujemy na rynku.
3: A czym jest spowodowany właśnie ten, tak jakbyśmy mogli też wyjaśnić naszym widzom, ta obecna sytuacja, że te pamięci, ceny pamięci szybują bardzo wysoko i są ciężko dostępne?
2: Z czego wynika wzrost cen pamięci i to, że one są mało dostępne i bardzo drogie? Z tego, że mamy pewien oligopol na rynku, a tak naprawdę w pewnych obszarach nawet monopol. Firmy same decydują, co chcą produkować i w jakiej ilości. W obecnej sytuacji producenci tego typu pamięci i chipów zdecydowali się na przerzucenie produkcji na rzeczy bardziej dla nich marżowe, co z perspektywy rynku spowodowało, że rzeczy, które najbardziej są potrzebne, no, stały się mniej dostępne, a są dostępne rzeczy, które z perspektywy takiego producenta są rzeczami wysokomarżowymi.
3: Czy ta sytuacja może się zmienić w najbliższym czasie? No, ja myślę o takiej perspektywie pół roku, rok, czy...
2: Czy sytuacja może się zmienić w skali najbliższego czasu? Tak, i mamy dwa scenariusze. Może być jeszcze gorzej, może być jeszcze mniejsza dostępność tych elementów, mogą być ceny jeszcze wyższe. Sytuacja na Bliskim Wschodzie wcale nam w tym nie pomaga. Z drugiej strony, jeżeli Europa zacznie szybko reagować i zaczniemy dbać o tą technologię, o ten łańcuch dostaw, o którym rozmawiamy, jesteśmy w stanie budować sobie jako Europa pewną suwerenność w tym obszarze i technologicznym, bo mamy jako Europa na to potencjał. Są firmy, które już tak naprawdę są bardzo zaawansowane w tych technologiach, wymaga tylko odrobiny pracy, żeby to dalej się rozwinęło.
4: No, you can't do it fast. It won't be it. I love you.

0: Merci.
1: Dzień dobry słuchaczom, pozdrawiam Was wszystkich, pozdrawiam Radio Praga, Alan Starski.

0: To jest audycja Jazz w południe.
1: Haha Talk. Świeże numery, ciekawe wywiady z artystami, muzyka podziemia, miksy na żywo i newsy ze świata DJingu. W każdy wtorek o 20:00, poza pierwszym wtorkiem miesiąca. Prowadzą
2: DJ Scyr,
1: Vera Icon,
3: Maja Kolczyńska.
1: Do usłyszenia.

0: To jest audycja Jazz w południe.
1: Radio Praga, zapraszamy.
2: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

Radio Praga.

0: To jest audycja Jazz w południe.
1: Najserdeczniej pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Praga. Michał Czernecki.
2: Radio Praga.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

świat się zmienia, a świat się zmienia. Czy tego chcesz, czy nie, świat zmieni się.

Masz w oczach światło, chaos i zgieł. Kominy, restauracji, kina.

co do roboty. Zamiast pracować, ja wolę leniuchować. Mama i tato mówią mi, synu, masz lat 53. Najwyższy czas, byś skończył szkołę, inaczej będzie starym matołem. Nie ta ligotka, nic nie obchodzi. Nie życie w szkole marnuje młodzi.

0: To jest audycja Polacy nie gęsi, tylko polskie piosenki.
1: Radio Praga, zapraszamy.
2: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy Warszawę, okolice i całą Polskę.
1: Radio Praga.

Jeśli lubisz ciekawostki ze świata historii, socjologii, antropologii albo na przykład astronomii, Sonar Kultury jest dla Ciebie. W każdy czwartek o godzinie 19 rozpoczynamy wspólną wyprawę przez muzykę oraz przez ciekawostki, które nas otaczają. Nie możecie zabraknąć. Do usłyszenia.

0: To jest audycja Polacy nie gęsi, tylko polskie piosenki.
1: Najserdeczniej pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Praga, Agnieszka Grochowska.

Moja droga, tutaj czas płynie tak samo jak zawsze. Nawet już nie potrafię powiedzieć szybko czy wolno. Żyję według starego, sprawdzonego schematu. Tak samo jak przed twoim i przyznaję to z bólem.

Bardzo zaskoczyło mnie twoje nagłe zniknięcie. No bo ja bym, jak sądzę, nie potrafił tak uciec. Rzucić wszystkim, zapomnieć, wymazać te długie lata i uznać za niebyłe, dawne przyzwyczajenia. Powinnaś tu wrócić, może spektakularnie, przy dźwiękach orkiestry i jęku wiwatujących tłumów. A może właśnie skrycie, w przebraniu zdejmując dopiero przede mną kamuflującą maskę. Sama wiesz, że stąd nie da się tak naprawdę wyjechać. Sama wiesz, że być daleko stąd to wciąż tylko znaczy być tutaj. Ci, o których pytasz w listach, też tak sądzą, ale coraz mniej mam z nimi kontaktów. Nie chcę mi się do nich.

Choć przecież byłbym w stanie wygospodarować na nich trochę czasu, ale jakoś trudno mi się zdecydować. Znowu wyrzuty sumienia mnie zżerają, choć sądzę.

A jeśli chodzi o dziewczynę zasypiającą na kanapie, to ja wtedy żałowałem, że nie powiedziała pokryj mnie. Czy to źle o mnie świadczy, bo ja sam już nie wiem. Powiedz mi, bo ja już nic nie wiem.

Poczekaj, niech no przyjdą chłopcy z mokrej. Przyjdą obojętnie, piwko bardzo chętnie, siądą ładnie, grzecznie, krawat niekoniecznie, patrzą co za frajer, baśce wstawia bajek.

bo nie lubiłeś słuchać chłopców z mokrej. Maśka dzisiaj taka, że księżyc hulaka wciąż zagląda w okno, robi do niej oko. Ej, księżycu blady, z Baśką nie dasz rady, jej nie weźmiesz na to, zjeżdżaj stąd, fajtłapo.

Wydawnictwo Filia przedstawia. Barbara Wysoczańska. Cena wolności. Czyta Agnieszka Postrzygacz. Moim kochanym rodzicom za to, że dali mi tyle wolności, ile potrzebowałam. Od wypatrywania z cudzej ręki kawałka powszedniego chleba, od wiecznego zamykania przed nimi dróg poważnej i użytecznej pracy, mają i winny emancypować się kobiety. Eliza Orzeszkowa. Kilka słów o kobietach. Część pierwsza. 1904-1905. Rozdział pierwszy. Wszystkie byłyśmy młode, szczęśliwe w niewinnej nieświadomości prawdziwego życia i gorąco zbuntowane. Jasne promienie majowego słońca, przenikające przez gęste, soczyście zielone liście kasztanowca i delikatny zapach kwiatów, otaczały nas subtelną aurą, kiedy siedziałyśmy na trawie, w kojącym cieniu drzewa, żywo dyskutując. Z daleka z pewnością tworzyłyśmy uroczy obrazek, idealną inspirację do kolejnego dzieła Degasa. Ogólnie więc z przekonaniem lub z pozorem przekonania powtarzają wszyscy, że kobieta równym jest mężczyźnie człowiekiem. Pojęcie to jednak istnieje tylko w teorii, a w zastosowaniu kobieta zawsze zostaje istotą ludzką wprawdzie, ale niepełnoletnią, naturą swoją więcej zbliżona do kwiata, lalki, anioła niż do człowieka. Głos Marianny Wąsowicz, która czytała niemal szeptem, żeby przypadkiem jej słowa nie dotarły do uszu rosyjskich żandarmów, w naszych brzmiał nadzwyczaj wyraźnie. Jej policzki zaróżowiły się od emocji, ale żadnej z nas to nie dziwiło, bo słowa o mentalnej niewoli kobiet zawsze odbierałyśmy z niemalże równą ekscytacją. Kiedy Marianna skończyła czytać, uniosła twarz z nadtrzymanej na kolanach książki i spojrzała na nas, upewniając się, że właściwie zrozumiałyśmy przekaz. Tego majowego popołudnia w parku na Książęcem było nas sześć i wszystkie z nabożnym skupieniem słuchałyśmy fragmentów rozprawy Elizy Orzeszkowej. I choć treść znałyśmy bardzo dobrze, zgodnie uważałyśmy, że idee w niej zawarte należy często przypominać, by przypadkiem nie zatarły się w naszej świadomości, którą tak łatwo tłumiła szara codzienność. Pomimo, że uważnie słuchałam Marianny, to jednak w głowie układałam kolejne akapity artykułu do czasopisma Bluszcz. Choć ostatni, o męskiej dominacji w powszechnie obowiązującym prawie, oddałam ledwie wczoraj. Zrobiłam to, zanim pobiegłam na wieczorne zajęcia Uniwersytetu Latającego, które tym razem nie odbywały się ani na tyłach ciasnego sklepu, jak w poprzednim tygodniu, ani w ukrytej na poddaszu pracowni artystycznej,

0: Radio Praga.
1: Z rodziców, bo ci byli tradycyjnie konserwatywni, zatrudnić w najbardziej znanym w Warszawie kobiecym czasopiśmie, poczułam, że dostałam wiatr w skrzydła. Miałam mnóstwo pomysłów i uważałam, że każdy jest lepszy od poprzedniego. Nie bałam się poruszać kontrowersyjnych tematów, jak na przykład rola kobiety w domu czy praca zarobkowa kobiet. Podobnie jak moje koleżanki z Uniwersytetu Latającego, byłam przekonana, że pełna emancypacja, o której dzięki sufrażystkom stało się głośno w Europie, to tylko kwestia czasu. A rolą piszących artykuły, czyli moją, jest uświadamianie ludzi o randze wolności kobiet. Choć czyniłam to pod pseudonimem, starałam się pisać z wyczuciem, by nikogo nie obrazić, ale czując potrzebę spełnienia misji. Uważałam za kompletnie bzdurne owo wielowiekowe przekonanie, że nam, kobietom, równe mężczyznom prawa się nie należą, bo zostałyśmy stworzone wyłącznie do roli żony, matki i gospodyni. Wmawiano nam, że jesteśmy głupsze, nierozsądne i nie dorównujemy mężczyznom rozumem i siłą. Nie zgadzałam się z tym, ani ja, ani moje szanowne koleżanki. Paulinko, a nie dalej jak wczoraj, twój Stasiek nazwał cię swoim aniołem. Sama słyszałam. Zadrwiła jedna z dziewcząt, kierując słowa w stronę bez wątpienia najładniejszej z nas, Pauliny Skowrońskiej. Przecież tak nie można. To określenie niegodne współczesnej emancypantki. Paulina się spłoniła i nic nie odpowiedziała. Och, daj spokój, odezwała się inna, stając w obronie koleżanki. Jak się zakochasz, zaczniesz inaczej gadać. Sama będziesz chciała, żeby twój ukochany nazywał cię aniołem. Miłość to pierwszy stopień do kobiecego piekła, więc uroczyście przysięgnijmy, że nigdy się nie zakochamy. Dziewczęta jak na komendę uniosły palce wskazujące i środkowe prawej dłoni, lewą kładąc na piersi w okolicach serca, i zaczęły zaśmiewać się jedna przez drugą, udając, że składają przyrzeczenie. Ja nie byłam gorsza, więc oczywiście zrobiłam to samo, choć sytuacja wydała mi się wielce niedorzeczna. Uroczyście przysięgam, że nigdy żaden młodzieniec, choćby był najprzystojniejszy, nie zawróci mi w głowie. Paulina, tobie nie wolno przysięgać. Ty już jesteś zakochana, więc za późno. Ciekawe, co powiedzą wasi ojcowie na te uroczyste przysięgi. Dziewczęta odwróciły się w stronę stojącego w cieniu pobliskiego drzewa Jędrzeja Witebskiego. Młodzieniec, nienagannie ubrany, w jasnych, prążkowanych spodniach i dopasowanej letniej marynarce, spoglądał na nas z uroczo kpiącym uśmiechem na ustach. Jędrzej, no wiesz co? Ładnie tak nas podsłuchiwać? Skarciła go któraś. Skoro chciałyście się skryć przed widownią, trzeba było wybrać dyskretniejsze miejsce, a nie trawnik przy głównej alei. Zaśmiał się, zbliżając się do nas nieśpiesznie. Uśmiechnęłam się w duchu. Miałam przyjemność zobaczyć się z Jędrzejem poprzedniego dnia, gdy tylko wrócił do Warszawy z Petersburga, ale teraz znów poczułam radość, że go widzę. Jego pobyt w Rosji trwał kilka długich miesięcy i przez ten czas zdążyłam za nim okropnie zatęsknić. Brakowało mi tych uroczych docinków, swobody, jaką przy sobie czuliśmy, niewymuszonej czułości okazywanej wzajemnie przy byle okazji. Jędrzej od dziecka był mi bliskim przyjacielem, którego szczerze i po koleżeńsku kochałam. Ja to wiedziałam, on to wiedział i wiedzieli wszyscy wokół, traktując naszą relację z tolerancyjną pobłażliwością. Kiedyś jako chłopiec Jędrzej rozczulał gładką, niemal dziewczęcą urodą. Błękitne oczy okolone jasnymi rzęsami i blond czupryna wprawiały w zachwyt damy, a panów w konsternację. Zwłaszcza jego ojca, który obawiał się, że syn od zbytku urody stanie się zniewieściały. Tymczasem Jędrzej wyrósł na przystojnego młodego mężczyznę, za którym dziewczęta z zainteresowaniem wodziły wzrokiem. Doskonale wiedziałam, jakie wrażenie mój przyjaciel robi na koleżankach i bawiło mnie to. Choć niekiedy wzbudzało też politowanie, bo przecież każdy w towarzystwie wiedział, że jedynym obiektem jego westchnień byłam ja, wyłącznie ja. Jędrzej tego nie ukrywał. Od lat mnie adorował, a ja przyjmowałam to z naturalną obojętnością, jak na przyjaciółkę przystało. No cóż, kochałam go jak brata, a może nawet bardziej, bo nie przypominałam sobie, żebym do tego rodzonego, Feliksa, miała tyle tkliwości, sympatii i czuła tak głębokie przywiązanie jak do tego chłopaka, który był moim towarzyszem od maleńkości. Nie nazwałabym jednak tej miłości inaczej, jak wyłącznie przyjacielską. Raz doszło między nami do fizycznego zbliżenia. Jeden, jedyny raz, 2 lata temu nad rzeką w Konstancinie i jak ja potem tego żałowałam. Ciekawi siebie, owładnięci młodzieńczym

0: pragnieniem cielesnej bliskości, ukryliśmy się wówczas między gęstymi szuwarami z dala od spojrzeń przypadkowych gapiów. Pozwoliłam mu się rozebrać i całować, jak nikomu innemu. Sama też próbowałam dotykać go w miejscach dotąd mi nieznanych. Zrobiliśmy to po raz pierwszy w życiu, powodowani wyłącznie ciekawością i nagłym, nieopanowanym pożądaniem. I o ile na mnie w konsekwencji nie zrobiło to szczególnego wrażenia, a nawet uznałam nasze niezdarne zbliżenie za karygodny błąd, o tyle Jędrzej wyraźnie nie umiał o tym zapomnieć. Co jakiś czas wracał do tego wstydliwego zdarzenia, jakby nasz jeden raz był świętością, czymś, nad czym należało szczególnie się roztkliwiać. Tymczasem ja roztkliwiałam się wyłącznie nad tym, że straciłam dziewictwo z chłopcem, do którego nie czułam prawdziwej namiętności, a jedynie głęboko przyjacielskie przywiązanie. I wyrzucałam sobie, że mogłam to zrobić z kimś innym, bo może wówczas miałabym bardziej ekscytujące wspomnienia. Jak miło cię widzieć po tak długiej nieobecności, Jędrusiu. Klara wspominała nam, że wróciłeś. Czyżby już na dobre? Zagadnęła go wyraźnie ucieszona jego widokiem Marianna. Jędrzej przysiadł na kocu obok mnie. Raczej tak, w Petersburgu robi się gorąco. Od kiedy Rosja zaczęła wojnę z Japonią, ulica wrze. Ludziom ta wojna się nie podoba. Coraz więcej poddanych cara wyraża niezadowolenie z warunków codziennego życia. Więc wróciłeś do Warszawy, żeby czuć się bezpieczniej? Wróciłem przede wszystkim po to, żeby pomóc ojcu w zarządzaniu fabryką. Ma coraz więcej pracy, a lat mu przybywa. Och, to i żona by ci się przydała. Zauważyła druga spośród moich koleżanek, Lidia Mąkiewicz, obdarzając Jędrzeja powłóczystym spojrzeniem. Jędrzej zaśmiał się głośno i serdecznie. Pewnie by się przydała, ale na żadną z was, drogie ślicznotki, liczyć nie mogę, skoro złożyłyście przed chwilą tak uroczystą przysięgę. Wszystkie oprócz Paulinki. Nasza Paulinka za miesiąc wychodzi za mąż za Stasia Gęborka. Wiesz, tego, co właśnie skończył prawo. Jędrzej uśmiechnął się pod nosem. Wiem, słyszałem. Winszuję serdecznie panience. Koledze Gęborkowi także już pogratulowałem. Koleżanki wyraźnie dobrze się bawią moim kosztem, odparła Paulina z urazą, bo jeszcze same nie wpadły w męskie sidła. Zobaczymy, jakie przysięgi będą składać, gdy się zakochają na amen. Od razu odezwały się głosy oburzenia. My się poświęcimy dla dobra emancypacji polskich kobiet i udowodnimy, że kobieta może znaleźć szczęście i bez wychodzenia za mąż. Rzuciła któraś poważnym tonem, niczym Abraham Lincoln podczas przemówienia do republikanów. Pozostałe dziewczęta, jak na komendę, wybuchły perlistym śmiechem. A hrabianki Domańskiej z wami nie ma? Zainteresował się Jędrzej. Przecież ona zawsze najgłośniej wyraża swoje opinie. Dziewczęta nagle przestały się śmiać, jakby zmarkotniały, a Jędrzej zerknął na mnie wyczekująco. Klaro? Marii nie ma z nami już od dawna, odparłam. Przestała uczęszczać na zajęcia z uniwersytetu. Niedawno dowiedziałyśmy się od służących hrabiostwa Domańskich, że wyjechała z rodzicami na wypoczynek do Szwajcarii. Tak po prostu? Zdziwił się Jędrzej. Rzuciła naukę? To do niej niepodobne. Przecież bardzo chciała zdobyć wykształcenie. Owszem, ale okazało się, że Maria jest w ciąży. Mówiąc to, poczułam na sobie ciężkie spojrzenia koleżanek. Jędrzej popatrzył na mnie szczerze zdumiony. Najwyraźniej ta wiadomość zrobiła na nim nie mniejsze wrażenie niż na nas, kiedy się o tym dowiedziałyśmy. I nie wiadomo, kto jest ojcem, dodałam. Oczywiście Domańscy oficjalnie wszystkiemu zaprzeczają. Zauważyłam, że niektóre z moich towarzyszek, choć na co dzień otwarte, a wręcz pyskate i o nowoczesnych poglądach, nagle zawstydziła moja bezpośredniość, bo zażenowane spuściły wzrok. No cóż, nie ma się co dziwić, że zaprzeczają. Pewnie to dość kłopotliwe. Skwitował Jędrzej nieco dłużej, zatrzymując na mnie spojrzenie, tylko po to, by za chwilę z pewnym zmieszaniem odwrócić ode mnie głowę. Mogłabym przysiąc, że w tym momencie pomyśleliśmy dokładnie o tym samym. Po naszym miłosnym wybryku również obawiałam się, że zaszłam w ciążę. Jędrzej zapewniał mnie wówczas solennie, że jeśli tak się stało, natychmiast weźmiemy ślub. W rzeczywistości chciał się ze mną ożenić i bez tego, nawet nie czekając na potwierdzenie, czy jestem w ciąży, czy nie. Ale ja absolutnie nie miałam takiego zamiaru. Odetchnęłam z ulgą, kiedy się okazało, że nasz miłosny wyskok nie będzie miał konsekwencji w postaci małego pszcząca. Dziwna sprawa, powiedziałam. Żadna z nas nie domyślała się, że Maria się z kimś spotyka. Nic nikomu nie mówiła, aż nagle zniknęła od tak, z dnia na dzień. Profesorowie też nie wiedzieli, co się stało. Próbowałyśmy się z nią kontaktować, pisałyśmy listy, nawet pojechałam do domu Domańskich, ale jej matka nie wpuściła mnie, oświadczając, że Maria jest chora i nie przyjmuje gości. Domańscy próbują całą sprawę zatuszować, ale kiedy Maryśka wreszcie urodzi, to i tak każdy się dowie. Wtrąciła Marianna z rumieńcami ekscytacji na policzkach. Ledwie kilka miesięcy nie ma mnie w Warszawie, a tu takie wiadomości. Podsumował Jędrzej i podniósł się energicznie. Wybaczcie, drogie panie, ale już pójdę. Mam sporo spraw do załatwienia, a już prawie popołudnie. Możecie więc ze spokojem wracać do interpretacji orzeszkowej i składać kolejne przysięgi. Puścił do nas oko. Och, to wcale nie takie proste, gdy co chwila kręcą się tu rosyjscy żandarmi. Przecież żandarmi wam nie straszni, urocze buntowniczki. Feministki, poprawiła go jedna z dziewcząt, a inne zaśmiały się w odpowiedzi. I choć teraz były to jedynie żarty, każda z nas rozprawy feministyczne, jak choćby te autorstwa Orzeszkowej, traktowała z należytą powagą. I w obliczu przeciwności kobiecego losu, z którego coraz lepiej zdawałyśmy sobie sprawę, potrafiłyśmy walczyć o własne zdanie jak lwice, co nie zmieniało faktu, że znienawidzone carskie patrole zawsze stanowiły dla nas nie lada wyzwanie. W czasach, kiedy wszelkich przejawów polskości zakazano, a już zwłaszcza mówienia i czytania w języku polskim, musiałyśmy się nieźle nagimnastykować, żeby nosić książki do nauki w języku polskim i po kryjomu je wypożyczać. Nieraz zdarzało się, że zaczepiali nas policjanci celem rewizji, ale wówczas pokazywałyśmy tylko te po rosyjsku, polskie chowając na dnie torby i tak zagadując mundurowego, żeby nie chciało mu się drążyć tematu. Zobaczymy się później? Zwrócił się do mnie Jędrzej jeszcze zanim się oddalił. Dziś mam sporo zajęć i pewnie późno wrócę do domu. Jutro, Jędruś. Kiwnął głową i odszedł, a dziewczęta zmierzyły mnie karcącymi spojrzeniami. Niby taka twarda jesteś i się go wypierasz, a trzymasz krótko jak na sznurku. Bo przyjaźni nie oddam. A jeśli któraś zdobędzie jego miłość? Nie odpowiedziałam, uznając dyskusję na ten temat za zupełnie bezsensowną. Nie wybiegałam tak daleko w przyszłość. Co ma być, to będzie. Jeśli Jędrzej znajdzie sobie kobietę, będę musiała to zaakceptować. Na razie jednak był moim najlepszym przyjacielem, nawet jeśli wyobrażał sobie naszą zażyłość zupełnie inaczej. Siedziałyśmy na kocu jeszcze dobrą godzinę, rozprawiając na kobiece tematy, aż wreszcie trzeba było się rozejść. Każda z nas miała jeszcze swoje obowiązki czy projekty, a później czekały nas wieczorne wykłady. Koniec roku akademickiego wiązał się z zaliczeniami i nauki było sporo, a my wyjątkowo skrupulatnie się do niej przykładałyśmy. I choć edukowałyśmy się na tajnym uniwersytecie, pogardliwie przez niektórych nazywanym babskim uniwersytetem, to jak przystało na inteligentki, wcześniej gruntownie kształcone na słynnej pensji Jadwigi Sikorskiej, dawałyśmy z siebie wszystko. To była dla nas sprawa honoru. Pragnęłyśmy udowodnić, że tak samo jak do zarządzania domem i zajmowania się dziećmi, nadajemy się również do nauki i pracy zawodowej. Uniwersytet latający ukończyła przecież, nim jeszcze wyjechała do Paryża na Sorbonę, pierwsza na świecie kobieta noblistka Maria Skłodowska-Curie. Świadomość ta sprawiała, że czułyśmy się bardzo nobilitowane. Choć oczywiście wiedziałyśmy, że niestety żadna z nas nie dorównywała intelektem wybitnej fizyko-chemiczce z Warszawy. Rozdział drugi. Wieczorem po zajęciach odwlekałam powrót do domu. Szłam spacerowym krokiem, delektowałam się chwilą i czerpałam z tego przyjemność. Było ciepło, choć słońce schowało się już za horyzontem. Na ulicach Warszawy pomimo późnej pory panował przyjemny gwar. Wśród toczących się po bruku konnych powozów i dorożek raz na jakiś czas przejechał piękny, lśniący automobil, wywołując prawdziwą sensację wśród przechodniów. Ja również lubiłam patrzeć na te pojazdy i wyobrażać sobie, że kiedyś wsiądę do takiego eleganckiego cacka, a potem pognam przed siebie hen daleko. Wiedziałam, że papa miał chętkę na taki cud techniki. Automobil wciąż jednak kosztował majątek, a mama powtarzała ze strachem, że nigdy w życiu do czegoś takiego nie wsiądzie, bo to jak proszenie się o śmierć. Szłam rozmyślając już nie tak wiele o nowym artykule do gazety, ile o Marysi Domańskiej. Właściwie od czasu, gdy dowiedziałam się o jej ciąży, myślałam o niej bardzo często. Zachodziłam w głowę, kto mógł być ojcem dziecka. I dlaczego Maria mi się nie zwierzyła? A może był nim jakiś Rosjanin i dlatego bała się wyznać prawdę? Ta myśl uwierała mnie szczególnie, bo zdawało mi się, że byłyśmy ze sobą dość blisko. Ja opowiedziałam jej o tym, że między mną i Jędrzejem doszło do fizycznego zbliżenia i że później bardzo tego żałowałam. Z jej strony liczyłam na podobne zaufanie. Jeszcze kilka miesięcy temu wspólnie z Marią rozpoczęłyśmy kolejny rok nauki, a prócz tego regularnie chodziłyśmy na spotkania emancypantek, entuzjastek, wierzących, że naprawdę możemy odmienić położenie kobiet. Spotykałyśmy się coraz częściej, w zaprzyjaźnionych kawiarniach albo mieszkaniach którejś z feministek. Maria była w tych poglądach jeszcze bardziej radykalna niż ja czy inne koleżanki i gorąco wierzyła w równouprawnienie. To również za jej namową brałyśmy udział w poważnych wiecach organizowanych przez młodych socjalistów przeciwko wszechwładzy rosyjskiego imperium. A tam, słuchając kwiecistych przemówień przywódców Polskiej Partii Socjalistycznej, uwierzyłyśmy w możliwość wyzwolenia polskiego narodu spod jarzma zaborcy. I nagle z dnia na dzień Maria, pilna studentka i dusza towarzystwa, przestała pokazywać się publicznie i uczestniczyć w zajęciach na uniwersytecie. Z niewiadomego powodu zamknęła się w domu rodziców, nie przyjmując gości ani nie chodząc do nikogo z wizytą. Plotkom i ciekawskim domysłom nie było końca. Lecz hrabiostwo domańscy stanowczo zaprzeczali, jakoby ich córka spodziewała się nieślubnego dziecka. Hrabia chciał nawet wytoczyć komuś proces sądowy o pomówienie, ale i tak ludzie w Warszawie wiedzieli swoje. Byłam już niemal pod domem i szłam wzdłuż ulicy Pięknej niedaleko Parku Ujazdowskiego, kiedy nagle usłyszałam za plecami stukot końskich kopyt o bruk. Obejrzałam się i w tym momencie ktoś z całym impetem wpadł na mnie i popchnął na chodnik. Przewróciłam się, a książki, które trzymałam w podręcznej torbie, wypadły z niej z łoskotem. Człowiek, który mnie pchnął, również niemal się przewrócił, cudem tylko zdołał utrzymać równowagę. Zrobił nade mną susa i pobiegł dalej przed siebie. Zatrzymała go dopiero kula, która trafiła go w nogę. Podnosząc się z kolan, z trwogą zobaczyłam, jak chłopak, uciekający przed żandarmami wyrostek, pada po postrzale na ulicę. W okamgnieniu znalazło się przy nim trzech konnych. Brać go! Usłyszałam twardy rosyjski rozkaz. Jeden z szeregowych zsiadł z konia i chwycił jęczącego z bólu chłopaka za poły brudnej koszuli. Nim zdołałam pojąć całą sytuację, podjechał do mnie drugi mundurowy, rosyjski oficer. — Nic się, panience, nie stało? — spytał, świdrując mnie uważnym wzrokiem. — Co z nim? Z przejęciem wskazałam na chłopaka, z którego nogi broczyła krew. — Dokąd go zabieracie? — Tam, gdzie jego miejsce, do aresztu. Uniosłam twarz i popatrzyłam na oficera. Był bardzo przystojny. Na koniu trzymał się prosto i dumnie. Szarymi, chmurnymi oczami sunął po mojej postaci, aż zatrzymał wzrok na pustej torbie, którą ściskałam w dłoniach. Książki owinięte w papier, by ukryć polskie tytuły, wciąż leżały na chodniku. — Co zrobił? — spytałam bez strachu, a oficer uniósł brwi w wyrazie zaskoczenia moją zuchwałością. — A co to panienkę interesuje? — Pomyślałam, że to bardzo niegrzeczne, żeby oficer zwracał się w ten sposób do damy, ale zatrzymałam tę myśl dla siebie. Chcę wiedzieć, jak mogłabym mu pomóc, odparłam hardo. Zaśmiał się ironicznie. Pomóc? Czy ten obwieź to panienki znajomy? Nie. Na ułamek sekundy nasze oczy się spotkały. Moje jasno-zielone o upartym spojrzeniu. I jego szare i posępne. Przeszył mnie nieprzyjemny dreszcz. Pomóc to może panienka sobie, zbierając te książki i chowając je przede mną. Zdaje się, że lepiej dla panienki bym nie przeglądał ich zawartości. Zmarszczyłam brwi i powoli schyliłam się po egzemplarze. Rzeczywiście, lepiej byłoby, gdyby oficer nie wiedział, co czytałam. Czym ten chłopak zawinił? Powtórzyłam pytanie, kiedy książki bezpiecznie spoczęły w mojej torbie. Jest panienka nadzwyczaj dociekliwa, panno. To raczej pan powinien przedstawić się pierwszy. Upomniałam go sucho. Nie wiedziałam, skąd we mnie tyle buty i odwagi wobec tego oficera, ale nie bałam się go. Nie peszył mnie swoją przewagą. Hamował jedynie moje wypowiedzi, które cisnęły mi się na usta. Wiedziałam, że w rozmowie z nim powinnam gryźć się w język. Mięsień na jego policzku drgnął. Kapitan lejbgwardyjskiego pułku ułanów jego wysokości, Aleksander Dmitrij Kirsanow, pomocnik generała gubernatora Michaiła Iwanowicza Czertkowa, do usług. Przedstawił się. Nie dałam po sobie poznać, że ta informacja zrobiła na mnie spore wrażenie, bo fakt, że miałam przed sobą kogoś tak wysoko postawionego w carskiej gwardii, nie był bez znaczenia. Błyskawicznie przeszło mi przez myśl, że biedny, trafiony kulą chłopak tak naprawdę nie miał w starciu z nim żadnych szans. Panna Klara Tyszkowska, zrewanżowałam się. Kapitanie, za co chcecie aresztować tego chłopca? Bezmyślnie zrywał ze słupów obwieszczenia o poborze rezerwistów do armii jego wysokości Mikołaja II. Domyśla się panienka, że zepsuł mi tym wieczorną przejażdżkę po mieście. Może nie był świadom, co zrywa. Wiecie, kapitanie, że analfabetyzm jest powszechny wśród robotników i biedoty. Oficer żachnął się z drwiną. Za to, co zrobił, powinien dostać parę lat katorgi. Ukradkiem zerknęłam w stronę dragonów, którzy bez litości szarpali teraz już nieprzytomnym chłopakiem. Jego noga zwisała bezwładnie. Zastanawiałam się, czy zemdlał z bólu, czy ze strachu. Ogarnął mnie jeszcze większy gniew. Machinalnie zacisnęłam pięści z wściekłości. Może pan kapitan również okazać wspaniałomyślność i wypuścić biedaka, powiedziałam powoli, z trudem panując nad emocjami. Chłopiec już dostał nauczkę. Pański człowiek go postrzelił, więc pewnie będzie kaleką do końca życia. Kirsanow uśmiechnął się krzywo, nie spuszczając ze mnie wzroku. Pani nie jest świadoma wagi przestępstwa, które ten smarkacz popełnił. Buntowanie się przeciwko rozkazom jego wysokości to surowo karana zbrodnia. Nie śmiem się mierzyć z pańskim rozumem, kapitanie. Jestem tylko kobietą. Odparłam z powagą, ale on chyba wyczuł ukrytą w moim tonie drwinę. Nie widzę w jego postępowaniu zarzewia buntu. Ot zwykły, głupi, chuligański wybryk dzieciaka, co ledwo od ziemi odrósł. Jest panienka zuchwała, zauważył oschle Rosjanin. Raczej zdesperowana, poprawiłam go łagodnie. Chcę nieszczęśnikowi pomóc. Kirsanow wygiął wargi w cynicznym uśmiechu i skręcił konia w stronę żołnierzy. Nie zastanawiając się nad tym, co właściwie robię, pobiegłam za nim. Panie kapitanie, proszę mnie posłuchać. Z pewnością jest pan rozsądnym człowiekiem. Jeden nieszczęśnik nie przyniesie panu chwały. W akcie desperacji gotowa byłam błagać go niemal na kolanach, byle wypuścił tego rannego chłopca. Już tyle razy patrzyłam na niesprawiedliwości popełniane przez carskich żołnierzy i żandarmów, którzy bez zastanowienia bili i szykanowali obywateli za najmniejsze przewinienia. Takie obrazki na ulicach Warszawy były na porządku dziennym. Mężczyzna wstrzymał konia i odwrócił się do mnie. Spojrzenie wciąż miał twarde i nieustępliwe. Zapłacę, rzuciłam, nie dając za wygraną. Mam przy sobie kilka rubli. Zaczęłam gorączkowo przetrząsać torbę w poszukiwaniu skórzanej portmonetki, którą zawsze nosiłam przy sobie. Pamiętałam, że łapówka zawsze była dobrze widziana i zdarzało się, że działała cuda. Nie zorientowałam się, że kapitan zsiadł z konia i podszedł do mnie. Zauważyłam to dopiero, gdy zbliżył się na tyle, że poczułam bijącą od niego woń wierzchowca, zmieszaną z zapachem męskiego potu, a przed oczami miałam guziki jego gwardyjskiego munduru. Był wysoki, dużo wyższy ode mnie i odczułam tę przewagę bardzo intensywnie. Ile jest panienka gotowa zapłacić za tego parszywego szczeniaka? Wolno uniosłam twarz i spojrzałam mu w oczy. Wpatrywał się we mnie intensywnie, niemal drapieżnie, a ja poczułam nieznośną słabość w nogach. Mimowolnie zaczęłam drżeć, ale nie ze strachu, tylko z buzującego we mnie gniewu. Nie wiem, ile mam przy sobie. Kciukiem uniósł moją brodę i pochylił się nade mną tak, że nasze oddechy niemal się zmieszały. Ile jest panna gotowa zapłacić? Powtórzył zuchwale, ślizgając się spojrzeniem po moich wargach. Zrobiło mi się niedobrze. Odwróciłam od niego twarz i cofnęłam o dwa kroki. Jest pan bezczelny, wyszeptałam ze wzgardą. Błysk w jego oku nie gasł. To panienka jest bezczelna, proponując mi byle łapówkę za zaniechanie służbowych obowiązków. Nim zdążyłam odpowiedzieć, skoczył na konia i dał rozkaz żołnierzom do odjazdu. Stałam w bezruchu, zaciskając boleśnie usta i patrząc, jak wywożą nieprzytomnego, przerzuconego przez końskie siodło chłopca. Coś gwałtownie zakłuło mnie w piersi. Wiedziałam, że chłopak nie przeżyje. Nie wiedziałam jednak, że moja znajomość z kapitanem Aleksandrem Kirsanowem dopiero się rozpoczęła i miała odcisnąć niezbywalne piętno na moim życiu. Rozdział trzeci. Lato minęło wyjątkowo szybko i nadzwyczaj spokojnie. Mama, jak co roku, już na początku czerwca, spakowała kufry i wyjechała z Warszawy do pobliskiego Konstancina, gdzie ojciec nabył dawno temu uroczą willę, którą nazwaliśmy Pałacyk Magnolia. Mama spędzała tam każde lato, oddając się przyjemności obcowania z naturą i plotkując z towarzystwem kobiet, tak jak ona, uciekających przed miejskim zgiełkiem. Cały sezon wydawała przyjęcia dla znajomych, a ja towarzyszyłam jej w tym błogim wypoczynku, raz w tygodniu wracając na jeden dzień do Warszawy pod pozorem spotkania się z koleżankami, a w rzeczywistości po to, by oddać do redakcji Bluszczu gotowe artykuły. Wówczas obowiązkowo spotykałam się też z Jędrzejem, który narzekał, że beze mnie Warszawa traci blask. To był przyjemny, beztroski czas i nic nie zapowiadało burzy, która nadciągała od wschodu, choć wielu ludzi przeczuwało, że idą zmiany mające istotnie zaważyć na sytuacji w naszej zniewolonej ojczyźnie. Zmiany, które obudzą ducha rewolucji, a ta już po kres zaborczej niewoli będzie przypominać, że nie wolno ustawać w walce. Wojna z Japonią, w której Imperium Romanowów miało być z założenia stroną wygraną, okazywała się porażką dla Wszechrusi. Car nie tylko nie umiał zdobyć przewagi nad, zdawałoby się, słabszym przeciwnikiem, ale wzbudzał w swoim narodzie coraz większe niezadowolenie. Docierały do nas informacje, że Rosjanie chętniej i z większą zaciętością wychodzili na ulice Petersburga, Moskwy i innych dużych miast, domagając się od Mikołaja II zakończenia wojny. Bo przecież ta wojna, która w założeniu miała ugruntować wpływy imperium w Mandżurii, w rzeczywistości doprowadziła do gwałtownego zwiększenia cen, podnoszenia podatków, a tym samym do tego, że obywatele zaczęli cierpieć głód. Rewolucyjne nastroje docierały również do Królestwa Polskiego. Szczególnie Warszawa odczuwała niezadowolenie z polityki prowadzonej przez zaborcę. Do udziału w wojnie powoływano kolejnych Polaków z terenów całego Królestwa. Młodych, silnych mężczyzn zmuszano do walki w imię znienawidzonego imperatora, w razie odmowy grożąc im zsyłką na daleki Sybir lub śmiercią. Coraz więcej chłopców, szczególnie ze społeczności robotników, wszczynało bunt. Zaczęto stawiać odważny opór przeciwko rażąco niesprawiedliwej brance i wiadome było, że wraz z nadejściem jesieni sytuacja jeszcze się zaogni. Ja sama, choć sprawa wojska nie dotyczyła mnie osobiście, też byłam głęboko przeciwna przymusowemu poborowi moich kolegów i znajomych. Czułam głęboki sprzeciw i popierałam tych, którzy w akcie desperacji uciekali pod osłoną nocy, jak niegdyś mój brat Felix, by nie dosięgnął ich carski dekret. Gdyby nie to, spędzałabym konstancińskie lato w o wiele większym spokoju, oddając się jedynie lekturze i rozmyślaniom na temat kobiecej niezależności. Jesienią wydarzyło się jednak coś, co nie miało nic wspólnego ani z odległą wojną, ani z rosyjskim zaborcą, a co wstrząsnęło mną głęboko. Na początku października dotarł do mnie list, przekazany w tajemnicy przez służącą hrabiostwa domańskich. List skreślony ręką mojej przyjaciółki Marii. Droga Klaro, pewnie wiesz, dlaczego od tylu miesięcy jestem nieobecna. Dlaczego tak nagle zrezygnowałam z nauki, którą uwielbiałam, oraz z życia towarzyskiego. Moje losy bardzo się pogmatwały, bo jak już pewnie doszły cię słuchy, spodziewam się dziecka. Prawdopodobnie wydaje ci się, że ja, gorąca zwolenniczka emancypacji, kobieta świadoma i nie dająca się omamić ciemnocie, straciłam czujność i dałam się ponieść emocjom. Cóż, sprawa jest zbyt delikatna. I niestety nie mogę ci wyjawić, kto jest ojcem mojego dziecka. Ten mężczyzna i ja nigdy nie mielibyśmy szansy na wspólne życie. Piszę do ciebie, bo bardzo się boję i nie wiem, co robić, a strach odbiera mi zdrowy rozsądek. Niemal nie wychodzę już z łóżka, bo na dniach spodziewam się rozwiązania i dramatycznie obawiam się o życie mojego dziecka. Matka z ojcem zamknęli mnie w domu i trzymają pod kluczem, żeby nikt nie miał do mnie dostępu. Słyszałam, jak rozmawiali między sobą, że po narodzinach zamierzają oddać moje dziecko komuś na wychowanie. Nie mogę na to pozwolić. Nie zniosę, jeśli odbiorą mi moje maleństwo. Nie wiesz, Klaro, jakie to szczęście czuć pod sercem rosnące życie. Poza tym jest ono owocem wielkiej, choć niespełnionej miłości. Nie mogą zmusić mnie do oddania mojego dziecka. Proszę, błagam cię, Klaro, pomóż mi, bo nie mam już siły walczyć i boję się, że przegram. Twoja przyjaciółka Maria Domańska. Tamtej nocy po otrzymaniu listu nie mogłam zasnąć. Rzucałam się nerwowo na łóżku, nie potrafiąc wyrzucić z głowy myśli o przyjaciółce. Potajemnie wysłany list mną wstrząsnął, a zawarte w nim słowa wywoływały we mnie chaos i wzbudziły złe przeczucia. Postanowiłam, że na drugi dzień z samego rana pojadę do posiadłości Domańskich i zażądam widzenia się z Marią. Zrobiłam, jak zamierzałam, ale napotkałam na stanowczy sprzeciw jej matki, która, oburzona moją wizytą, nie pozwoliła mi nawet przekroczyć progu domu. Dostałam wczoraj list od Marii z prośbą o spotkanie, rzekłam, nie dając za wygraną. Hrabina kolejny raz stanowczo potrząsnęła głową. Marii nie ma w domu. Informowaliśmy z mężem, że wyjechała z Warszawy. Nieprawda, wczoraj napisała do mnie. Wiem, że spodziewa się dziecka i że wkrótce nastąpi rozwiązanie. Dość. Proszę natychmiast opuścić mój dom. Poczerwieniała na twarzy hrabina patrzyła na mnie z gniewem. Nie pozwolę powtarzać takich kłamstw pod adresem mojej córki. To nie kłamstwo. Maria przyznała się w liście. Nie zdążyłam jednak dokończyć, bo hrabina zatrzasnęła mi drzwi przed nosem. Oburzona i zrezygnowana odeszłam stamtąd, ale mój niepokój nie zmniejszył się ani odrobinę. Przez kolejne 2 dni rozmyślałam nad tym, co robić. Postanowiłam nawet spotkać się z Jędrzejem i poprosić go o pomoc. Mój przyjaciel uznał, że nie możemy naruszać prywatności Domańskich. Ale Maria napisała jednoznacznie, że oczekuje pomocy. Usiłowałam go przekonać do tego, że należy coś zrobić. Ona chce, żebym się zaangażowała. Jędrzej wzruszył ramionami. Pewnie źle oceniła sytuację. Zobaczysz, że jak tylko urodzi się dziecko, wszystko się poukłada, a i sama Maria spojrzy na to bez emocji. Miałam co do tego sporo wątpliwości, ale nadal nie wiedziałam, co począć. 3. dnia postanowiłam spróbować po raz kolejny z wizytą u Domańskich. Uznałam, że jeśli znów napotkam opór, będę tkwić pod drzwiami tak długo, aż mnie wpuszczą. Byłam nawet gotowa krzyczeć pod oknami do skutku i wołać Marię po imieniu. Okazało się jednak, że nie musiałam robić nic, bo służba wpuściła mnie natychmiast. Przeraził mnie widok wstrząśniętego kamerdynera, który choć zawsze poważny i dystyngowany, teraz zdawał się przygarbiony i był blady jak ściana. Dłonie mu drżały, kiedy zamykał za mną drzwi. Czy coś się stało? Spytałam z przestrachem, ale mężczyzna nie odpowiedział, tylko wycofał się w głąb wielkiego domu. I wtedy usłyszałam płacz. Potwornie bolesne zawodzenie, które przeszyło mnie dreszczem grozy. Wbiegłam na schody prowadzące na piętro, gdzie mieścił się pokój Marii. Widok, jaki tam zastałam, zmroził mi krew w żyłach. Zachwiałam się na nogach i musiałam podtrzymać się ściany. Ciało mojej przyjaciółki, odziane jedynie w bieliznę, zwisało z belki pod sufitem, z pętlą z prześcieradła zaciśniętą wokół drobnej szyi. Pod jej zwłokami klęczała i zanosiła się płaczem hrabina Domańska. Październik był przeszywająco zimny. Jesienny chłód przenikał przez wszystkie warstwy ubrań, a wilgotne powietrze kładło się mgiełką na policzkach. Nie zważając jednak na to, siedziałam na dachu oficyny rodzinnej kamienicy, podkulając nogi pod halką i długą spódnicą. Czułam zimno bardzo wyraźnie, jednak zupełnie mi to nie przeszkadzało, bo w środku płonęłam gniewem, spalając się niczym pochodnia. Wiedziałam, że nic nie jest w stanie ugasić we mnie tego żaru. Złość i bezsilność, pomieszane ze wściekłą rozpaczą, rozgrzewały mnie od środka do czerwoności. W chwilach głębokiego wzburzenia mój niepokorny temperament zawsze dawał o sobie znać, jakbym była niesfornym dzieckiem, a nie młodą, stateczną kobietą. Swojej krnąbrnej natury nie zdołałam powściągnąć nawet w trakcie żałobnej stypy, tuż po pogrzebie Marysi. Gotowa byłam ten głupi, niesprawiedliwy świat rozerwać na strzępy. Powtarzałam sobie w myślach drwiąco, że gdybym żyła parę wieków wcześniej, za swoje zachowanie i poglądy spłonęłabym na stosie. Jednakże czasy się zmieniły i kobiet już nie karano w ten sposób. Teraz doprowadzano je do ostateczności, każąc przestrzegać zasad obrzydliwej, fałszywej moralności. Jedynie po to, żeby one same w akcie największej rozpaczy odbierały sobie życie. Myśląc o tym, nerwowo wypuściłam z pomiędzy warg dym z cygaretki. Mrużąc powieki, spoglądałam na obłoczek tytoniu, rozpływający się w aurze zimnego wieczoru. Zaraz potem objęłam wzrokiem okolice, ciemną o tej porze ulicę piękną i przytulone do siebie dachy budynków, otulonych gęstniejącym mrokiem. Z niektórych kominów wydobywał się dym, który świadczył o tym, że jego mieszkańcom z pewnością było ciepło i przytulnie. Jego zapach wgryzał się w moje nozdrza wraz z zapachem tytoniu oraz zupełnie nieprzyjemną wonią zalegających w rynsztokach nieczystości. Podążając wzrokiem przed siebie, widziałam oświetlony latarniami gazowymi fragment gwarnych o każdej porze Alei Ujazdowskich i Parku Ujazdowskiego. Świat wciąż istniał. Godzina płynęła za godziną, a Marii nie było. Znowu tu siedzisz? Usłyszałam dochodzący z dołu karcący głos Jędrzeja. I co z tego? Odparłam ze złością, nawet na niego nie patrząc. Bałam się, że jeśli na niego spojrzę, emocje mnie pokonają i zwyczajnie się rozpłaczę. A nie chciałam więcej płakać. W ciągu ostatnich dni napłakałam się już dość. Twoi rodzice nie wiedzą, gdzie jesteś i bardzo się niepokoją. Jak cię tu nakryją, w dodatku z tym papierosem? Przestań, ty też zamierzasz mi prawić morały? Ani myślę, po prostu po przyjacielsku cię ostrzegam. Zmarszczyłam brwi i wymuszenie uśmiechnęłam się pod nosem. Zamrugałam, żeby opanować niechciane łzy, które nie dawały mi spokoju. Boże, myślałam w panice. Jeśli się rozpłaczę, to już na dobre. Cały żal i gniew, które ściskały moje ciało i przez cały dzień kumulowały się we mnie, teraz gotowe były przerwać tamę pozornego opanowania. Znów zaciągnęłam się papierosem, raz i drugi, i w końcu spojrzałam na Jędrzeja. Mój przyjaciel stał na chodniku, na lekko rozstawionych nogach, z zadartą głową i przekrzywionym w tył kapeluszem. Patrzył na mnie. Pomyślałam, że jeśli już ktoś musiał zakłócić moje samotne rozmyślania, to dobrze, że to był on. Klara, zejdź, pogadamy. Zaproponował ugodowo, ale pokręciłam głową na tę propozycję. Jeśli chcesz pogadać, to musisz wejść na dach. Ja nie zamierzam się stąd ruszać. Tu mi dobrze. Zachowujesz się jak dziecko. A ty jak moja wiecznie marudząca matka. Niemal słyszałam, jak Jędrzej sapnął pod nosem. Nie zamierzałam mu jednak ustępować. Wiedziałam, że chce dla mnie dobrze. Zawsze chciał dobrze. Ale teraz ani myślałam się temu poddać, kiedy myśl o jakimkolwiek pocieszeniu z jego strony zdawała mi się nie do przyjęcia. Potrzebowałam tego szczególnego miejsca, tej przestrzeni, którą miałam przed sobą. A że akurat był to dach oficyny, trudno. Tylko tu byłam w stanie odetchnąć i podjąć próbę poukładania sobie w głowie tego, co się niedawno wydarzyło. Od kiedy pamiętałam, ilekroć coś się ze mną działo, albo kiedy obrażona na cały świat nagle potrzebowałam samotności, uciekałam na dach oficyny. Ani ojciec, ani matka, ani nikt ze służby, nikt nigdy nie odważył się po mnie tu wejść i sprowadzić na dół. Zapewne z obawy przed ośmieszeniem albo upadkiem. I choć teraz nie przystawały mi takie dziecinne wybryki, nie zmieniłam swojego przyzwyczajenia. Wręcz przeciwnie. Poszerzyłam je o regularne zaciąganie się papierosem. Choć dobrze wiedziałam, że gdyby ojciec lub matka nakryli mnie na paleniu, zrobiliby straszną awanturę. Jednak w tym osobliwym miejscu, poza zasięgiem wzroku innych, spoglądając na dachy Warszawy, czułam się sobą. Znów zaciągnęłam się dymem z cygaretki, a Jędrzej zaczął wspinać się po drabinie przytwierdzonej do ściany oficyny. Poruszał się tak sprawnie i energicznie, że drabina telepała się i skrzypiała pod naporem jego młodzieńczego ciała. Kiedy wszedł na dach, poprawił na sobie elegancki płaszcz i kapelusz. — Jesteś najbardziej upartą oślicą, jaką znam — mruknął z irytacją. — Kto to widział, żeby młoda dama przesiadywała na dachu? Skrzywiłam się na tę uwagę. A co według ciebie powinna robić młoda dama? Siedzieć w saloniku z robótką w rękach i spuszczonym pobożnie wzrokiem, rumieniąc się na każdą wzmiankę o sprawach tak zwanego prawdziwego życia? Wiesz, że nie ze mną takie numery. Wiem, kochanie. Och, nie mów tak do mnie. Obruszyłam się, mimo że słyszałam ten pieszczotliwy zwrot z jego ust niemal zawsze, gdy się widzieliśmy. Jędrzej przysiadł obok tak blisko, że zetknęliśmy się ramionami. Chociaż w tym jednym mogłabyś ustąpić. Rzekł z nutą żalu w głosie. Powinnaś mi na to pozwolić. Powinnaś zgodzić się na dużo więcej. Wypuściłam z ust obłok dymu i lekceważąco wzruszyłam ramionami. A co to da? Czy to coś zmieni? Przecież łączy nas przyjaźń, a określenie kochanie nie pasuje do przyjaciół. Jesteś okrutna. Wiesz, że nadal łudzę się, iż pewnego dnia zmienisz zdanie co do mnie. I że kiedyś... Sapnęłam z irytacją. że też znów musiał zaczynać z tymi swoimi miłostkami i to akurat teraz, kiedy byłam wściekła i zrozpaczona jednocześnie. Nie miałam ochoty kolejny raz tłumaczyć mu tego, co wydawało się oczywiste i z czego oboje zdawaliśmy sobie sprawę. Jędrzej nic nie powiedział, ale spuścił głowę. Zerknęłam na niego. Wiedziałam, że wyłącznie na moje życzenie zdusił w sobie to, co chciał mi jeszcze wyznać. I doskonale wiedziałam, co to miało być. Domyślam się, że przeżywasz historię z Marią, zaczął ostrożnie. To, co widziałaś i ten pogrzeb, wiem, że jesteś przygnębiona.
1: Przygnębiona?
0: Prychnęłam pogardliwie. Skoro tak to widzisz, to znaczy, że mnie nie znasz. Nie jestem przygnębiona. Jestem wściekła. Mam ochotę wrzeszczeć. Mam ochotę obrócić ten parszywy świat w proch. Ale to niczego nie zmieni. Odparł Jędrzej spokojnym tonem, a ja popatrzyłam na niego z iskrami buntu w oczach. A może właśnie zmieni? Może trzeba okazywać wściekłość, bo w inny sposób nie da się dotrzeć do tych tępych głów, które uważają, że wszystko wiedzą najlepiej. Kto dał tym zakłamanym ludziom prawo do decydowania o życiu nieszczęśliwej dziewczyny, o jej wyborach? Jędrzej bezwiednie przytaknął. Klara, to, co się stało, to prawdziwa tragedia i też nad tym boleję. Ale rodzice Marii byli przekonani, że postępują słusznie. Wiesz, że nie mogli postąpić inaczej. Maria popełniła straszny błąd, pogubiła się i... O czym ty mówisz? Przerwałam mu. Ona urodziła dziecko. To nie był błąd ani pogubienie się. Zaszła w nieplanowaną ciążę, bez męża. Tłumaczył mi dobitnie Jędrzej, jakbym była nierozumnym dzieckiem. Coś takiego to prawdziwy skandal. Zerwałam się na równe nogi. Jędrek, jeszcze raz usłyszę od ciebie takie brednie i przestaniemy się przyjaźnić. Mam ci przypomnieć, że wskutek tego, co zrobiliśmy nad rzeką, też mogłam zajść w ciążę? Gdyby tak się stało, również uznałbyś to za skandal? My to co innego. Wiesz, że ożeniłbym się z tobą natychmiast, a ten mężczyzna, z którym Maria... Właśnie. Ten mężczyzna nie zamierzał się z nią ożenić. Omamił ją, uwiódł i zostawił z kłopotem zupełnie samą. Nie przejmował się ani trochę tym, że miała urodzić jego dziecko. A ona tego dziecka pragnęła. Nie chciała go nikomu oddawać. Jędrzej pokręcił głową. Wiesz, jak jest, Klara. Nie zmienisz rzeczywistości tylko dlatego, że widzisz ją inaczej niż inni. Nieślubne dziecko to kłopot dla takiej rodziny jak domańscy. W ogóle to kłopot dla panny z dobrego domu. Maria miałaby straszne życie, cierpiałaby pod gradem ciągłych plotek i pogardliwych spojrzeń. Nigdy nie znalazłaby sobie męża, bo piętno urodzenia bękarta ciążyłoby na niej do końca życia. Jej rodzice chcieli jej jedynie pomóc. Bzdura! Aż zadygotałam ze złości. Ona się bała, poprosiła mnie o pomoc. Gdyby nie odebrali jej dziecka, Maria nadal by żyła. Odzyskiwałaby teraz siły po porodzie i trzymała w ramionach swoje maleństwo. A tymczasem... Głos mi się załamał, a łzy, choć bardzo tego nie chciałam, popłynęły po policzkach. Leży w grobie, a jej dziecko... Umilkłam. Jędrzej milczał. Patrzył na mnie bezradnie, nie wiedząc, co jeszcze mógłby powiedzieć. Też miał wypisaną w oczach boleść. Choć mówił te wszystkie rzeczy o skandalu, to wiedziałam, że w głębi duszy zgadza się ze mną. Bo jakie to miało znaczenie w obliczu śmierci młodej i pięknej kobiety, której siłą odebrano nowo narodzone dziecko, doprowadzając ją tym na skraj rozpaczy? Czy ktokolwiek mógł przypuszczać, że hrabianka Maria Domańska dwa dni po tym, jak odebrano jej synka, powiesi się na skręconym prześcieradle we własnej sypialni? Czy ktokolwiek to przewidywał? Wiedziałam, że barbarzyńskie praktyki odbierania pannom z dobrych domów ich nieślubnych dzieci były powszechne. Nikt nie przejmował się rozpaczą młodej matki. Teraz okazało się, że krzywda, którą wyrządzono Marii, nie pozwoliła jej dalej żyć. Stałam na dachu, obejmując się bezradnie ramionami. Już nie trzymałam w palcach cygaretki, wyrzuciłam niedopałek. Zimny wiatr szarpał połami mojego płaszcza. Ciemne włosy wysunęły się ze spinek i ślizgały po twarzy. Łzy, choć tak usilnie próbowałam je powstrzymać, płynęły po policzkach. Jędrzej doszedł do mnie. Nie sprzeciwiałam się, kiedy objął mnie ramionami. Komuś innemu nie pozwoliłabym na taką poufałość, ale Jędrek od zawsze był moją opoką. Tyle razy już mnie przytulał, że doskonale znałam kształt jego opiekuńczych ramion. Wiem, jaka jesteś szalona, moja Klarciu, szeptał, wtulając twarz w moje włosy. Wiem, że swoim gorącym temperamentem gotowaś rzeczywiście podpalić świat, ale proszę cię, spróbuj to przeboleć.
1: Jak?
0: Z każdym kolejnym słowem wypływała ze mnie żałość zmieszana z wściekłością. Tego się nie da przeboleć. O tym trzeba pamiętać, Jędruś. Ale po co? Żeby się umartwiać? Poczułam, że jego dłonie zaczynają bezwiednie wędrować po moich plecach. Mimo woli poczułam przyjemne ciepło. Nie, żeby zmieniać ten parszywy świat na lepsze, odparłam. Wytarłam mokre policzki w kołnierz jego płaszcza i wysunęłam się z jego objęć. Usłyszałam, że cicho westchnął. Kiedy na niego spojrzałam, moje oczy znów płonęły ogniem. Za kilka dni idę na spotkanie z Walerym Sławkiem, odparłam zduszonym głosem. Jędrzej zesztywniał. Ty? A po co? Bo coś się szykuje, czuję to. Coś większego niż poprzednia demonstracja przy Karmelickiej. Zmarszczył brwi. Klara, doprawdy tego już za wiele. Te sprawy nie dotyczą kobiet. A kogo? Zapytałam drwiąco, wydymając wargi. Nas, mężczyzn. To my pod carskim jarzmem musimy giąć kark i wbrew woli wstępować do rosyjskiej armii. Ach tak. Podparłam się pod boki i buńczucznie wysunęłam podbródek. A kobiety to niby gdzie żyją? Nie pod carskim jarzmem? Potrząsnął gwałtownie czupryną. Nawtykałyście sobie głupot do głowy na tych waszych feministycznych spotkaniach. Ta walka to nie sprawa kobiet, a już zwłaszcza nie młodych panienek. Zignorowałam jego gadanie i zbliżyłam się do miejsca, gdzie stała drabina. Dokąd idziesz? Spytał Jędrzej wyraźnie poirytowany. Do domu. Sam mówiłeś, że rodzice się o mnie martwią. Przecież przed chwilą oświadczyłaś, że wybierasz się na spotkanie z Walerym Sławkiem. No, mówiłam. Więc pogadajmy o tym. Po co? Żebyś mi prawił te swoje dyrdy małe? Idę i już. Wiem, że na spotkaniu będzie sporo dziewczyn. Wierz mi lub nie, ale my też chcemy walczyć o wolność. I to taką, która będzie prawdziwa również dla nas, bez tych pseudomoralnych bzdur, w imię których zabierają matkom ich ledwie narodzone dzieci. Kobiety mają w tym kraju wiele do zrobienia, Jędrek. W to akurat nie wątpię. Sztywnym krokiem weszłam do rzęsiście oświetlonej jadalni. Nie zdążyłam jeszcze się przebrać. Zdjęłam jedynie płaszcz i odświeżyłam twarz oraz dłonie wodą różaną, którą na prędce podała mi Dusia, moja pokojówka, żebym mogła zamaskować woń papierosa. Wciąż miałam na sobie tę samą czarną suknię, w której byłam na pogrzebie Marii Domańskiej, bo nie chciałam jeszcze bardziej nadwyrężać cierpliwości rodziców i tak już długim spóźnieniem. Matka i ojciec siedzieli przy zastawionym stole, ale żadne z nich nie tknęło wieczornego posiłku. Wyraźnie czekali na mnie. Kiedy z cichym przepraszam zasiadłam na odsuniętym przez kamerdynera krześle, natknęłam się na spojrzenie matki. Patrzyła na mnie z wyrazem najwyższej nagany. Jej na co dzień nieco rozmarzony, jakby od nadmiaru myśli wyraz twarzy, teraz zdradzał nadzwyczajną trzeźwość, a muśnięte różem policzki poczerwieniały jeszcze bardziej, najpewniej pod wpływem wzburzenia. Tymczasem ojciec spojrzenie miał nieprzeniknione i nie potrafiłam odgadnąć, czy był na mnie wściekły, podobnie jak mama, czy raczej potraktuje mnie jak zazwyczaj, z oschłą pobłażliwością. Zapomniałaś, kiedy gosposia podaje kolację? Zapytała mama zimnym tonem, jakiego dawno u niej nie słyszałam. Z pozoru eteryczna, niemal wiecznie pogrążona w stanie nadwrażliwego półomdlenia, raczej nie miała predyspozycji do okazywania gwałtowniejszych uczuć. Ożywiała się jedynie na wzmiankę o moim bracie Feliksie. Stawała się wówczas niemal tak pogodna jak przed laty, zanim jej syn uciekł do Francji przed karą zsyłki na Sybir. Nie zapomniałam, odpowiedziałam spokojnie, choć emocje wciąż we mnie buzowały. Nim się pożegnaliśmy, obiecałam Jędrzejowi, że przy rodzicach postaram się powściągnąć gniew, aby ich bardziej nie denerwować. Przyznałam mu rację, że każdy z nas miał dość przykrych doznań, jak na jeden dzień. Więc dlaczego zjawiasz się nie w porę? Uważasz, że to, co dzisiaj zrobiłaś, to jeszcze mało i musisz nam dołożyć więcej zmartwień? Drążyła mama, jakby za wszelką cenę postanowiła mnie sprowokować do kłótni. Nie zamierzałam was denerwować ani martwić, mamo. Chciałam jedynie dłużej pobyć sama. Ten dzień był trudny nie tylko dla ciebie. Mnie zasmucił szczególnie, bo uczestniczyłam w pogrzebie bliskiej koleżanki. Mama zacisnęła wargi w wąską kreskę. Zauważyłam, że przebiera nerwowo palcami w pobliżu talerza. Chyba niewiele cię to obeszło, skoro postanowiłaś zrobić przedstawienie. To, co wygadywałaś na stypie u hrabiostwa, przestań, Eluś. Upomniał mamę ojciec, wbijając w nią znaczące spojrzenie. Nie rozmawiajmy o tym, bo jak sama zauważyłaś, kolacja czeka. Chyba nie będziesz jej bronić, fuknęła mama. Jesteś jej ojcem i powinieneś wyrazić swoje zdanie. Niemal zemdlałam, kiedy Klara... Z trudem stłumiłam irytujące westchnienie. Moja matka, gdy już okazywała niezadowolenie, robiła to w nadzwyczaj teatralny sposób. Mamo, wybacz, że doprowadziłam cię do takiego stanu, ale znasz mnie i wiesz, że nie godzę się na jawną niesprawiedliwość. Nie mogłam słuchać tych głupich komentarzy i oszczerstw pod adresem biednej Marii. Odebrała sobie życie, bo była głęboko nieszczęśliwa, a ci ludzie tuż po jej pogrzebie zachowywali się tak, jakby jej śmierć nic ich nie obeszła. Szeptali między sobą z oburzeniem, a łzy ocierali wyłącznie na pokaz. To zrozumiałe, że byli zbulwersowani. Panna z dobrego domu, w dodatku córka hrabiego, rodzi nieślubne dziecko. To skandal, jakiego dawno nie było. Wiesz, jak musieli czuć się jej rodzice? Masz pojęcie, jakie to upokorzenie? Zwłaszcza, że zrobili, co mogli, żeby całą tę niezręczność zachować w tajemnicy. A Maria? Maria odebrała sobie życie i służba natychmiast rozniosła wieść o tym po całym mieście. A ty, zamiast uszanować ich ból, postanowiłaś głośno skomentować, co o tym myślisz. Prawie zeszłam na serce, kiedy usłyszałam, jak bez skrępowania i szacunku mówisz hrabiemu przy wszystkich żałobnikach, że nie powinno się było odbierać Marii dziecka. Znów coś się we mnie zakotłowało. Coś nakazało mi po raz kolejny tego dnia wykrzyczeć, że gardzę dwulicowością świata, w którym kobiety są niczym marny pył, który można zdmuchnąć. Nim jednak się odezwałam, odetchnęłam głęboko, pragnąc zdusić w sobie gniew, by nie prowokować matki do dalszej dyskusji. Wiedziałam, że ona mnie nie zrozumie, bo wychowana na konwenansach i według sztywnych reguł nie rozumiała nic z tych rzeczy, które budowały moją tożsamość, ani nie chciała mieć własnego zdania. I choć przecież była kobietą, uważała emancypację za niedojrzałe pokrzykiwanie zdesperowanych panien. Nie była w tym myśleniu zresztą odosobniona. Powszechnie uważano, że jakiekolwiek odgórne prawa nie są kobietom do niczego potrzebne, skoro u boku troskliwych mężów żyje im się całkiem znośnie. A jeśli tylko popuści się kobietom cugle, gotowe wywoływać skandal za skandalem i burzyć właściwy porządek świata. Uspokójcie się obie! Zagrzmiał ojciec ostrym tonem, a jego czoło zmarszczyło się gniewnie nad drucianymi oprawkami okularów. Kolacja czeka. Elu, jutro porozmawiam z naszą córką na osobności i wyjaśnię jej, co masz na myśli. Teraz jednak skupmy się na posiłku, aby gosposia nie pomyślała, że ignorujemy jej starania. Popatrzyłam na ojca, ale nie umiałam wyczytać nic z jego poważnej twarzy. Nie wiedziałam, czego mogę się jutro spodziewać. Ostrej reprymendy, której z pewnością oczekiwała mama, czy czegoś znacznie gorszego. Ojciec był nieprzewidywalny. Bywały chwile, kiedy myślałam, że nauczył się tolerować moją inność, jak zwykł nazywać mój charakter. Jednak chwilę później, w przypływie nagłej stanowczości, zabraniał mi spotkań z przyjaciółmi, czy wytykał moje, według niego, zbytnie poświęcanie się nauce, dywagując, że edukacja to dla kobiety niepotrzebne zawracanie głowy. Wprawdzie oboje rodzice wiedzieli, że regularnie uczestniczę w zajęciach Uniwersytetu Latającego i że kształcę się pod okiem wybitnych polskich wykładowców, ale nie traktowali tego poważnie, choć właśnie zaczęłam ostatni rok na Wydziale Nauk Społecznych. Moje przywiązanie do nauki i książek uważali za fanaberię niezamężnej panny, z której na pewno się wyleczę, jak tylko znajdę właściwego mężczyznę. Z tego też powodu nie zamierzałam im mówić o moich publikacjach w Bluszczu. Zjedliśmy kolację w całkowitym milczeniu i ciszy, którą mąciło jedynie subtelne pobrzękiwanie srebrnych sztućców. Lecz przez cały czas nad stołem unosiła się nabrzmiała od emocji atmosfera. Po posiłku mama wstała od stołu i wyrzuciwszy z siebie lakoniczne dobranoc, wyszła z jadalni, a ja poczułam na sobie spojrzenie ojca. Myślałam, że teraz zacznie ze mną rozmawiać, ale się nie odezwał. Wytarł jedynie chusteczką poplamione sosem wąsy i poprosił kamerdynera o podanie mu w salonie porcji żytniówki. Dopiero gdy wstałam od stołu, surowe spojrzenie szarych oczu przygwoździło mnie do miejsca. Jutro z samego rana chcecie widzieć w moim gabinecie, rzekł krótko. Jeśli chcesz mnie zbesztać, papo, zrób to teraz. Po co czekać do jutra? Zaproponowałam nadzwyczaj spokojnym tonem, próbując ukryć urazę spowodowaną stanowczością ojca. Nie, jutro, punktualnie o 8:00 i ani minuty spóźnienia, bo później mam ważne spotkanie. Skinęłam głową i bezszelestnie opuściłam jadalnię. Po wieczornej toalecie, w której pomogła mi Dusia, zasiadłam przy orzechowym biurku w swoim pokoju i wyjęłam z szuflady arkusz papieru i pióro. Tym razem nie zastanawiałam się zbyt długo, o czym chcę napisać. Myśli same wypływały z mojej głowy, a zdania krzyczały, tak jak krzyczało moje młode serce, rozżalone po śmierci przyjaciółki. Cały czas trzęsła mną wściekła rozpacz i poczucie winy. Nie mogłam się pogodzić z odejściem Marysi. Z trudem pojmowałam, jak mogło do tego dojść. Jak ktokolwiek mógł do tego dopuścić? Sytuacja kobiet jest dramatyczna w wielu dziedzinach życia, ale odbieranie matce prawa do wychowywania dziecka tylko dlatego, że urodziło się nieślubne i bez ojca, to obrzydliwe barbarzyństwo. Niemoralnością nie jest urodzenie nieślubnego potomstwa. Niemoralnością i ogromnym złem jest odbieranie dziecka matce bez jej zgody i woli w imię fałszywie pojętych konwencji.
1: Radio Praga.

soldiers, so many

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: To jest audycja powtórkowa w Radio Praga.
1: Halo, witam serdecznie. Nazywam się Kacper Rynecki i będę miał przyjemność, moi drodzy słuchacze, zaprosić was dzisiaj na nową audycję w Radiu Praga o nazwie Wpłynie Kultura. Jak po samej nazwie możecie się domyślać, będziemy tutaj rozmawiać o kulturze, ale pod troszeczkę innym kątem. Otóż na naszym dzisiejszym spotkaniu

0: Radio Praga.
1: Sporo ciekawostek, gdyż sama tematyka jest wyjątkowo szeroka, więc myślę, że będziemy mogli spokojnie parę ciekawych opowieści poruszyć z naprawdę różnych dziedzin. Oczywiście nasze spotkanie będzie poprzeszywane również muzyką. Trzeba pamiętać, że trunkom od już dawien dawna towarzyszy dobra zabawa, której muzyka jest oczywiście nieodłączną częścią. Choć nie będę ukrywał, że brzmienia, które tutaj będziemy mogli usłyszeć, będą dosyć różnorodne. Niejednokrotnie będę miał zamiar troszeczkę bardziej skupić się na muzyce, na przykład z krajów, o trunkach, których będę mówił. No, u nas w Polsce oczywiście będzie to wódka, ale też nie obawiajcie się, nie będę puszczał tematów tylko muzycznych, tylko takich, przy których będzie można właściwie jedyne co to spożywać. No, myślę, że będziemy mogli tutaj spotkać naprawdę różne ciekawe gatunki muzyczne. Tak samo różnorodne, jak różnorodne są gatunki win i różnych destylatów. Może zanim zaczniemy rozmawiać o dzisiejszym temacie, przedstawię się troszeczkę bardziej i opowiem, skąd inspiracja, żeby poruszyć taką tematykę. Aktualnie pracuję w Muzeum Polskiej Wódki jako przewodnik, zaś parę lat z przerwami zdarzyło mi się spędzić też za barem. I ogólnie muszę tutaj przyznać, że o ile jakimś specjalnym artystą do łączenia smaków nie jestem, tak wydaje mi się, że jeśli chodzi o same receptury, to parę dobrych zdążyłem koktajli poznać. A jako, że interesuję się też już dosyć mocno chemią, postanowiłem zagłębić się troszeczkę bardziej w tematykę właśnie, jak poszczególne trunki się ze sobą łączą, no i oczywiście skąd pochodzą, jak w ogóle doszło do tego, że możemy się raczyć pewnymi ciekawymi destylatami na przykład. No i okazało się, że trafiłem do istnej jamy królika, niczym z Alicji Krainy Czarów, gdyż tematyka jest bardzo szeroka, już nie tylko mówiąc o tym właśnie łączeniu smaków, ale również jak w ogóle historia poszczególnych trunków mocno, nierozerwalnie wręcz, wiąże się z kulturą poszczególnych krajów, jak te korzenie sięgają na przykład irlandzkiej whisky czy ginu chociażby. No, u nas w Polsce oczywiście były to grzałki okowite. Warto też tutaj na przykład jeszcze wspomnieć o tym, jak tworzyły się marki z całego świata, różne, najróżniejsze, czy to whisky, czy właśnie polskie wódki, które tutaj, jeśli chodzi o lokalny aspekt, też mają jak najbardziej swój punkt zaczepienia, bo przecież w Pradze, w okolicach placu Konesera, sam plac Konesera był po prostu kiedyś jedną wielką fabryką wódki i myślę, że do tej tematyki też parę razy będę nawiązywał, gdyż sama fabryka i sztuka użytkowa, z jaką mogły się łączyć same kształty butelek i etykiet, też myślę mogą znaleźć tutaj zdecydowane zainteresowanie wśród niektórych nas teraz słuchających. No warto też będzie wspomnieć o tym, jak w ogóle w dzisiejszych czasach już ten alkohol, trunki, destylaty, wina są odbierane i jak mogą znaleźć zastosowania, no nie tylko na biesiadach, ale chociażby w kuchni, bo myślę, że nie jeden człowiek, który lubił od czasu do czasu poeksperymentować sobie właśnie w kuchni przy gaźnikach, no zdarzało mu się dodawać na przykład do paei czy do innych śródziemnomorskich dań chociażby kapkę białego wina. Także myślę, że tutaj tematyka jest wystarczająco szeroka, żeby móc porozmawiać sobie na parę różnych ciekawych tematów. Ja oczywiście na sam koniec, jeśli będzie potrzeba, zostawię też swojego maila. W razie potrzeby będzie można się ze mną skontaktować. Jeszcze jeden aspekt skłonił mnie do tego, żeby poruszyć troszeczkę bardziej właśnie trunki pod kątem bardziej właśnie historycznym i kulturowym, gdyż właśnie z racji doświadczenia w pracy zauważyłem, że bardzo często w Polsce w dzisiejszych czasach traktowane są trunki jako coś, co ma służyć głównie tylko po to, żeby ułatwić nam dobrą zabawę na spotkaniach towarzyskich. I o ile tak, jak najbardziej jest to trunek, który trunki mogą pomóc w przezwyciężeniu pewnych społecznych barier, tak uważam, że warto tutaj jednak pamiętać o tym, co za tymi trunkami stoi, jak odpowiedzialnie się bawić w dzisiejszych czasach. No, także poruszę tutaj też właśnie temat

tematyka tego, jak człowiek może spokojnie i bezproblemowo spędzić wieczór tak, żeby no, jakby nazajutrz też czuć się dobrze. No, ale myślę, że zacznijmy od samego początku. W pierwszym odcinku naszej audycji chciałbym się skupić na temacie bardziej lokalnym, polskim. Raczej historycznie zgłębić to, jak w ogóle zaczęliśmy w Polsce destylować, gdyż ta tematyka no, jest z nami również, tak jak już wspomniałem, nierozerwalnie związana. Także zacznijmy od tego, jak w ogóle doszło do tego, że destylacja jako nauka pojawiła się w Polsce. Jeśli chodzi o samą destylację jako naukę, czy też sam proces fizyczny, to najłatwiej z definicji. Definicja destylacji to rozdzielanie substancji przez odparowanie i skroplenie w osobnych pojemnikach. Ale język naukowy ma to do siebie, że potrafi być trochę nudny, więc może podejdźmy do tego troszkę bardziej tak właśnie legendarnie. Jeśli chodzi o pierwsze destylacje historycznie, naprawdę ciężko jest znaleźć miejsce, w którym faktycznie będzie można potwierdzić, że pierwsze destylacje miały miejsce. Mówi się tutaj, jeśli chodzi o takie opowieści, o starożytnych Chinach, Egipcie. Tutaj naprawdę ciężko byłoby, jak możecie się domyślać, jakiekolwiek znaleźć źródło pisane potwierdzające te teorie, gdyż jeśli na przykład mówimy o samych Chinach, to mówimy o czasach, w których pojedynczy generał wedle opowieści mógł zmieścić z powierzchni ziemi cały oddział, więc no, jak widzicie, raczej legendarne podejście. Już takie bardziej dokładne przesłanki o tym, jak destylacja wyglądała, takie pierwsze jej kroki, można doszukiwać się bardziej w starożytnej Grecji. W okolicach ponoć II wieku naszej ery pewien Grek przedestylował po raz pierwszy w skonstruowanym przez siebie naczyniu wodę i uznał ją zgodnie z nazwą, którą jej nadał, za boską, która jest wolna od zanieczyszczeń. No, jeśli ktoś kojarzy pojęcie wody na przykład demineralizowanej, no to bardziej właśnie ona przypominała już taką właśnie substancję, więc myślę, że warto stwierdzić, tak, ten Grek miał celne jak najbardziej podejście do tematu. A teraz, jeśli chodzi o taką samą destylację alkoholową, to znowuż quasi legendarnie podchodząc do tematu, pierwsze destylaty takie europejskie, no, raczej można było spotkać na terenie dzisiejszej Hiszpanii. Półwysep Iberyjski, był to 8 wiek naszej ery. No i przypisuje się te pierwsze destylaty, takie mocniejsze już alkoholowe, pewnemu Arabowi imieniem Al-Razi. Tenże człowiek, znowuż w maszynie własnej konstrukcji, którą ochrzcił mianem alembika, miał dokonywać pierwszych destylatów, których celem było już zwiększenie mocy, czyli tego, co rozumiemy przez zawartość substancji, jaką jest alkohol etylowy w mieszance, wina. No, dla niego po tej destylacji to wino nie było już tą samą substancją. Było, powiedziałbym, czymś zupełnie innym. Wręcz coraz częściej bardziej przypominało mu raczej mistyczny destylat, który miał pomagać ze wszystkim, takie panaceum. No, tutaj niedaleko to też trzeba wspomnieć, że w tamtejszych czasach jeszcze wierzono w to, że odpowiednio destylując coś właśnie w tych alembikach, po tym jak Al-Razi też zajął się tematyką, można było się doszukiwać przesłanek o tym, że ponoć kamień filozofów można byłoby przedestylować i odpowiednio destylując pewne substancje można się dowiedzieć, jak przemienić ołów w złoto. No, wiemy dzisiaj, że raczej to jest mało możliwe, ale wtedy jak najbardziej była to tematyka, która spędzała sen z powiek niejednego naukowca tamtejszych czasów. Natomiast zamykając i przechodząc na chwilę do chwili muzyki, moi drodzy, chciałbym powiedzieć właśnie, że jeśli chodzi o samą destylację, to miała ona miejsce pierwszy raz w Europie, jeszcze nie rodzima, właśnie w okolicach późniejszej Hiszpanii. Produkt, który stworzył Al-Razi, ochrzcił mianem Al-Kul. I myślę, że jeśli chodzi o nazewnictwo, to wiecie, jak bardzo znamienne to było, gdyż dzisiejszy alkohol pochodzi właśnie z tego słowa. Zapraszam na chwilę muzyki.

Witam raz jeszcze, moi słuchacze. Zapraszam na kolejną część. No to, tak jak słyszeliście, skończyliśmy na tym, jak destylacja przywędrowała do Europy. Warto tutaj wspomnieć, że to, tak jak zaznaczyłem jeszcze przed końcem pierwszej części, tutaj te nazwy, które my kojarzymy, jeszcze właściwie nie istnieją. Sama etymologia wielu słów ma korzenie, etymologia słów związanych z alkoholem ma oczywiście korzenie też w językach kultur, z których pochodzą. Tutaj warto na przykład powiedzieć o Ishtabete irlandzkim, które później przekształciło się w whisky, czy też na przykład o skandynawskich akwawitach, które właściwie, jeśli chodzi o pierwszą europejską nazwę, to taką ewolucję językową przeszły małą, ponieważ następnym etapem, w którym już możemy mówić bardziej o rodzimych destylatach, trzeba wspomnieć o XII-XIII wieku i pierwszym jakby europejskim podejściu do trunków jako do medykamentów, no ale też naszych rdzennych. Jeśli chodzi o to, kto jakby rozpropagował używanie alkoholu w czasach średniowiecznych jako medycyny, to tutaj trzeba byłoby się skierować, przynajmniej jeśli chodzi właśnie o interior Europy, ku dwóm konkretnym zakonom chrześcijańskim. Byli to odpowiednio benedyktyni i cystersi. Skąd w ich ręce wpada wiedza destylacji? Tutaj trzeba wspomnieć o takim pewnym historycznym pewnej historycznej sytuacji, jaką były rekonkwisty. Zagarnianie terytorium przez chrześcijaństwo spowodowało to, że innowiercy, czyli w tym wypadku ludzie z Bliskiego Wschodu, Al-Razi, jako pobratymcy, o których wspominałem wcześniej, musieli, mówiąc kolokwialnie, zwiewać. Oczywiście nie mogli ze sobą zabrać wszystkiego. Zostawili nie tylko wiedzę pisaną, która błyskawicznie z arabskiego tłumaczone zostaje na łacinę, czy też starogrecha, czy języki naukowe tamtejszych czasów. Jest również w posiadaniu tych benedyktynów i cystersów później sam konstrukt maszyny alembika, co znacznie ułatwia jakby już powoli rozszerzenie tematyki, czy też pierwsze powolne eksperymenty europejskie o tym, jak można jeszcze ewentualnie destylaty stosować. Pamiętajmy o tym, że jeśli chodzi o samą destylację, w porównaniu do tego, jak dzisiaj destyluje, jest to zupełnie inny proces, jeszcze absolutnie niedoskonały i trunki, które można było w alembiku w tamtejszych czasach stworzyć, myślę, miały prędzej około 50% zawartości czystego alkoholu, co może nam sugerować oczywiście, że oprócz tego alkoholu znajduje się tam również mnóstwo innych substancji, których my jako ludzie osobiście nie polecam ich spożywać, gdyż mogłyby stworzyć naprawdę nieprzyjemne dolegliwości żołądkowe, bądź nawet podejrzewam jeszcze gorsze objawy zatrucia. Niemniej ci właśnie benedyktyni i cystersi destylując tworzą pierwsze trunki o nazwie, którą możecie kojarzyć, aqua vitae. Z łaciny woda życia. Raz jeszcze pokazują tym samym, że ma to być panaceum, ma to być lek na wszystko, w odpowiednich ilościach zapodany pacjentowi, wzmocniony odpowiednimi ziołami, czy też odpowiednimi naparami. Może spowodować właściwie odjąć się niczym ręką, właściwie wszystkie dolegliwości ludzkiego ciała. Warto tutaj jednak wspomnieć, że dalej przyjmowane w dużych ilościach najprawdopodobniej troszeczkę znieczulało, aniżeli bardziej działało faktycznie fizycznie dobrze na nasze organizmy. Szczęśliwie też, tutaj warto zaznaczyć, też mało kto miał dostęp do takich ilości tych medykamentów, żeby sprawdzić na własnym ciele, czy to na pewno jest tak, że wszystkie pomagają ze wszystkim. No raczej rzędy wielkości, o których mówimy, w których te substancje były podawane, były to rzędy wielkości łyżeczka, czy też flakonik, jeśli się było troszeczkę bardziej bogatym posiadaczem, no to można było z flakonikiem przyjść do specjalisty, on właśnie wypełnił ten flakonik, czy też po prostu na miejscu spojrzeć właśnie u takiego mnicha, który właśnie miał pomóc nam z pewnymi dolegliwościami zdrowotnymi.
XII-XIII wiek to jest ten moment, w którym bardzo dużo kultury w różnych krajach zaczyna jakby nosić znamiona już takiej własnej, tych krajów, niektórych, o których możemy mówić dzisiaj w Europie, powoli zaczyna tworzyć się kultura. No, te destylaty benedyktyńskie i cysterskie przychodzą do nas drogą właśnie bardziej niemiecką. Tutaj w Niemczech też przecież mają swoje sznapsy, tutaj też destylaty przecież. U nas natomiast okrzepuje ta destylacja raczej pod nazwą gorzelnictwa. Skąd gorzelnictwo? Pamiętajmy, że w staropolskim języku słowo gorzeć znaczy palić, a że trzeba było pod tym alembikiem zawsze utrzymać bardzo solidną temperaturę, żeby mieć pewność, że wszystko zostanie dobrze przepalone. Też produkty alkoholowe, produkcji alembikowej raczej były nazywane gorzałkami. Poprzednie nazwy to były jeszcze eliksiry i tynktury. I lubię się śmiać, że jeśli chodzi o eliksiry, to zostały nam w różnych pismach, książkach magii miecza. Natomiast jeśli chodzi o tynktury, to one zdecydowanie jako mocny dodatek smakowy znalazły swoje miejsce jako nazwa w dzisiejszych barach. Ludzie, którzy lubią sobie od czasu do czasu wypić wódkę czy też whisky sour, na pewno zdają sobie sprawę, czym jest angostura i jak się z niej korzysta. Gdyż jest to bardzo ciekawy trunek, który myślę, że też w którymś momencie zdecydowanie trafi do eteru, jeśli zostaniecie ze mną troszeczkę dłużej na tej audycji. I teraz co dalej? Więc mówimy teraz o tych destylatach, gorzałkach. Warto jeszcze wspomnieć o kolejnej nazwie, którą też wspomniałem w pierwszej części, okowita. To nic innego jak spolszczone akwawite. Jeśli chodzi o szlachtę, bardzo często ludzie chcieli wierzyć w to, że umieją mówić dobrze po łacinie, co nie zawsze miało swoje miejsce. Więc zaczęto tą nazwę spolszczać i tak została nam właśnie okowita. Co tutaj warto powiedzieć jeszcze, to, że jeśli chodzi właśnie o stoły szlacheckie, no to właśnie od raczej wódka jako trunek, czy też nalewy w różnej maści, jako trunek wyskokowy, zaczynają się kojarzyć już tak praktycznie wszystkim ludziom przy stole, a raczej w okolicach XVII wieku. Wtedy zaciera się raczej granica pomiędzy gorzałką okowitą a wódką w naszym kraju. Gdyż warto jeszcze wspomnieć, że sama nazwa wódka też nie jest od samego początku związana tylko z alkoholami. No, wódka, jak sama nazwa wskazuje, może sugerować małą ilość jakiejś wody. Jeśli chodzi o pierwsze właśnie zastosowania alembików, pamiętajmy, że nie wszystkie produkty, które się przezeń tworzyło, musiały mieć w sobie właśnie dodatek alkoholu. Wszak gorzałka czy okowita tak na samym początku były tylko dodatkami do pewnych mocniejszych wódek tak zwanych złożonych, które miały pomagać na naprawdę konkretne dolegliwości, leczyć kamienie nerkowe czy też boleści związane z sercem. Więc bardzo często te wódki, pierwsze napary wodne, czy też na occie, mieszało się właśnie z gorzałkami, wzmacniając ich działanie. Przez co właśnie w którymś momencie na naszych stołach właśnie zaczęto używać tych nazw zamiennie. Jeśli chodzi zaś o samo podejście właśnie szlacheckie, to tutaj trzeba wspomnieć, że w czasach właśnie średniowiecza naszego kraju wódka była nieodłączną częścią naszych stołów. Tutaj oczywiście, trzeba wspomnieć, wyglądała znowuż zupełnie inaczej niż to, co my dzisiaj możemy sądzić o wódce. Zwykle jednak nie był to czysty, krystalicznie przezroczysty płyn, który dzisiaj często zdobi nasze stoły. Raczej te nalewy, którymi szlachta chciała się pokazać, miały być jeszcze sposobem pokazania, jak bardzo dobre płody ziemi tego szlachcica są. Więc bardzo często te nalewy miały już swoje kolory, właśnie też święcąc troszeczkę tą tradycję zdrowotności, co po niektórych właśnie tych gorzał, okowit i wódek. Także jak najbardziej tutaj wszystko związane jest z tym, ile bardzo często tych gorzałek taki szlachcic może wypić, jakie gorzałki zaserwuje na stole.
całe kultury toastów się rodzą. Wręcz w którymś momencie w naszym kraju powstaje pomysł, żeby stworzyć dla toastów osobny gatunek literacki. Nie doszło to w końcu do skutku, ale wydaje mi się, że nie przy jednym stole w dzisiejszych czasach też nie jeden krótszy czy dłuższy toast można usłyszeć. Wtedy zaś nie wzniesienie toastu na pierwszego, najważniejszego, czyli na przykład za Polskę, za nasz kraj, graniczyło dla niektórych ze zdradą stanu i można było zdecydowanie pójść na szablę, na pojedynek, jeśli tylko obraziło się majestat pięknego Królestwa Polskiego, właśnie nie wznosząc ten toast, tego toastu. Dochodziło też do tego, że niektórzy szlachcice, którzy mieli do dyspozycji jakieś troszeczkę lepsze przepisy na pewne smakowe nalewy, mogli wręcz praktycznie podnieść swój status, serwując troszeczkę bardziej sytuowanym sąsiadom właśnie znamienitego żałki, które to z dziada, pradziada recepturami udawało mu się tworzyć. I w ten sposób właśnie ta kultura, ta tradycja u nas się bardzo mocno rozszerzała, gubiąc troszeczkę te pierwsze medyczne zastosowania. Warto wspomnieć, myślę, zanim zaproszę Was na kolejną część muzyczną, właśnie nawiązując troszeczkę do toastów, zwrócić uwagę na taki jeden prosty toast, który bardzo często zdarza nam się zapominać, że jest to właściwie toast, a jest to na zdrowie, moi drodzy. Jeden z najprostszych, najkrótszych toastów, który zdecydowanie nie raz i nie dwa wszystkie osoby, które lubią od czasu do czasu coś spożyć, wznosiły. I tak jak powiedziałem, teraz zapraszam moi mili na chwilę muzyki znowu. Wracam niebawem.

0: także, moi drodzy, już powoli kończąc nasze pierwsze spotkanie w eterze na audycji właśnie w Płynie Kultury, przejdziemy my teraz chyba do tych czasów nam najbliższych, czyli współczesnych. No, jeśli chodzi właśnie o Pragę, to tak jak wspominałem, jest tutaj nierozerwalnie wpisane w samą dzielnicę też to, jak w ogóle dzisiaj ta polska wódka wygląda. W 1895 przecież zaczyna się budowa właśnie rektyfikacji warszawskiej, jednej z największych fabryk, które miały okazję zostać stworzone na terenach naszego kraju, gdzie właśnie swoje korzenie mają jedne z najważniejszych marek, no i też jedne z najważniejszych i najmocniej działających prężnie ośrodków kultury właśnie takiej jakby bardziej industrialnej, takiej, w której no jednak nie należy się jakoś specjalnie wystrzegać. Zdecydowanie w Pradze, znaczy przynajmniej w dzielnicach Szmulek, no cała ta dzielnica, cała ta okolica żyła właśnie tą fabryką. Nie mówiąc tylko o tym, że oczywiście samo to miejsce dawało nieziemską ilość zatrudnienia tamte czasy, ale też bardzo często było też tak, że ludzie, którzy pracowali, mieszkali też w okolicach. Oczywiście tak było prościej, logistycznie, ekonomicznie też. Nie trzeba było tutaj specjalnie się jakoś daleko wybierać, żeby móc spokojnie trafić do pracy. Tym samym tworzyła się taka enklawa, powiedziałbym wręcz, ludzi pracujących w okolicach fabryki. To nie jest też wszystko, czym chciałbym zakończyć, bo myślę, że proces tworzenia już dzisiaj sobie poruszyliśmy. Pewnie będziemy jeszcze do niego wracać, nie tylko jeśli chodzi o wódkę czy destylaty, ale też właśnie na całym kraju, nie tylko w całym kraju, ale właśnie na całym świecie. Także kończąc troszeczkę dzisiejsze nasze spotkanie, chciałbym właśnie poruszyć, jak to wygląda u nas dzisiaj. Wydaje mi się, że powoli kultura związana z trunkami wszelakimi przeżywa w Polsce renesans. I jeśli chodzi o to, jak to wyglądało w czasach komunistycznych, to tutaj zdecydowanie nie będę poruszał tego tematu bardziej, gdyż chciałbym poświęcić temu całą audycję. Jest to temat, który wydaje mi się być bardzo dobrze poruszony nie tylko w pismach, w kulturowych, książki i tak dalej, ale chociażby nieraz można przecież zobaczyć pewne u Barei, w Misiu i tym podobnych filmach nawiązania do tego właśnie, ile pewien trunek mógł znaczyć, albo na przykład w samym Wabank ta butelka balantyny, która miała czekać na nich w miejscu, w domu, do którego będą uciekać pewne osoby, nie spoilerując wam za bardzo filmu, acz wydaje mi się, że wiele osób miało okazję już go zobaczyć. Więc tak, wracając do tematu, renesans jak najbardziej przeżywają, coraz częściej w lokalach pojawiają się odpowiednie informacje co do tego, jak odpowiedzialnie spożywać alkohol. Bardzo często w barach i w klubach teraz można spokojnie, bez problemu dostać za darmo chociażby szklankę wody z kranu, co jak najbardziej pozytywnie wpływa na uczucia dnia, kiedy się jeszcze bawimy i kiedy ewentualnie następnego dnia no już musimy się godzić z tym, czy bawiliśmy się odpowiedzialnie, czy jednak troszeczkę przeholowaliśmy. Więc moi drodzy, jeśli macie ochotę raz na jakiś czas spróbować czegoś dobrego, to pamiętajcie, że w tym momencie nie musicie się zamykać tylko w czystych kieliszkach, możecie też podejść do tego troszeczkę szerzej. Wystarczy pójść do baru, spróbować pewnych koktajli, spróbować czegoś nowego, czy też ewentualnie, co też może być tematyką jednego z naszych spotkań, będziemy mogli też poruszyć mniej więcej chociażby tematykę tego, jak ludzie domowymi sposobami mogą tą naszą polską wódkę w jakiś sposób wzbogacić po swojemu, już niekoniecznie w kompozycjach koktajlowych, ale zgoła po prostu czysto smakowych. Także spodziewajcie się wszelakiej tematyki, jeśli chodzi o współczesne tematy. Ja teraz chciałbym zakończyć słowami, że bardzo dziękuję wam za dzisiejsze nasze spotkanie. Wydaje mi się, że jeśli ktoś będzie chciał się czegoś dowiedzieć, to jak najbardziej może do mnie pisać na adres kacper.rynecki@gmail.com. Tutaj prosiłbym jednak o pytania związane raczej z tematyką właśnie historii, czy paru ciekawostek, które dzisiaj wspomniałem. Czy ewentualnie, jeśli ktoś by chciał troszeczkę więcej usłyszeć, no to wydaje mi się, że warto będzie już poczekać na następne audycje. Ja osobiście bardzo zapraszam. Dziękuję wam ślicznie za słuchanie. Zapraszam za tydzień jeszcze raz na audycję Wpłynie Kultura. Mówił do was
1: Radio Praga. Radio Praga.

0: Kompletne rozmowy o książkach.
1: Jak się zapewne domyślacie, właśnie minęła 19, a to oznacza, że nazywam się Michał Barton i zapraszam wszystkie mole książkowe na 66. odcinek programu Konkretne rozmowy o książkach, czyli literackiego głosu w Twoim domu. Dzisiejszego wieczoru moim i Państwa gościem będzie Piotr Osiński, rocznik 90. Były dziennikarz, były pracownik administracji, a jak wiadomo, słowo były oznacza czasem najlepszą rekomendację. Pan Piotr porzucił bowiem bezpieczny etat w korporacji na rzecz czegoś znacznie bardziej ryzykownego, ale i ciekawszego – wolności. I całe szczęście, bo dzisiaj dzięki temu będziemy mogli porozmawiać o jego literackim debiucie zatytułowanym Dziwne miasto. Tytułowym miastem jest Warszawa. Nie została ona wybrana przypadkowo na miejsce akcji. W tej książce stolica jest czymś więcej niż tylko tłem wydarzeń. Jest pełnoprawnym bohaterem, kapryśnym, tajemniczym, czasem mrocznym, a czasem zwyczajnie dziwnym. Zupełnie jak każde duże miasto oglądane po zmroku. Pan Piotr jest warszawiakiem z krwi i kości, miłośnikiem miejskich legend, historii ukrytych między kamienicami oraz, jak sam o sobie mówi, wszystkiego co dziwne. Trudno o lepszą rekomendację dla autora książki o takim tytule. Pod pseudonimem Wolter Żyćko prowadzi również popularny profil w mediach społecznościowych, czyli na Instagramie, na którym opowiada przede wszystkim o warszawskich ciekawostkach, sekretach i historiach, obok których większość z nas przechodzi każdego dnia, nie zwracając na nie uwagi. Zachęcam Państwa do odwiedzenia tego miejsca. Można tam znaleźć więcej zagadek niż w niejednym kryminale. W dalszej części programu nie zabraknie oczywiście Marcina Sobalskiego i jego szybkiego monologu o książce. Jak zwykle będzie szybko, konkretnie i bardzo możliwe, że po raz kolejny dopiszecie sobie nową pozycję do listy książek do przeczytania koniecznie i najlepiej od zaraz. A teraz nie traćmy czasu. Przed nami Warszawa, pełna tajemnic, miejskich legend i dziwnych historii. Zapraszam. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Skąd wziął się pomysł na połączenie współczesnej Warszawy z polskimi legendami i stworzyć w ten sposób osobny, momentami wręcz oniryczny świat?
2: W zasadzie początkowo pomysł był taki, żeby nawiązać do legendy o Złotej Kaczce. Nie myślałem w ogóle, żeby tam była jakaś współczesna Warszawa. Pierwszy pomysł był taki, że chciałbym odpowiedzieć na pytanie, dlaczego kaczka była taka, jaka była. Ja od dziecka miałem tak, że lubiłem historie smutne, nie do końca wyjaśnione i Złota Kaczka spełnia tutaj wszystkie te warunki, bo jest postacią tragiczną, jest uwięziona w tym ciele, ale w zasadzie dlaczego ona daje jakiekolwiek próby ludziom? I chciałem odpowiedzieć na to pytanie. I tak naprawdę dopiero później, ponieważ książka rzeczywiście bazuje bardzo na moich doświadczeniach życiowych, skoro ja żyję we współczesnej Warszawie, to pomyślałem, że fajnie by było osadzić akcję właśnie we współczesnej Warszawie. Ale są pewne delikatne różnice. Jest to rzeczywiście nasza Warszawa, natomiast w delikatnie innej rzeczywistości. No i głównie opieram się tutaj na legendzie o Złotej Kaczce, ale są też nawiązania do innych warszawskich legend i wszystko to po prostu wynika z takiej naprawdę jeszcze dziecięcej fascynacji.
1: To bardzo fajne jest, bo nikt wcześniej przed panem nie starał się pokazać, dlaczego ta złota kaczka w tej piwnicy tam siedzi, a teraz wiemy to, także odsyłam do książki.
2: Będzie mi bardzo miło. Ja w ogóle zastanawiałem się, skąd się wzięła legenda o Złotej Kaczce. Jak to z legendami nie wiadomo, ale kaczka mieszka w podziemiach zamku czy też pałacu Ostrogskich, który stoi na takim bastionie ceglanym. Myślę, że od kiedy ten bastion powstał, a powstał tam dlatego, że tak naprawdę obecny budynek to miała być tylko część olbrzymiego pałacu i miała tam być bodaj kuchnia czy jakieś pomieszczenia gospodarcze. Oczywiście Ostrogskim nie wyszło, bo często tak jest, że jak mamy ambitne projekty wymagające bardzo dużych nakładów, to one jednak nie wychodzą. Natomiast ludzi musiał od początku fascynować ten bastion, który miał po prostu umacniać skarpę warszawską. Skoro Ostrogscy byli obrzydliwie bogaci, bo byli książętami, byli magnaterią pochodzącą z Wołynia, no to musieli mieć tam skarby. Teraz skąd jezioro? Warszawa kiedyś była upstrzona różnymi jeziorkami, ciekami wodnymi, rzeczkami, których dzisiaj nie ma, albo są skanalizowane, albo zasypane.

0: Radio Praga.
1: dlaczego kaczka stała się akurat kaczką, ale odpowiadam na pytanie, dlaczego daje ludziom próby. I u mnie to nie jest tak, że spotkała tam tylko jednego żołnierza czy szewczyka, tylko tych ludzi jest dużo. Oni trafiają do niej w specyficzny sposób i chciałem po prostu to zreinterpretować. I ja w swojej głowie odpowiedziałem na to pytanie, dlaczego kaczka jest jaka jest. Także mam nadzieję, że czytelnicy będą usatysfakcjonowani z moich wyborów.
2: Trochę z książki dowiadujemy się, dlaczego ona taka jest, a nie inna. Także jeszcze raz odsyłam do książki, naprawdę warto. Ale Dziwne Miasto bardzo mocno dotyka tematu samotności i poczucia wykluczenia. Czy od początku wiedział pan, że emocje bohatera będą ważniejsze poniekąd niż sama warstwa fabularna?
1: Zupełnie nie i szczerze mówiąc, jestem zaskoczony, że bardzo dużo osób mówi mi i pisze, że nie są w stanie przeczytać książki na raz. W sensie nie dlatego, że im się nie podoba czy się dłuży, ale właśnie, że ona jest bardzo naładowana emocjonalnie. I szczerze mówiąc, jak ja pisałem tę książkę, to te emocje, które tam się pojawiają, rzeczywiście są prawdziwe, są autentyczne. Ja je wielokrotnie przeżywałem, ale nie myślałem, że będą aż tak oddziałać na ludzi, na czytelników. Jeżeli chodzi o samotność, rzeczywiście to jest bardzo ważny element tej książki, ale tam jest taka samotność jakby w wielu warstwach naszego życia. Oczywiście jest to samotność w warstwie romantycznej, mówi się obecnie o epidemii samotności, natomiast ja uważam zupełnie prywatnie, ale nie będąc żadnym psychologiem, ani coachem, ani psychiatrą, to jest tylko moja taka prywatna opinia, że z epidemią samotności to jest trochę jak z Gen Z-ami. To jest troszeczkę takie wymyślone określenie przez ludzi, którzy nie chcą, żeby okoliczności, w których żyjemy, się zmieniały. Czyli Gen Z-y są złe, bo nie chcą zarabiać 500 zł i nie mieć się za co utrzymać. A z kolei z epidemią samotności, nie wiem, to jest jakiś taki strach, że przestaniemy się rozmnażać, może nawet do tego stopnia podświadomy. Moim zdaniem po prostu czasy się zmieniają. Ludzie może są przerażeni tą samotnością, ale może zaczynają widzieć, że takie dbanie o relacje, które nie mogą się udać, po prostu nie ma sensu w wielu przypadkach. Akurat moi bohaterowie odnajdują te swoje połówki i zaspokajają swoje potrzeby, bo tutaj też mówimy o takim wyobcowaniu w pracy, na przykład, że jest postać Artura, który jest dziennikarzem i on jest tym takim najlepszym, takim pracusiem. Jeżeli jest 10 tematów do zrobienia, to trafiają do Artura i on też jest samotny, w sensie w związkowym jakby wybiera samotność, bo mówi, że po prostu nie może mieć dziewczyny, bo jest zbyt zajęty. Natomiast jest osamotniony i czuje się taki wyobcowany w tym świecie pracy. No i mamy też trzecią postać, Violettę, która dopiero po 40 odkrywa swoją tożsamość i ona chyba nawet sama nie wie, że jest samotna. Dopiero pod koniec książki mamy pewną sugestię, że jednak chciała z kimś być, ale ta samotność jest tutaj taka nieoczywista, bym powiedział. W sensie ludzie ją dostrzegają, ale jak ja ją pisałem, to nie było to dla mnie oczywiste, że to będzie tak dostrzegany element i być może jednak nie mam racji i epidemia samotności istnieje.
2: Wydaje mi się, że istnieje. Wydaje mi się, że ludzie nie chcą się wiązać, że pasuje im to, że spotykają się raz na jakiś czas. Nie muszą ze sobą, będąc parą, na przykład, nie muszą ze sobą mieszkać. Być może jest to wygodne. Nie wiem, ja mam swoje lata, nie jestem Gen Z, więc mam zupełnie inne podejście do tych spraw. Ale wydaje mi się, że ludzie odsuwają się od siebie i może jest to właśnie kwestia rozwoju internetu, cyberprzestrzeni. Znaczy, moją taką największą uwagę przykuł właśnie główny bohater, który jest postacią niezwykle emocjonalną, momentami brutalnie szczerą wobec samego siebie. Czy trudno było napisać tak intymnym językiem tą historię?
1: Szczerze mówiąc, tak, ale ja pisałem to w jednym z takich najgorszych momentów mojego życia, bo pan mówi o Patryku, jak się domyślam. To tylko dopowiem, że książka tak naprawdę składa się z trzech części, bo ludzie mówią, że to są rozdziały, ale to są części. Są to jakby trzy niezależne od siebie opowiadania, ale połączone ze sobą. Tak jak był słynny film To właśnie miłość, który przedstawiał sploty różnych osób jakby w jednej opowieści, trochę niezależnie od siebie. Tutaj też tak jest i właśnie bohaterem pierwszej części jest Patryk. Patryk pracuje w warszawskim magistracie. Akurat w pierwszej części o jego pracy zbyt wiele powiedziane nie ma, ale Patryk zmaga się z tym, że jest osobą uważaną za nieatrakcyjną. I celowo mówię tutaj uważaną za nieatrakcyjną, bo jak wiemy, atrakcyjność jest bardzo subiektywna.

0: Natomiast Patryk nie lubi sam siebie, wielokrotnie słyszał od otoczenia różne przytyki a propos swojego wyglądu. I czy ja takie przytyki słyszałem? Od dziecka. Także kiedy pisałem historię Patryka, oczywiście ona nie jest w 100% moją historią, to bardzo zagłębiłem się w odmęty swojej duszy, mówiąc literacko, i rzeczywiście było mi bardzo trudno to napisać, a później, kiedy jakby sam siebie sczytywałem, to miałem takie myśli, że może to jest troszeczkę za mocne. Natomiast jest takie powiedzenie, że książka musi trochę odleżeć, a ponieważ ja tę książkę piszę oczywiście z przerwami, to nie tak ciągiem, ale mniej więcej od 2017 czy 2018 roku piszę mniej więcej chronologicznie, więc pierwsza część była pisana na początku, to po latach, jak ja zacząłem się zmieniać i mój stan się polepszał, to widziałem, że opisanie osoby, która jest w ogóle jednocześnie bardzo chimeryczna i bardzo rozedrgana, więc ona nie jest też takim jednocześnie pozytywnym bohaterem, wielu osobom pomoże. Bo może gdybym ja kilka lat temu przeczytał coś takiego, zobaczyłbym, okej, nas jest więcej, byłoby mi po prostu dużo łatwiej, nawet biorąc pod uwagę, że to jest fikcja.
1: Tak, ta książka od pierwszych linijek jest mocna. Myślę, że dla niektórych ludzi może być bardzo mocna. No ale cóż, no, tak przyjął pan konwencję. Ja jestem jak najbardziej za tą konwencją. Bardzo mi się to podobało. To nie jest po nic wszystko. I w książce widać ogromną wrażliwość na tematy kompleksu wyglądu i społecznej oceny ludzi. Czy zależało panu na tym, żeby pokazać, jak bardzo wygląd wpływa na relacje międzyludzkie?
0: Inaczej. Mój zamysł był taki, ach, może jeszcze dodam jedną rzecz, bo mówię o tym otwarcie i się tego nie wstydzę, ale jestem osobą, która ma zdiagnozowane autystyczne ADHD, więc ja nie wszystko odczuwam do końca tak samo jak powiedzmy większość ludzi, tak zwana neurotypowa. Natomiast oczywiście mam takie same pragnienia, chcę być kochany, chcę się podobać, to jest jasne i oczywiste. I bardziej ten wymiar, o który pan pyta, był taki, że to miał być element eskapistyczny. Ja sam oglądając coś, och, przykład, który teraz jest, wraca na top, Harry Potter. Kto z nas, czytając Harry'ego Pottera, nie chciał dostać listu do Hogwartu?
1: Ja.
0: Naprawdę? Dlaczego?
1: Oczywiście. W ogóle moja przygoda z Harrym Potterem była taka, że ja w jakiś sposób, ta książka mnie odrzucała, ale nie dlatego, że była pełna potworów i piekło wyzierało z niej, tylko nie wiem, wydawało mi się, że ona jest tak popularna, a ja chyba nie chciałem w ten nurt wejść. I stwierdzałem, że jestem mugolem i to nie wchodzę. Ale potem jak już zaskoczyło, to czytałem je tak, jak się ukazywały, i przeczytałem je wszystkie. Ale nie miałem takiego pomysłu, żeby dostać, może dlatego, że nie wiem, już jak czytałem, byłem dorosłym facetem, więc inaczej na to patrzyłem wszystko. Także nie, ja nie chciałem dostać.
0: To jest bardzo ciekawe, co pan mówi. To ja do dzisiaj czekam na mój list do Hogwartu, który bardzo długo idzie.
1: Bo idzie Pocztą Polską. Jakby poszedł inną firmą, to pewnie już by dawno dotarł.
0: No tak, bo jestem mugolem, więc sowy mi nie przyniosą tego listu. To jest straszne. Ale ja czytałem Harry'ego Pottera mniej więcej tak, jak on wychodził. Więc ja wtedy chodziłem jeszcze do szkoły podstawowej i ja na przykład sobie myślałem, Jezu, jakby było fantastycznie być tym czarodziejem i się okazać jakimś takim właśnie wyjątkowym. Mnóstwo dzieci tak miało, dlatego to była tak popularna książka. Właśnie mieć tę czarodziejską różdżkę, która jeszcze pana wybiera. No coś niesamowitego. I tutaj, kiedy pisałem historię Patryka, to miał być taki element eskapistyczny. Wiem, że dużo osób jest w takiej sytuacji. Wszyscy mamy jakieś kompleksy. Jedni większe, inni mniejsze. Jedni bardziej do tego przywiązują uwagę, inni mniej. Ale tak generalnie myślę, że dużo osób z Patrykiem się utożsami i pomyśli sobie, ach, ale by było fajnie spotkać taką złotą kaczkę. Ale później na koniec okazuje się, że to nie jest aż tak istotne. Ale nie mogę tutaj za dużo powiedzieć, żeby nie zdradzać.
1: Tak, żadnych spoilerów.
0: Więc tu są elementy eskapistyczne. Tak samo Artur ma pracę, której nienawidzi. Ja nienawidziłem wszystkich swoich prac, w których pracowałem, więc wiem, jak to jest i uważam, znowu mój pogląd, nie mam danych, że my jesteśmy potwornie nieszczęśliwym i sfrustrowanym społeczeństwem, jeżeli chodzi o pracę. Zresztą, jak właśnie myślę, że to zjawisko istnieje i fajnie, nawet mimo, że z Arturem dzieje się coś takiego mocnego, powiedzmy, i nie każdy chciałby tego doznać, to znowu to jest ten eskapizm. On znowu może porzucić tę swoją pracę, którą w zasadzie i kocha, i nienawidzi jednocześnie. Może przedmiot swojej pracy kocha, okoliczności nienawidzi, o, tak będzie. I najmniej eskapizmu jest w historii Violetty. Tam opiera się to na tym, że ona troszeczkę zmienia swoje nastawienie w trakcie książki. Jest na początku osobą bardzo taką negatywną, narcystyczną i na przykład mieszka na Gocławku, moim rodzinnym Gocławku, którego nienawidzi, a w trakcie książki zaczyna lubić te okolice i zaczyna kochać Warszawę. I to też jest taki pewien eskapizm, że sami możemy zmienić swoje podejście do swojego otoczenia. I myślę, że ogólnie te eskapistyczne elementy są moimi ulubionymi takimi motywami w całej książce.
1: Ale wróćmy do tego pytania, które zadałem przed chwilą. Czy właśnie zależało panu, by pokazać, jak bardzo wygląd wpływa na relacje międzyludzkie?
0: Ja w ogóle na pewno wpływa, ale ja zawsze mówię, że to jest tak jak z okularami. Żeby wiedzieć, jak to jest dobrze widzieć bez okularów, musiałbym, choć na jeden dzień, mieć wzrok zdrowej, standardowej osoby. I wtedy mógłbym porównać, bo tak naprawdę od dziecka ja okulary pierwsze miałem, jak miałem, nie wiem, 4 lata czy 5 lat, więc nigdy nie miałem dobrego wzroku. I tak samo jest z wyglądem. Abstrahując od gustów danej osoby, to na przykład ja sam siebie nie uważam za osobę ekstremalnie przystojną czy ekstremalnie atrakcyjną. I mam jakiś obraz takiej osoby w głowie i właśnie musiałbym choć na jeden dzień zamienić się w taką osobę i mieć wtedy porównanie, czy ten wygląd lepszy coś zmienia, a może nic nie zmienia, bo w książce nie jest to jednoznacznie powiedziane, czy tak, czy nie. Tam jest bardziej powiedziane, że dla jednej osoby tak, dla drugiej osoby nie. Główny bohater zresztą, Patryk, główny bohater pierwszej części, zastanawia się w pewnym momencie, czy gdyby był przepiękny, to może ma nawet taki charakter, który i tak nikomu się nie spodoba. I to jest w zasadzie pytanie bez odpowiedzi, bo każdy ma na nie swoją po prostu odpowiedź. Wierzę w to, że mogą być osoby bardzo atrakcyjne i adorowane przez wiele osób, a jednocześnie być potwornie nieszczęśliwe i nie mieć zaspokojonych tych swoich potrzeb, czy jeżeli chodzi o uczucia, czy jakieś ego, czy zawodowe. Także nie wiem, czy wygląd tak bardzo wszystko ułatwia, ale myślę, że tak.
1: Ja również uważam, że wygląd wiele ułatwia. Po drugie, wydaje mi się, że my sami patrzymy na siebie w zupełnie inny sposób, niż widzą nas inni. Myślę, że podchodzimy do tego bardziej krytycznie, niż podchodzą inni. Myślę, że inni są przyzwyczajeni po prostu do nas, a my widzimy się tylko czasami w lustrze. Ale tak, ładni mają łatwiej po prostu. Aczkolwiek zgadzam się z tym, że jak ktoś jest przepiękny, to nie znaczy, że będzie od razu szczęśliwy. I nie znaczy, że znajdzie tą swoją połówkę i że dalej przez życie pójdzie szczęśliwy.
0: To prawda. Ja też bym chciał powiedzieć wszystkim, którzy nas słuchają i po prostu mają kompleksy i są z siebie niezadowoleni. Słuchajcie, wszystko jest kwestią tego, jak my na siebie patrzymy. Można zrobić eksperyment, zrobić sobie selfie, poprosić kogoś, żeby nam zrobił zdjęcie z tej samej perspektywy, z której robiliśmy sobie selfie. Ubrać się na jasno, ubrać się na ciemno. Naprawdę można się pobawić w domu samemu, nikt nie musi o tym wiedzieć. I wtedy zobaczycie, jak bardzo różnie wyglądacie w różnych pozycjach i jak w niektórych bardzo się sobie podobacie, a w innych zupełnie nie. I to jest ten charakterystyczny element, jak ludzie widzą kogoś znanego na ulicy i potem prawie wszyscy mają: myślałem, że jest wyższy, niższy, grubszy, chudszy, ładniejszy, brzydszy. I należy też pamiętać, że jak oglądamy kogoś w mediach społecznościowych, to naprawdę bardzo rzadko jest tak, że nawet jeżeli jest atrakcyjny, powiedzmy wysportowany mężczyzna, to że on ma na co dzień takie napompowane mięśnie. On przed zdjęciem zrobi trochę ćwiczeń, ustawi się w odpowiedniej pozycji, ustawi odpowiednio światło i to też tak nie wygląda na co dzień. Acz oczywiście rozumiem, że oglądając przepięknych ludzi w mediach społecznościowych, można sobie pomyśleć: mój Boże, w kolejce po co ja stałem w tym niebie?
1: Dokładnie tak. To, co widzimy w internecie, nie jest prawdą. Ale podczas pisania książki, czy miał pan pomysł, jaki to będzie gatunek? Czy bardziej tworzył pan fantastykę, współczesną baśń, czy może jednak powieść psychologiczną?
0: Zupełnie nie. Dlatego, że ja mam takie podejście, bo znam jedną osobę, która wydała książkę. Jakby ja zupełnie nie jestem z tego środowiska literackiego. Dla mnie to wszystko jest nowe, ale myślę, że podejście, które miała ona, ma bardzo dużo pisarzy, pewnie w szczególności debiutantów, bo w Polsce pisze się bardzo dużo, troszeczkę mniej tego wydaje, chociaż też bardzo dużo. Ta osoba pisała swoją książkę jako bestseller. I to było najważniejsze. W zasadzie gatunek nieważny, ważne, żeby to był bestseller. I moim zdaniem to jest najgorsze, co można zrobić. Właśnie większość pisarzy pewnie chce stworzyć drugiego Tolkiena, drugą Rowling i nigdy, nigdy to nie wyjdzie. To nie ma prawa wtedy wyjść. I kiedy ja pisałem tę książkę, to w ogóle na początku pierwsza część miała być niezależnym opowiadaniem i nawet nie planowałem w ogóle żadnej kontynuacji. Bardziej pisałem to jako coś do szuflady, jeszcze w ogóle nie myśląc, żeby to wydać. I dopiero później przyszło mi do głowy, że fajnie by było zrobić z tego zbiór opowiadań. Jak już pisałem drugą część, to dopiero wtedy przyszło mi do głowy, a gdyby zrobić tak, żeby te opowiadania jeszcze się ze sobą łączyły, więc to był proces i w ogóle pisząc tę książkę, nie miałem ani przez chwilę takiej myśli, jak to skategoryzować. To miała być moja książka. Natomiast jak książkę kończyłem, to już wtedy zaczynałem o tym myśleć, bo wiedziałem, że trzeba to jakoś nazwać. I ja na początku chciałem to nazwać Szalona powieść fantazy LGBT w trzech częściach, żeby Dziwne Miasto miało taki dopisek, ale później z tego zrezygnowałem, dlatego że tu jest tak dużo wątków, które ja sam odkrywam i ja sam na przykład w ogóle dopiero teraz odkryłem, że tutaj są kompletnie nieświadome nawiązania do twórczości Walaszka, czyli na przykład do Egzorcysty Bogdana Bonnera. On też ma tam diabły. Diabły w jednym z odcinków, jeden co najmniej, ma tak samo na imię jak jeden z moich diabłów, ale ja w ogóle nie zrobiłem tego świadomie, ba, oglądałem ten odcinek już po napisaniu swojej książki, więc sam dużo tutaj odkrywam. Często dzieją się rzeczy magiczne podczas pisania i dostałem w ogóle takie pytanie, czy w trakcie książki dużo się zmienia? Bardzo dużo. Ja w ogóle nie umiem pisać konspektu, więc bo ADHD autystyczne i po prostu nie umiem się do tego zmusić. Staram się, próbuję, ale jest to dla mnie męczarnia. Nie jestem w stanie napisać ani jednego słowa, więc mnóstwo elementów zmieniło się w trakcie pisania. Miałem bardzo dużo innych pomysłów i absolutnie jak to pisałem, nie myślałem, że ta książka będzie czymś konkretnym. Wręcz potwornie się bałem, że dosłownie każda osoba, która weźmie ją do ręki, powie, że to jest coś strasznego i to jest za dużo, a okazuje się, że nie.
1: Zdecydowanie nie. Rzadko bywam czymś tak zachwycony, ale naprawdę ta książka czyta się jednym tchem.
0: Brak mi słów. Nie mam co powiedzieć. No właśnie, zatkało mnie, dziękuję.
1: Jest pan związany z Warszawą. Ma pan podcast, w którym pracuje pan po mieście i opowiada różne ciekawostki. Jest pan przewodnikiem po Warszawie. Mhm. Warszawa w Dziwnym Mieście wydaje się niemal osobnym bohaterem. Jaką rolę pełni dla pana samo miasto w tej historii?
0: Bardzo się cieszę, że pan to wyczuł i pan to powiedział, bo dokładnie tak jest. Ja od początku uważałem, w sensie dla mnie to było oczywiste, że historia ma być osadzona w Warszawie, no bo jeżeli kręci się wokół Złotej Kaczki, no to gdzie? Ale sprostuję dwie rzeczy. Po pierwsze prowadzę profil na Instagramie, podcastu jeszcze nie mam. Tam tworzę pod pseudonimem Wolter Żyćko i dużo osób myśli, że tak się nazywam. I druga rzecz, oprowadzam po Warszawie, bo nie mam licencji przewodnika. I rzeczywiście ja podczas moich spacerów opowiadam kompletnie szalone rzeczy, ale wszystkie się wydarzyły i ba, wszystkie są bardzo łatwe do zweryfikowania, bo wystarczy sprawdzić w internecie. Specjalnie korzystam z takich źródeł, że jeżeli historia kogoś zainteresuje, to będzie mógł ją sprawdzić. I teraz skąd w ogóle zainteresowanie Warszawą? Mam to w genach. Ja jestem warszawiakiem z urodzenia. Wiem, że dla bardzo wielu osób to jest super istotne. Dla mnie nie i nigdy nie było. Natomiast właśnie jak już jest się warszawiakiem urodzonym tutaj, no to jeszcze się liczy pokolenia. Więc ja jestem warszawiakiem dopiero w drugim pokoleniu. Dlatego, że liczy się warszawskość tak nie wiem, co najmniej od 200 lat, więc trzeba mieć, nie wiem, z 5 pokoleń. Ale właśnie ja to mówię żartobliwie, bo dla mnie to jest żartobliwe po prostu. Ja też zawsze się śmieję, że jestem słoikiem warszawskim, bo mieszkałem całe życie na Pradze Południe i tutaj też kontrowersyjna nazwa wiem, ale ja świadomie jej używam, na Pradze Południe. Obecnie mieszkam na Woli i jak jeszcze żyła moja babcia, no ja jechałem do rodzinnego domu w odwiedziny, no to wiadomo, że wracałem ze słoikami na drugą stronę miasta, a z kolei moja babcia nie urodziła się w Warszawie, ale już od dzieciństwa tutaj mieszkała, miała niesamowite historie, zresztą mam ją nagraną i na pewno kiedyś to spiszę i ona jeszcze mówiła, a co? do Warszawy jedziesz, kiedy na przykład jechałem spotkać się ze znajomymi, bo dla niej Praga i Warszawa to były dwa oddzielne organizmy, dwa oddzielne miasta, mimo że już przed wojną było to jedno miasto. I na przykład mnie a dlaczego ona tak mówi? Dlaczego ona tak mówi? Moja babcia jeszcze mówiła troszeczkę gwarą warszawską, w sensie nie używała jakichś konkretnych słów, ale na przykład mówiła limuzynę albo rękę. I też mnie to fascynowało, dlaczego ona tak mówi, skąd to się wzięło. No i na początku lubiłem chodzić na przykład do biblioteki i pożyczyć sobie, nie wiem, Korzenie miasta, jakieś słowniki, Kwiryny Handke, bo też w ogóle prezentację maturalną robiłem, wtedy były prezentacje maturalne, o nazwach placów i ulic w Warszawie. I ja to gdzieś miałem w DNA. Natomiast też mój dziadek miał ogromny na to wpływ, bo mój dziadek, z kolei Zambrowiak, też mieszkał od dzieciństwa w Warszawie. On od dzieciństwa był zakochany w architekturze, wspominał Warszawę codziennie z rozrzewnieniem, pamiętał jeszcze przedwojenny Zamek Królewski, opowiadał, że nie było tych narożnych wieżyczek na przykład. No ja to wszystko chłonąłem. Dziadek mnie zabierał na spacery, byłem pierwszy raz w łazienkach na przykład z dziadkiem, mając chyba 4 lata, więc ja to tak jak gąbka wszystko chłonąłem. I dziadek pracował jako taki kierownik budów, bo w ogóle dostał się na ASP, ale ze względu na pochodzenie go nie przyjęto, bo miał pochodzenie tak zwane inteligenckie. Też ciekawa historia, też to kiedyś spiszę. I po prostu pracował na budowach jako właśnie taki kierownik, trochę jako budowlaniec. Odbudowywał Sejm, pracował przy budowie MDM-u i on też tę Warszawę strasznie kochał i chyba mi to po prostu przekazał. Natomiast moim zdaniem można kochać Warszawę bez względu na to, skąd się pochodzi, i bardzo polecam, bo jest to coraz fajniejsze miasto do mieszkania.
1: Dlaczego właściwie polskie legendy stały się fundamentem tej opowieści? Czy chciał pan je odczarować i pokazać w nowoczesny sposób?
0: Też nie. To jest fascynacja, która wynika z tego, co czytałem. Na przykład mój partner, który ma ksywkę Skrzaty, jest to ksywka nieprzypadkowa, dlatego że on kocha na przykład mitologię słowiańską, uwielbia wszelką magię. O, jak on by chciał dostać list do Hogwartu, ja to nic. I na przykład on, studiując slawistykę, bardzo dużo wiedział o przeróżnych demonach słowiańskich. Mamy w domu bestiariusze słowiańskie. I na przykład ja zafascynowany czytałem te książki i jak mało my w ogóle znamy tych postaci, których były setki przeróżne, bo my znamy jakieś czarty, jakieś wiły, a tam są świetle. Świetle to jest fascynująca postać. Akurat w książce nie występuje. Czytałem też doskonałą książkę, która nazywała się Żywoty diabłów polskich. I tam są opisane legendy, fantastycznie pokazany świat polskich diabłów, słynne historie typu Czarcia Łapa z Lublina, oczywiście Boruta i Łęczyca. Uwielbiam, po prostu uwielbiam wszelkie miejsca w Polsce, gdzie Matka Boża odcisnęła swoją stópkę, a diabeł łapę, albo diabeł coś tam diabeł ogonem nakrył. To jest bardzo istotna część mojej książki, ta diabelska umiejętność. I to jest znowu tak, że ja zaczynając pisać książkę, wiedziałem, że będę nawiązywał aż na przykład do tylu legend, albo do tych konkretnych. Złota Kaczka była pewnikiem, a na przykład, no mogę zdradzić, bo w zasadzie i tak już to jest we fragmentach, w książce też są wampiry, czyli po polsku to by były upiory albo wąpierze. Wampiry tak naprawdę w ogóle pochodzą z demonologii słowiańskiej, co ciekawe, więc wpisują się w trend. I tak naprawdę angielskie słowo vampire pochodzi od upiór, więc ze słowa słowiańskiego. I jak zaczynałem pisać o wampirach, bardziej mi chodziło o nawiązanie do charakteru ludzi i stworzenie też kilku gier słownych, które padają w książce, niż konkretnie o to, że na przykład zrobię wampiry, bo wampiry się czytają, bo wampiry są w zmierzchu. To wszystko było takie bardzo organiczne, w sensie mnóstwo rzeczy w ogóle, jak siadałem do pisania książki, przychodziło mi do głowy podczas pisania i potrafiłem przepisać dany fragment, wprowadzić daną postać, bo myślałem sobie, o, to będzie dobre. Na przykład w ogóle w książce występuje postać wodnika, a to dlatego, że to jest ulubiony demon słowiański mojego partnera. I tak naprawdę tylko o to chodzi. On jest bardzo istotny w tej książce, wbrew pozorom, chociaż ma epizodyczną rolę. I ogólnie sama Warszawa jest tutaj też taką postacią legendarną. Tam jest wyjaśnione, dlaczego Warszawa powstała akurat tutaj, kto stworzył Warszawę. To wszystko bazuje na istniejących legendach, ale w mojej reinterpretacji.
1: Dziwne Miasto jest pana debiutem literackim i debiutanci często boją się poruszania trudnych tematów, a jak już powiedzieliśmy na początku, książka od pierwszych linijek jest bardzo mocna. Ale czy miał pan taki moment, pisząc książkę, albo jak już była napisana, że zawahał się pan przed publikacją?
0: Nie, to znaczy wahałem się przed publikacją z tego względu, że miałem taką myśl, myśl, czy ta książka nie jest aby zbyt słaba, żeby ją publikować. I to mnie powstrzymywało. Jak książka w ogóle była już w druku, zaczynała być szykowana do dystrybucji, to ja wtedy zagłębiłem się w środowisko tak zwanego BookToka i Bookstagrama i dokładnie wtedy wybuchła słynna afera z Katarzyną Romanowską, czyli właśnie debiutującą autorką, która stwierdziła, że zadebiutuje tak, że obrazi absolutnie wszystkich. Natomiast uważam, że obie strony konfliktu przeginają mocno, bo każdy na tym korzysta, bo byłem gotowy w ogóle na negatywne recenzje, na jakieś złe komentarze, jakieś przytyki, ale jak oglądałem na przykład 4-godzinne analizy książki Romanowskiej, gdzie wytykano jej każdy przecinek, każdy jakiś błąd logiczny, to ja miałem dosłownie stany lękowe. Jeżeli chodzi o poruszaną tematykę, to ja właśnie dopiero teraz słyszę, że ta książka jest mocna. Ja wiem, że te tematy są mocne, ale z drugiej strony jednocześnie jestem zaskoczony. I to na pewno mnie nie przerażało. Była jedna dosłownie sytuacja, że moja siostra, kiedy przeczytała jeszcze taką pierwszą wersję, którą dopiero wysłałem do wydawnictw, to zapytała, słuchaj, uważam, że przegiąłeś z postacią Zosi, bo ona się okazuje kimś bardzo znanym w Polsce. I no i nie mogę powiedzieć więcej, ale rzeczywiście ta znaność tej osoby wynika z tego, że ta sytuacja jest powiązana z dużym cierpieniem rodziny i wtedy byłem przerażony, co ja zrobiłem, ale później stwierdziłem, że jednak sytuacja weszła już do popkultury, jest tak wałkowana przez wszystkich i teraz w ogóle wszyscy oszaleli na punkcie tej sytuacji i znowu ją odtwarzają. Ja też zmieniłem dane tej osoby, myślę, że w ciekawy sposób, także przepraszam, jeżeli kogoś tym uraziłem, nie chciałem, był to rzeczywiście moment, kiedy uważałem, że ta jedna sytuacja może jest zbyt mocna, ale potem ją przemyślałem i tak naprawdę w ogóle moja siostra do tej pory jest jedyną osobą, która na to zwróciła, co też mi pokazuje, jak odbiorcy zwracają uwagę na przeróżne elementy, które nawet często autorowi nie przyszłyby do głowy podczas pisania.
1: Dokładnie tak jest, no ale cóż.
0: Życie, żyćko, przepraszam, żyćko.
1: Dokładnie żyćko. Ale kiedy pisał pan swoją książkę, czy miał pan na myśli jakiegoś konkretnego czytelnika, czy raczej o kim pan myślał w momencie pisania?
0: Myślałem o tak zwanych młodych dorosłych. Tutaj ta grupa docelowa była ewidentna. Młodzi dorośli mam na myśli, no dobra, powiedzmy w uproszczeniu od 20 do 40 roku życia. Myślę, że ci ludzie najbardziej utożsamią się z tą książką. Przychodzili na świat mniej więcej w tym samym czasie, kiedy bohaterowie tej książki i mogli przeżywać te same problemy na przykład na rynku pracy. I to była taka moja grupa docelowa, ale musi mi pan wierzyć, że ja tego nie pisałem jakby w żaden sposób, nie, że pod kogoś. Ja po prostu usiadłem, napisałem i chciałem zobaczyć, co będzie. Płeć w zasadzie nie ma tutaj znaczenia. Myślę, że książka spodoba się i kobietom, i mężczyznom. Myślałem też, że to będzie coś ciekawego na rynku książek LGBT, bo tutaj wątki LGBT są niesamowicie istotne. To nie są główne wątki w książce, ale są bardzo, bardzo istotne. A ja się nie spotkałem jeszcze, może za mało czytam, na polskim rynku książki, żeby właśnie była taka fantastyka, powiedzmy, i były w nią wplecione wątki LGBT. Ja jako autor muszę się wczuć w mojego bohatera i muszę wiedzieć, czego on chce i jakie ma pragnienia. I na przykład, kiedy mnie podobają się mężczyźni, ja wiem, jakie to jest uczucie, jak się po prostu patrzy na drugiego mężczyznę i nie wiem, czy jakbym wstawił tam kobietę, to będzie dokładnie to samo. Jest też tutaj w książce romans hetero. W trzeciej części w ogóle wcielam się w kobietę. Wiem, że ludzie mówią, że zrobiłem to fajnie, natomiast nie robiłem nic w tej książce celowo pod kogoś albo żeby osiągnąć jakiś efekt. W ogóle nie przeszło mi to przez myśl, natomiast uważam, że książka na pewno nie jest dla osób poniżej 18 roku życia, chociaż w ogóle wydawnictwo chyba ją oznaczyło jako 15 czy 16 plus.
1: Może młodzież teraz szybciej dojrzewa.
0: Może.
1: W każdym razie muszę powiedzieć, że wątki LGBT w tej książce, trudno ich nie zauważyć. Mm-hmm. Moim zdaniem w Dziwnym Mieście czuć fascynację internetem, aplikacjami, anonimowością i kreowaniem własnego wizerunku. Czy uważa pan, że dziś żyjemy trochę w świecie permanentnego przybierania masek?
0: Ale zdecydowanie tak. Ja w ogóle powiem panu taką ciekawą ciekawą rzecz, bo też widzowie na przykład zadają mi pytania, czy ja naprawdę jestem taki jak na Instagramie. I tak, ja jestem ogólnie miłą, grzeczną osobą i taki zawsze byłem i pewnie taki umrę, chociaż zmieniamy się w trakcie życia. Natomiast będąc naprawdę miłą, grzeczną osobą, ja sobie zdałem sprawę, że mam coś takiego, co się nazywa syndrom miłego faceta, czyli ja nie robię pewnych rzeczy bezinteresownie, w sensie jestem miły, nie chcę dostać za to pieniędzy na przykład, ale liczę na to, że ta druga osoba też będzie dla mnie miła. I to się właśnie nazywa syndrom miłego faceta, który kończy się tym, że ja będąc miłym facetem, notorycznie trafiam na osoby, które nie są dla mnie miłe, no i zaczynają mi na przykład wchodzić na głowę. I tak naprawdę tu jest pytanie, czy ja jestem taki miły, czy to jest maska? Maskę nakładałem też wielokrotnie jako autystyk, bo musiałem sobie po prostu radzić w życiu. Nie wiedząc nawet, że mam ten autyzm, wiedziałem, że jestem inny po prostu od ludzi, czułem się dużo gorszy, więc musiałem zrobić coś, żeby mnie lubili na przykład. I pamiętam taką sytuację, że kiedyś znajomi zabrali mnie do pubu pierwszy raz, ale warunkiem było to, że muszę założyć koszulkę zespołu, którego w ogóle nie słucham, bo powiedzieli mi, że jestem nudny i muszę mieć tę koszulkę. No i ja to zrobiłem, no bo chciałem być akceptowany, to też była maska. Teraz bym absolutnie tego nie zrobił, bo po prostu znam swoją wartość. Natomiast jeżeli chodzi o media społecznościowe i teraz to bardzo źle zabrzmi, nie chcę tu wychodzić na osobę jakąś narcystyczną i mającą duże ego, ale wydaje mi się, że jestem w mniejszości osób, które pokazują też oczywiście jakąś kreację na Instagramie, natomiast jestem tam szczery i taki, jaki jestem, a ludzie strasznie grają i media społecznościowe bardzo się wypaczyły, ale jak sama nazwa wskazuje, to miały być media społecznościowe, takie oddolne. I teraz na przykład jeżeli w mediach pokazuje się coraz więcej osób ze świata telewizji, ze świata show biznesu, one naturalnie mają więcej zdolności, jak grać, jak pokazywać tę swoją lepszą stronę. No i niestety wydaje mi się, że tym środowiskiem, ale zresztą całym światem obecnie rządzi wyłącznie pieniądz i na drugim miejscu jest władza, więc ludzie w mediach przeważnie zrobią absolutnie wszystko dla pieniędzy i dla władzy. Także no tak, jest dużo kreacji i tak w książce jest dużo fascynacji tym zjawiskiem, chociaż wszystkie media społecznościowe tutaj są w tle, jakby nie występują w żadnej scenie na pierwszym planie, acz muszę powiedzieć, że Złota Kaczka przez lata swojej niewoli wiele się nauczyła i potrafi na przykład ludziom instalować aplikacje na telefon.
1: Tak, dokładnie to robi i to robi bardzo zdalnie, chyba że wtedy, kiedy główny bohater jest nieprzytomny, to mu grzebie w telefonie.
0: I bardzo złośliwie znając nerwowość bohatera.
1: Czytając książkę w wielu momentach nie wiedziałem, czy bardziej powinienem się śmiać, czy czuć niepokój. Czy właśnie o taką emocję panu chodziło?
0: No dobra, to ja mam pytanie. A no. Były takie momenty, że pan się śmiał na przykład, że pan śmiechnął czytając książkę, czy nie? No właśnie. I to myślę, że mi nie wyszło albo wyszło mi w mniejszym stopniu niż chciałem, bo myślałem, że więcej osób będzie zwracać uwagę na humor i ironię. Czytelnicy też zwracają na to uwagę, nie powiem, że nie. Natomiast nie mam tego efektu, że ktoś tam śmiechnął, jak to się teraz mówi, albo się roześmiał. Tu jest wszystko i serio, i nic na serio jednocześnie. Diabły, które są istotnymi bohaterami tej książki, w polskim folklorze właśnie mają taką osobowość, że niby są nieszczęśliwe i złośliwe, ale jednocześnie robią bardzo dużo rzeczy z taką gracją i poczuciem humoru. I kiedy ja to pisałem, to bardziej mi zależało, żeby poczucie humoru się wybijało na pierwszy plan, acz okazuje się, że napisałem książkę, której ludzie nie są w stanie przeczytać za pierwszym razem, bo jest bardzo emocjonalna. Ale dla mnie to jest ciekawe doświadczenie. Jako dla debiutanta, bo jest to nauka przy ewentualnych kolejnych tomach czy innych książkach.
1: Czy udało się panu zrobić coś takiego, że po przeczytaniu tej książki chodzę i polecam ją wszystkim?
0: Ale to mam ciarki i uwielbiam pana za to, jest mi przemiło.
1: To po pierwsze, to się panu udało. Po drugie, również nie przeczytałem tej książki za jednym posiedzeniem. Mhm. W ogóle jest, myślę, że na palcach jednej ręki można wymienić książki, gdzie ja usiadłem i naprawdę i wstałem dopiero, kiedy przeczytałem. Mhm. No bo tak się nie czyta, no po prostu trzeba mieć na to czas, żeby tak usiąść i czytać. Ale nie było to na takiej zasadzie, że czytałem, rzucałem, potem wracałem za miesiąc, zwłaszcza, że premiera była 20 kwietnia, więc stosunkowo niedawno.
0: To prawda. A to ja tylko zrobię tutaj wtrętkę, bo w takim razie muszę przeprosić moje skrzaty, które dostały opieprz, bo 2 tygodnie po premierze jeszcze nie miałem od nich recenzji na Lubimy Czytać.
1: Ale jest.
0: Jest, zgadza się. Natomiast, to znaczy, skrzaty to mój partner, więc mam wymagania wobec niego. Ja uważam, że ja nie mam prawa mieć jakichkolwiek wymagań wobec czytelnika. Jestem zaszczycony, że ktoś zdecydował się kupić moją książkę, nieważne, czy to jest e-book, czy to jest wersja papierowa, i absolutnie znienawidziłbym siebie, jak na przykład bym uważał, że ktoś ją źle czyta. W ogóle był taki zamysł, ale niestety trzecia część to niszczy, bo ona już zbiera wszystko, że można by było czytać książkę w dowolnej kolejności. Bo tutaj było, powiem panu, jeszcze tego nie mówiłem nigdzie, bo w ogóle pierwsza wersja, która poszła do wydawnictwa, miała 66 666 wyrazów. No i no fajne nawiązanie, bo szóstki, ale tak mówię, nie będę o to walczył i nawet nie wiem, ile ona ma teraz tych wyrazów, więc tu jest sama dla mnie niespodzianką. Natomiast ludzie nie dostrzegają pewnych smaczków, które ja tutaj umieściłem. Każdy ma swoją interpretację, nie każdy musi dostrzegać jakieś duże szczegóły, ale nie mam też absolutnie pretensji do czytelników, że nie spełniają jakichś moich oczekiwań, bo ja nie mam po prostu prawa mieć tych oczekiwań. Napisałem książkę, której głównym celem jest to, że ma sprawiać przyjemność czytelnikowi, bo ja w ogóle od zawsze uważam, że czytanie ma sprawiać przyjemność, o czymkolwiek czytamy. Możemy czytać trudne tematy związane z II wojną światową, ale mamy coś wynosić z tego i jakby z tej wiedzy odczuwać frajdę. I mówię, ja wiem, że w tym kontekście to źle brzmi, proszę mi wybaczyć, ale nie umiem tego inaczej ująć w słowa. Chodziło mi o to, żeby sprawić mojemu czytelnikowi przyjemność i to stało na pierwszym miejscu, a wszystkie rzeczy typu ego, że ja sobie właśnie wejdę na Lubimy Czytać. Jeżeli na przykład ktoś powie, że to jest straszna kupa ta książka, ja też jestem z tym okej. Każdy ma w ogóle do tego prawo, więc niech każdy znajdzie w książce to, co chce znaleźć w tej książce.
1: A z jakimi pytaniami chciałby pan zostawić czytelnika po lekturze swojej książki?
0: Szczerze mówiąc, mam taki cel, który absolutnie jest skazany na porażkę, że jeżeli tę książkę przeczytają Zygmunt albo Hugo, to pomyślą sobie, to chyba o mnie. Ale ponieważ Zygmunt i Hugo są chodzącymi ideałami i to ich pracownicy powinni całować im stopy, to nie pomyślą sobie tak. Chciałbym też zwrócić uwagę na problem estetyki. Myślę, że to jest bardzo oryginalne w tej książce, bo staram się zrobić to nienachalnie, ale zwracam uwagę na problem styropianizacji i pastelozy, z którym zmagam się od lat. Ja potrafiłem jakieś interwencje w gazetach robić i tak dalej, no ale niestety cały kraj jest zalany styropianem.
1: Ale wiemy, kto za tym stoi.
0: Wiemy, kto za tym stoi, otóż to. I chciałbym, żeby ludzie sobie pomyśleli, że ludzie na przykład ze wspólnot mieszkaniowych, że może nie trzeba malować wszystkiego na czerwono, zielono, nie wiem, żółto, a przy kolejnym remoncie, bo teraz trzeba zrobić odwrotnie, na trupio szaro-biało, bo to jest kolejny trend, który się pojawia, tylko no chciałbym dać po prostu troszeczkę do myślenia. Są też tutaj wątki, ja jestem ogólnie osobą niewierzącą, nie lubię filozofii, takiej ustrukturyzowanej, ale zawsze mówię, że ja jestem filozofem, który nie lubi filozofii. Są tutaj moje takie przemyślenia na temat tego, po co coś robimy, dlaczego świat się kręci, czy jaki jest sens tego wszystkiego, i może ja nie daję odpowiedzi na to, ale chciałbym tak dać do myślenia, żeby każdy, kto to czyta, zastanowił się, czy, że tak pędzę, że nie dbam o swoje zdrowie, że nie spędzam czasu z bliskimi, albo sam ze sobą, bo jakby to nie jest warunek, jest czymkolwiek uzasadnione. Może celem życia jest życie i czytanie.
1: Powiedzieliśmy już, że Dziwne Miasto jest pana debiutem, ale czy ten debiut był bardziej ekscytujący czy przerażający dla pana?
0: To zależy, dlatego że niestety przez swoje przypadłości mam coś takiego, że mój organizm sukces i zainteresowanie odbiera jako stres. Ja zawsze byłem taką osobą, która się trzymała w cieniu i ja wiem, że mi nikt w to nie uwierzy, bo ja dużo gadam, ale właśnie, maski, już o tym rozmawialiśmy. I teraz na przykład, jak dostaję wiadomości na Instagramie od osób, których nie znam, po prostu są moimi widzami albo trafiły na moją książkę i mnie zaobserwowały i na przykład mam tam wiadomości: panie Piotrze, bardzo dziękuję, nie mogę się oderwać. Albo chciałem przeczytać dwie strony, jestem na 80, albo to też jest odwrotnie, bo część osób mówi właśnie, że nie może przeczytać całości, a część, że nie może się oderwać. I to jest piękne w tym wszystkim. I ja na przykład, moja przyjaciółka mnie zapytała, jak ty się z tym czujesz? I ja próbowałem sobie sam zadać to pytanie, absolutnie nie wiem, jak się z tym czuję. To, co nie podobało mi się bardzo w moim debiucie i uważam, że to był mój pech, to właśnie pan na przykład się do mnie odezwał tak, że nasza rozmowa byłaby nagrywana dosłownie w pierwszym tygodniu tym debiutanckim. Miałem też iść na podcast, na który idę jutro, tu jeszcze nie mogę powiedzieć do kogo, właśnie w tym pierwszym tygodniu. Sami się do mnie odezwaliście, no byłem zaszczycony, byłem szczęśliwy. Natomiast wróciłem z wycieczki ze Stanów z jakimś strasznym choróbskiem, które już mi w zasadzie przeszło, ale jeszcze trochę trzyma. Musiałem to wszystko podwoływać. No i niestety nie chcę wymieniać tutaj firmy, bo to nie o to chodzi, ale jeden z dystrybutorów mojej książki, który zrobił przedsprzedaż, okazał się niezbyt rzetelny. No i zamiast dostawać od ludzi informacje, że hej, twoja książka przyszła, poszła, bo na to właśnie liczyłem, że na przykład ktoś zrobi zdjęcie, ja właśnie wrzucę na relację, miałem już takie, to dostawałem, hej, dostaję informację o opóźnieniu, hej, dostaję drugą informację o opóźnieniu. Ktoś, kto zamówił więcej książek, dostał informację, że przesyłka została zagubiona, więc zaczęły się tam dziać dziwne rzeczy, jak to w dziwnym mieście. Tak naprawdę musiałem, będąc chorym, bardzo załatwiać po prostu tę sprawę. Czułem się bardzo osamotniony w tym. Na szczęście, z tego co wiem, wszystkie osoby, które książkę zamówiły, książkę dostały, więc udało się to załatwić, ale nie był to najszczęśliwszy debiut. Natomiast absolutnie nie narzekam teraz, bo odzew jest fantastyczny i dużo większy i dużo lepszy niż mógłbym sobie wymarzyć. I też to, co pan mówi, że pan chodzi i poleca Dziwne Miasto, to jest dla mnie, na przykład tego się w ogóle nie spodziewałem i w ogóle nawet sobie nigdy tak nie pomyślałem, bo autor zawsze sobie tak myśli, że może Netflix by się tym zainteresował. A jak to będzie brzmiało po angielsku? A kto by to przetłumaczył? Ale na przykład nie pomyślałem, że ktoś mi kiedykolwiek powie, polecam tę książkę innym. I to jest super doświadczenie. W ogóle się tego nie spodziewałem, więc jestem ogólnie bardziej zadowolony. Natomiast uważam, że biorąc pod uwagę, że prowadzę jednak duży profil na Instagramie, to potencjał promocyjny jest no niewykorzystany. Jestem z tym bardzo sam, a ponieważ to jest mój debiut i naprawdę jestem człowiekiem znikąd, nie mam tatusia, nie mam mamusi, nikt mi nie pomaga, to na początku czułem się taki osamotniony. Natomiast teraz, jak już się tak oswajam z sytuacją, to tak naprawdę uważam, że jestem w czepku urodzony, bo miałem możliwość spełnienia swojego największego marzenia i jednocześnie to marzenie sprawia, że dostaję pozytywny odzew od ludzi.
1: Czy byłem pierwszą osobą, która zwróciła się do pana z prośbą o wywiad?
0: Tak, zdecydowanie i do tej pory jedną z dwóch.
1: No to super.
0: Ja czekam, proszę państwa.
1: No i pytanie, które przy debiucie myślę, że nasuwa się samo. Wydał pan Dziwne Miasto i co dalej? Jakie dalej plany?
0: Pierwsza część książki kończy się pewnym cliffhangerem. I to jest pierwszy moment, gdzie ludzie do mnie piszą, ja chcę wiedzieć, co, dlaczego tak zrobiłeś. Nienawidzę cię. Ja mówię, przeczytaj całą książkę do końca. I ten cliffhanger akurat zrobiłem celowo. Jakby tutaj liczyłem właśnie na takie reakcje. Bo tu historia jest zamknięta z perspektywą kontynuacji. I ja w ogóle nie myślałem, że jeszcze od czytelników będę dostawał pewne pytania, których nie mogę ich przytoczyć, bo już za bardzo będą zdradzały fabułę. Natomiast bardzo chciałbym kontynuować. Czytelnicy proponują, że jakby drugi tom powinien się nazywać Dziwne Przedmieście na przykład, albo jeszcze Dziwniejsze Miasto. Nie mam jeszcze tytułu. Zacząłem w ogóle pisać już tę książkę. Na razie mam całe 2 strony w formacie A4, więc idzie mi świetnie. Także już za 3 lata... Jak te pisałem od 2018 roku, no to trochę trwa. Więc mam już pomysł, on już się zdążył z 10 razy zmienić, bo miałem taką wizję, że jeżeli się okaże, że to się nikomu nie podoba, to po co ja mam ludzi męczyć? Więc będę sobie pisał do szuflady po prostu, co też lubię robić. Ale właśnie ludzie sami mówią, że chcą dalej, powinienem pisać dalej. Miałem rozmowę z jednym czytelnikiem, który ostatecznie w ogóle dał mi maksymalną ocenę na Lubimy Czytać, a byłem przekonany po tej rozmowie, że ona nie będzie 10. I myślałem, tak jak on ze mną rozmawiał, że jego przekaz jest taki, że jest, już nie pisz więcej, po czym okazuje się, że dostaje właśnie maksymalną ocenę i w komentarzu czekam na kolejne książki. Natomiast absolutnie nie mam jeszcze nic zaplanowane. Moje wydawnictwo nie zwróciło się na razie do mnie z propozycją jakiejkolwiek kontynuacji. Na razie chciałbym zobaczyć, myślę tak przez pierwszy rok, żeby mieć taki cały cykl, jak się to będzie sprzedawało, w miarę jak się będą pojawiały też negatywne recenzje, czy ja to dobrze znoszę. Może się okaże, że ja mnie się wydaje, że ja super znoszę krytykę, a okaże się, że nie, że będę płakał w nocy albo coś takiego. Także bardzo trudno mi powiedzieć, ale bardzo chciałbym kontynuować tę serię. Myślę na razie w ogóle, żeby ona się kończyła na 3 książkach, bo ja uważam, że to jest złota zasada. 3 części to jest maksimum. Reszta to jest skok na kasę i już nie ma co wymyślać po prostu. I chciałbym też bardzo opisać mój kolejny świat, który tworzę od 2003 roku, jak miałem 13 lat i on narasta i też jest jakby fikcyjnym, wymyślonym krajem całym, ale zupełnie w naszym świecie. Jakby w tym świecie pan i ja teraz rozmawiamy, tylko pan zna nazwę mojego kraju, znaczy on nie jest mój w tym świecie. Wie pan, jaka tam jest stolica, wie pan mniej więcej, co się dzieje, bo to jest kraj europejski, ale ma on swój ustrój, ma króla w ogóle do tej pory, zresztą tak jak Hiszpania, bo on leży koło Hiszpanii. I to już nie będzie fantazy, tylko pewien taki, no ciekawy taki zabieg, że to jest wymyślony kraj, więc coś jak a la fantazy, takie trochę political fiction, ale dziejące zmieniające się w kompletnie naszym świecie, jedynie ze zmianami wynikającymi, że jakoś ten kraj tam musiał powstać. A ponieważ wymyślam to 23 lata, to ja tam mam materiału, a materiału.
1: No to życzę, żeby miał pan też samo zacięcie, żeby usiąść do tego.
0: O, to jest najgorsze, to jest najgorsze. Ale ogólnie to jest apel do wszystkich ADHD-owców, czy autystycznych, czy zwykłych, nieważne. Albo też ludzi, którzy mają w ogóle problem ze skupieniem i też wątpią w siebie, bo często ta niechęć do pisania wynika z tego, że człowiek ma wątpliwości. Ja tę książkę zacząłem pisać x lat temu, mimo że ciekawiło mnie to, co piszę, to też w pewnym momencie nachodziły mnie wątpliwości, albo po prostu takie typowo ADHD-owe, nie, bo muszę teraz włożyć rzeczy do zmywarki. Nie wiadomo dlaczego, bo przewidziałem ten czas na pisanie. Ale zawsze do tej książki wracałem i tak naprawdę jak dostałem leki, ja się śmieję, że książkę dokończył Medikinet, a później Atenza, to ja rzeczywiście usiadłem i ją dokończyłem. I naprawdę można pisać książkę bez konspektu, mając w głowie totalny chaos. O, właśnie dostałem taką fajną recenzję, że pozornie książka jest chaotyczna, ale autor bardzo dobrze porusza się w tym chaosie i umie go okiełznać. I to jest takie przesłanie. Słuchajcie, dacie radę. Ja wiem, że psychiatra tani nie jest, ale warto się do niego udać. Naprawdę. Kreatywność w ogóle nie zanika jakby po lekach. Właśnie to, co się pojawia, to umiecie usiąść i dokończyć swoje pomysły. I to jest najgorsze właśnie w tej przypadłości, że człowiek nawet wie, że wymyślił coś fajnego, domyśla się, że to się może spodobać. Nachodzą go oczywiście te wątpliwości, takie jakie każdy z nas ma, ale najgorsze usiąść i napisać i broń Boże, pod żadnym pozorem nie używajcie sztucznej inteligencji. To powinno być prawnie zabronione, jestem bardzo przeciwny, nawet usunąłem ostatnio z telefonu ChatGPT, którego używałem do omawiania wyników badań, także też nie polecam w ogóle tego robić, ale rzeczywiście jestem bardzo przeciwny. Nie chodzi tylko o to, że sztuczna inteligencja kradnie ludziom ich dorobek artystyczny, ale podam wam fajny przykład. Pamiętacie taką kreskówkę Jetsonowie? Tam był taki pokazany świat, gdzie już maszyny mnóstwo rzeczy robią za nas, a więc my mamy troszeczkę więcej czasu na takie fajniejsze życie i pracę kreatywną. Chociaż tam Jetson też chodził do pracy i też nie bardzo ją lubił. A my mamy teraz odwrotnie. Maszyna zabiera nam pracę kreatywną, tę taką najprzyjemniejszą, pewnie dla większości ludzi myślę, a cały czas to my musimy sobie sprzątać w mieszkaniu na przykład. To nie w tę stronę powinno iść.
1: Do czasu.
0: Ja bym bardzo chciał, żeby był robot, który posprząta za mnie w mieszkaniu, a załatwi mi pisanie maili i pisanie książek. Znaczy zostawi mi.
1: Reasumując, niech pan łyka tabletki Eviva Larte.
0: Bardzo dziękuję. Niestety, jeżeli chodzi o języki, to mogę mogę powiedzieć w swoim własnym języku Zimmer, czyli dziękuję bardzo.
1: I na koniec, ostatnie pytanie, bardzo szybkie, które zadaję wszystkim swoim rozmówcom. Jakie trzy książki zabrałby pan ze sobą na bezludną wyspę?
0: O, i to jest bardzo dobre pytanie, dlatego że ja w ogóle stosunkowo mało czytam. Ja jestem jak Lech Wałęsa. Ja więcej w życiu napisałem niż przeczytałem. To wynika z tego, że ja sam kiedyś pracowałem jako dziennikarz. Trzaska się tekstów taką liczbę, że potem już się po prostu nie chce czytać, a potem człowiek jest rozproszony przez te wszystkie social media i trudno do tego wrócić. Ale uwaga, numer jeden, Mistrz i Małgorzata Bułhakowa. Ja wiem, że to jest sztampa, ale jest to jedyna książka, poza Dziwnym Miastem, którą czytałem w życiu, od której nie mogłem się oderwać do tego stopnia, że na przykład wsiadałem do zatłoczonego tramwaju i wyjmowałem i czytałem jakby gniotąc się z tymi ludźmi. I byłem zachwycony. Zresztą też ktoś porównał Dziwne Miasto do Mistrza i Małgorzaty. Jest to miłe dla mnie porównanie, acz uważam, że troszeczkę na wyrost. Kolejna książka Tomasza Kulsa. Tomasz Kuls zrobił album, gdzie są komputerowe robione przez niego rekonstrukcje budynków w Warszawie, tak jak one wyglądały w tym XVII wieku, a Gościniec ogólnie to jest pierwszy przewodnik po Warszawie w ogóle pisany wierszem. Ten album w zasadzie jest po prostu niesamowity. Ja mógłbym się nim nacierać albo mieć z niego kroplówkę. Nie nudzi mi się przeglądanie niego. Uwielbiam go. I trzecia książka to, i tutaj nie pamiętam autora, ale to jest niezatapialny, pełna historia RMS Titanic. Wygooglajcie to sobie i przeczytajcie. Fantastyczna książka, którą czytałem 100 razy. To jest taka typowa książka czytana 100 razy, czyli jest brudna już cała od paluchów i tak dalej, ale jest niesamowita. Ma piękne zdjęcia w środku. Patrząc na nie spędzałem naprawdę długie godziny. To chyba by była taka wielka trójka, która przyszła mi jako pierwsza do głowy.
1: To wszystko. Koniec. Bardzo panu dziękuję za spotkanie. Cieszę się, że w ogóle spotkaliśmy się mimo chorób i maksymalnych przeciwności losu. Chciałem co prawda zrobić zrobić to albo jeszcze przed premierą, albo tuż po premierze, ale co się odwlecze, to nie uciecze.
0: Otóż to ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Powtarzam się, ale jestem naprawdę zaszczycony. Jest mi przemiło i polecam też, znaczy pewnie słuchacie tej audycji, skoro teraz mnie słuchacie, ale jeśli trafiliście tutaj przez przypadek albo przez mojego Instagrama, posłuchajcie sobie też innych odcinków, bo ta audycja jest serio niesamowita. Polecam szczególnie osobom, które słuchają podcastów przed spankiem, chociaż muzyka często bywa ostra i może was wybudzić, ale polecam.
1: Czytajcie Dziwne Miasto. Dobranoc.
0: Dobranoc.
2: Halo, halo, Marcin.
3: Dobry wieczór, ja nazywam się Marcin Sobalski i chciałem zaprosić wszystkich na kolejny odcinek Szybkiego Monologu o książce. Dziś wieczorem chciałem opowiedzieć o Dzieciach Czasu Adriana Czajkowskiego, która stanowi pierwszy tom trylogii science fiction. Ja czytałem wersję wydaną w Polsce w 2017 roku przez Rebis w tłumaczeniu Jarosława Rybskiego. Niestety wydawnictwo to nie zdecydowało się na publikację kontynuacji. Na szczęście w zeszłym roku serię przejął Vesper, a pierwszy tom przetłumaczył na nowo Robert P. Lipski. Tom drugi Dzieci Ruin z kolei na polski przełożył Tomasz Chyrzyński. Powieść Czajkowskiego to dość nietypowe science fiction, którego akcja liczy się w stuleciach, jeżeli nie tysiącleciach. Na starcie jesteśmy świadkami finału wyprawy statku naukowego na obcą od jakiegoś czasu terraformowalną planetę. Dochodzi na owym statku do aktu sabotażu, w rezultacie którego planowany eksperyment zmienia się w zupełnie coś innego niż zaplanowała to jego twórczyni. Mianowicie w świecie, gdzie mamy umierającą Ziemię wydojoną przez ludzkość wszelkich zasobów, pada sugestia, by przygotować znane, nadające się do terraformowania planety, tak by mogły stać się kolebkami nowych ludzkich cywilizacji. By przygotować infrastrukturę jednej z takich planet, dr Avrana Kern wymyśla projekt wywyższenia genetycznego małp przy pomocy nanowirusa. Takie wywyższenie spowodowałoby skok cywilizacyjny naczelnych, tak by one przygotowały planetę na przybycie ludzkości, która by pojawiła się już na gotowej planecie i przejęła nad nią władzę, kompletnie pomijając już ten wywyższony gatunek małpi. Oczywiście, jeżeli coś może pójść nie tak, na pewno znajdzie się jakiś człowiek, który każdy dobry plan potrafi dokumentnie zepsuć. Tak więc ten kontrowersyjny już w założeniach plan w samym finale efektownie się rozpadł przy pomocy takiego właśnie fanatycznego rewolucjonisty, przy okazji doprowadzając do niemal całkowitej zagłady cywilizacji ludzkiej, nie tylko w obrębie tego systemu gwiezdnego, ale właściwie w całym kosmosie. W efekcie tego działania naczelne, które podążały już ku celowi, spłonęły, ale wirus przetrwał i dotarł na planetę przygotowaną do terraformacji i rozgościł się w zupełnie innych zwierzątkach, a mianowicie w pająkach z rodziny skokunów. Od tej pory narracja Dzieci Czasu idzie jednocześnie dwutorowo i skokowo, z wtrętami dr Kern, która w obliczu zagrożenia przeniosła swój umysł do komputera, sama będąc zamrożoną, a która śledzi wydarzenia jakoby z boku. A skoki czasowe u Czajkowskiego to całe pokolenia pajęcze, a i wśród ludzi na Ziemi zdążyła upaść jedna cywilizacja, a na jej gruzach narodziła się w wersji kadłubkowej druga. Poza śledzeniem rozwijającej się cywilizacji pająków, na kosmicznej arenie pojawia się wreszcie Gilgamesz, statek Arka, wiozący resztki owej drugiej ludzkiej cywilizacji, która zmierza na ową terraformowalną planetę, by tam znaleźć nowy dom dla gatunku ludzkiego. Oczywiście nikt na Gilgameszu nie jest świadom, że planeta została już opanowana przez inny inteligentny gatunek, mianowicie przez te pająki. W obu liniach fabularnych dostajemy bohaterów, którzy nas prowadzą przez meandry tego, co się właśnie dzieje. U pająków jest to samica Portia i jej różne potomkinie, a u ludzi na Gilgameszu wydarzenia widzimy oczami Holstena Masona, naukowca, specjalistę od starożytnych języków, które w tym przypadku odnoszą się do cywilizacji, z której pochodzi Avrana Kern. Portia z każdym przeskokiem czasowym jest innym osobnikiem o innym charakterze i funkcji w pajęczym gnieździe. Opis wydarzeń jest podany czytelnikom trochę z boku, jakby pająki były obserwowane przez kogoś z zewnątrz, może właśnie przez Kern. I to, co się u nich dzieje, było przekształcane tak, by umysł ludzki potrafił to pojąć. Holsten z kolei zawsze jest ten sam, ale zawsze wybudzany jest w kompletnej nieświadomości, co w tak zwanym międzyczasie na Gilgameszu się zmieniło. On też nie jest właściwie aktorem w tym dramatycznym teatrze wydarzeń, jest bardziej obserwatorem. Czasem w głowie coś się zinterpretuje, ale sam unika działania. Takie ujęcie daje nam obraz tego, co czas robi z cywilizacjami w różnych fazach ich rozwoju. Trzeba przyznać, że ów rozwój cywilizacji na bazie pajęczaków został przez Czajkowskiego opisany znakomicie, z pełnym zachowaniem charakterystyki tego gatunku. Również śledzenie akcji na Gilgameszu przynosi dużo czytelniczych emocji. W obu przypadkach te historie mówią nam też dużo o tym, jak my ludzie traktujemy coś nieznanego i w jaki sposób byśmy zapewne zareagowali na kontakt z cywilizacją pozaludzką. Pomimo takiej nieco chaotycznej, skokowej narracji i podejmowanych ważkich tematów, Dzieci Czasu nie przytłaczają czytelnika, wszystkie te zabiegi nie odbywają się kosztem fabuły. Historia, choć rwana, zaciekawia. a niektóre wydarzenia zostały opisane z pazurem, jak choćby pierwsze spotkanie ludzi z Gilgamesza z pająkami, czy też ostateczne starcie między gatunkami. Do tego jeszcze otrzymujemy zakończenie, które jest nietypowe. Wnosi trochę nadziei w defetystyczne wizje ludzkości prezentowane nam dotąd przez Czajkowskiego. Do drugiego tomu prędko się nie zabiorę z powodu znanych wszystkim wyborów edytorskich wydawnictwa Vesper, które omija szerokim łukiem rynek e-książki. A szkoda, bo Czajkowski bez wątpienia mnie zaintrygował. Książkę ostatnio...

0: Siemano, siemano.
1: Siema, siema.
0: Z tej strony Cezary Mrowiec, pseudonim Czarodziej.
1: I z drugiej strony Łęcki Kacper, ksywa taka sama jak nazwisko, czyli Łęcki. Yo.
0: Yo. Słuchajcie, jesteśmy nowym duetem w Haha Talk, o czym zaraz powiemy, ale warto się przedstawić, znaczy naszą historię od początku. No i znamy się już 5-6 lat, w sumie tak mniej więcej. No i od początku gdzieś nasze wajby się spotykały, nasze gusty muzyczne, wychodziliśmy na dwór.
1: Mieliśmy milion pomysłów muzycznych, które no splamiły.
0: Tak, w ogóle muzycznych, też marketingowych, po prostu wiele było.
1: Wszystko, nawet jakichś wspólnych tworzenia aplikacji muzycznych, no mnóstwo tego było. Ale spotkaliśmy się tutaj.
0: No właśnie, wydarzyło się tak, że po prostu dostaliśmy propozycję, by nagrać własną audycję. I nie wiem jak ty, ale ja to odebrałem jako tą przestrzeń, która spotyka wszystkie poprzednie i pozwoli nam na nowo.
1: No kurde, po tych 5-6 latach ciągłego jakiegoś planowania w końcu jesteśmy tutaj. No dla mnie niesamowite,
0: dla mnie
1: tak
0: też
1: to połączyło się.
0: No i no zresztą to łączy wszystkie przestrzenie tak naprawdę. No właśnie, znaczy no głównie muzykę, bo możemy się podzielić, którą my słuchaliśmy, taką, którą tworzymy. Nawet może, kto wie, co tam jeszcze wpadnie po drodze, jakieś freestyle, bity Kaspra. Bo tu właśnie, tu warto by, żeby dodać może, na przykład ja na co dzień. No, ogólnie lubię poezję, sport, lektorstwo, no i muzykę każdego rodzaju. To, co najważniejsze, to żeby ona była prawdziwa.
1: U mnie też zajawek takich mocnych w pasji życia jest muzyka. W takich dolnych, no to wędkarstwo. No, poezja tak samo, pisanie tekstów. Tyle. I tak sporadycznie majsterkowanie przy jakichś komputerach, telefonach. Takie majsterkowanie. Ale pierwsza moja myśl i miejsce w moim sercu, no to muzyka. I też po to tu jesteśmy w sumie, dla tej muzyki.
0: No właśnie, to też jest niesamowite, że no właśnie mamy, że nasze style się dopełniają jakby. Tutaj jest produkcja.

0: Radio Praga.
1: A ja z kolei lubię zabawę słowem, czyli wszelkie rozszczepianie słów, słowotwórstwo i kurde, ostre pancze.
2: Jo.
1: No i co? Myślę, że to jest moment, byśmy zaczęli od tego, że puścić pierwszy owoc naszej przyjaźni.
2: Było to 3 lata temu. Trochę minęło czasu, ale ten numer dalej jest dla nas żywy i prawdziwy.
1: Tak, i zresztą mamy jego duży sentyment, o czym opowiemy zaraz.
2: Tak jest. I dużo o nas powie, o trudach. Dużo tego.
1: Tak. No słuchajcie, zapraszamy was w tą podróż z nami. Pierwszą i raczej nie ostatnią.
2: Debiutancką.
1: Yo, Nepal tyle, oczyszczenie.

Planeta coraz słabsze są żywioły. Spory o poglądy, sporo woli opierają nam. Belier zachwycony, na czym ubolewa mak wody. Kasa na wzory, hajs mnożony na potęgę. Niewolnik Bradley'a czeka, aż pójdzie na przerwę. Policzmy osoby, chętne by o wolno walczyć. Otwórz oczy, weźmy wody, wynik raz nie się sam. Nie potrzeba takty, wystarczy bez nas. Tak ty też o tym marzysz, by nas było więcej. Mamy dużo wiary, a system nie widzi rewolucji. On nas nie docenia, a znamy jego usterkę. Musisz dusić w sobie strach, do ludzi wyciągnąć rękę. Jazda, wyzwólmy naszą planetę.

0: Yo. No kurde, jest dalej sentyment.
1: Kurde, znaczy no przede wszystkim to ja nie powiem, bo to jest tak, że Kasper mi tego bita kiedyś wysłał. Ja pierdzielę, ale żebym go katował. Po prostu ja z nim fruwałem cały czas. Miałem 15 wersji tej zwrotek napisane. Po prostu, bo wiem, tak słowem chciałem. W końcu to nagraliśmy to, co
0: już tak, było. Ale naprawdę ten numer, jak ten bit wchodzi, od razu takie na sercu się robi, że taki powrót do tej przeszłości, takie kurde, ten cały bagaż, co przeżyliśmy, że kurde, no bo nie ma co się oszukiwać, no na tamtym momencie byliśmy dość...
1: No tak.
0: Każdy miał jakieś swoje zwalone pomysły i w głowie miał mętlik i kurde, no nie wiem, takie prawdziwe to jest.
1: Tak, no znaczy... To też taka, myślę, że kwintesencja tego, co będzie potem, czyli bunt, w końcu spada o systemie, ale też o tym, ile jest obłudy w ludziach, że potrzeba nam oczyszczenia, jak ważne jest to, żeby oczyścić siebie, oczyścić świat. No jakby, jak chcesz oczyszczać świat, jak sam żyjesz w bagnie, tak? No i Maji wokalizy.
0: Też, no pozdro Maja,

0: Dziękujemy jeszcze
1: Tak
0: raz.
1: jest. Od L do A do M do N do E do N do T.
0: No i tak jeszcze napominając a propos naszej muzyki i tak dalej, no to działamy pod szyldem, jak to nazwać w sumie, w zespole po prostu, tam nie ma co wymyślać. Nepal Tyle, ja, Czarek, Vera Icon, Anna, tworzymy w sumie dalszy rozdział.
1: No,
0: taki dalszy.
1: Jeszcze to było przez projekt PGR-u była droga, ale teraz mamy już taką naszą, kurde, bandę. I no, będziemy puszczać naszą muzykę na bieżąco. Też jeszcze na końcu pokażemy to, co w miarę ostatnio wyszło. Bo to taka wisienka, no i też świadectwo tego, że dalej działamy.
0: Więc w sumie tak tworzymy razem.
1: No ale tak, żeby coś było takie, wiesz, też nasze stricte.
0: No tak, tak.
1: Ukierunkowane to.
0: Ale no duży miks muzyczny to też jest. Od połączenia zabawą na głosy, po w ogóle świeże bity, takie trapowe. No jest to świeże.
1: Tak, nawet autotune nam się
0: tak,
1: skrada,
0: tak, że tutaj.
1: O, w sumie to może zamiast tego Disso na biznes włączymy drilla na przykład potem, bo tam też jest mech Indigo, Melchior, no ale to co innego. No. No i co generalnie, no zapraszamy do odsłuchu, znajdziecie nas na socjalach, normalnie Nepal Tyle, dobre flow. Yo.
0: Miłego słuchania.
1: To ja mam, siema. Co ludzi
2: Wchodzę w codzienność, tak bardzo pasywny. Wiesz to, ziomuś, że ja nie chcę twoich

leja spocony. Dla jakiegoś obrazka liny wybrawkiem bije lub uczenia poprawa. Zapomniana teraz jest honoru zasada. Dla mnie podstawą jest świata świadomość jego wiedzy oraz możliwości. Szacunek dla ziomka, jeśli mnie w domu ugości. Przy okazji nie wyprosi, gdy pomylę się. Yo, Elbre, no co dzień Bogu głoszę. No bo chcę przejść, spokojnie po moście. Z tej strony starej szkoły młoda krew. Staro, to proszę cię, zawitaj ponownie. Pierwszy 01 na rejonach 02. Jeszcze młody, a czuję się jako osoba starsza. Nie chcę być stary, ale inna moja prawda. Uznaję zasady, które uczyła stara tata. Pierwszy 01 na rejonach 02. Jeszcze młody, a czuję się jako osoba starsza. Nie chcę być stary, ale inna moja prawda. Uznaję zasady, które uczyła stara tata. Let me show you something.

大人の人生。

0: No słuchajcie, nie ma co powiedzieć innego niż to, że uwielbiam Katy, Real Talk, kurde, słyszałem, że to jest taki vibe Bronxu. No dziewczyny z Lamentu oczywiście dodały od siebie swoje piękne wokalizy, teledysk jest na YouTube.
1: No klip totalnie old school, Bronx, Brooklyn, wszystkie dzielnice podbite.
0: Tylko taki warszawski, bo Mokotów, ale... Kurde, no. I Praga, to są takie dwie dzielnice, które po prostu kocham i darzę wielkim sentymentem. No, a teraz później wam kolejny nasz numer Nepalu. Kurde, słuchajcie, no tutaj mamy super kombo, bo nie dość, że jest autotune. To jest beat drillowy Kacpra, co też było dla niego chyba, to był może nawet jeden z swoich pierwszych beatów drillowych.
1: Dzieje się tyle, że trudno to aż opisać. Tak w głowie. No ale kurde, gitara elektryczna na drillowym bicie. Dużo tuna, ale nie taki... Jak to powiedzieć, chamsko wciśnięty, tylko artystycznie. Bo tak żeśmy to wcisnęli, żeby to brzmiało fajnie i wykorzystać to jako instrument, a nie jako taki upiększacz. No i co? Trzeba to posłuchać, żeby zobaczyć, bo mówić można wiele, ale trzeba odsłuchać. No co? Zapraszamy, słuchajcie. Yo!
0: Wysokie natężenie dźwięków. Czas start.

0: No, słuchajcie, tutaj Melchior Schroeder nam się dograł na tej gitarze.
1: Zasuwa jak piorun
0: Kurna, w
1: na
0: gitarze,
1: niebie.
0: normalnie w gitarze turbina jest. I to nie jedna. No, i tutaj chciałem powiedzieć, podbić, że no to znowu jest, jak się nazywa to słowo? Buntu taki, hymn? Nie, jakoś tak to chciałem nazwać
1: Hymn
0: dobrze.
1: buntu nazwiemy to.
0: No, na
1: To
0: przykład.
1: jest hymn buntu nasz.
0: No. I chciałem jeszcze pozdrowić tej miejscówce z Poznania, Rozbrat. Kurde, tam żeśmy grali, taka miejscówka. Jak ktoś jest na 061, no to totalnie miejsce warte obejrzenia. Tam się działy takie imprezy. Tam też podobno legendy zaczynały, jak Peja, Don Góralesko z Poznania. No i dobrze, że hip-hop może łączyć, a nie dzielić. No słuchajcie, ale żeby dotrzeć do etapu też, żeby robić muzykę, być w miarę siebie świadomym, wyrażać swoje emocje, swoje postulaty, no to też na coś nas musiało kształtować. I niewątpliwie duży wpływ na ukształtowanie nas miała muzyka, którą słuchaliśmy i ku której Poznaniu was zapraszamy.
1: Tak, no i chcieliśmy się z wami w sumie podzielić naszą muzyką, która nam towarzyszyła przez te lata, na czym się wychowywaliśmy, co nam to dawało. No i też jednak muzyka o nas sporo mówi, jakiej słuchaliśmy, z czym się borykaliśmy, no bo jednak muzyka to my. Jak ktoś jest muzykiem, ktoś się utożsamia z tą muzyką, no to jest część jego i po prostu tak jest. Dla mnie. Nie wiem, jak dla ciebie, ale zapewne też tak jest.
0: No tak, dla mnie to jest taka, no to jest narzędzie transcendentne po prostu. To jest ponad nami i jak wtedy się słuchało, to było coś innego. Teraz po latach tego, jak będziemy słuchać, no to też może to mieć totalnie w ogóle inny wydźwięk i też być procesem terapeutycznym.
1: No i kurde, w ogóle same szukanie tych utworów, przygotowywania się do tej audycji i znalezienia tych numerów, które kiedyś się słuchało, bo tego jest naprawdę ogrom. Cała armia tego jest, że tak to nazwę.
0: No lawina. Lawina pobranych z ulub utworów,
1: No.
0: słuchanych na huśtawkach, trzepakach czy innych miejscach, na słuchawach w samotności ze znajomymi. I naprawdę będzie tylko parę tych numerów, ale żeby no, cała playlista to by nie wystarczyła, myślę.
1: No
0: No.
1: nie, tu to by trzeba by było taki roczny podcast zrobić, co miesięczny, to samej muzyki, bez mówienia.
0: No, totalnie, żeby ona mówiła za nas, co było kiedyś. No i myślę, że nie ma co przedłużać, tylko po prostu zaprosimy was w ten świat.
1: Tak, no
0: Zresztą
1: zapraszamy.
0: samych siebie też zapraszamy.
1: W sumie też, tak. To też jest ważne. No i co? Zaczniemy, wrzucimy dwa numery. Od siebie, jeden ode mnie, drugi od Czarka. Miłego słuchania.
2: Wiedziałem, że droga, którą podążam, prowadzi mnie do samozniszczenia. Chciałem inaczej żyć. Normalna praca, rodzina, dom. Uległem jednak pokusom, a jedyny sposób, żeby uwolnić się od pokusy, to jej ulec. Nie dotrzymałem słowa. Słowa danego samemu sobie. Nie miałem już odwrotu. Zmierzałem donikąd. Moim przyjacielem stał się strach. Strach przed samym sobą. Tak to zwykle się kończy.

Miał farszywe dzieciństwo, trzymał się poza domem. Lubił kraść i rozdrabiać, ale o tym za moment. Jego ziomek był spoko, towar na porcję dzielił. Tak się wciągnął w interes, że go w końcu zamknęli. Chłopak był samotnikiem, chciałby dano mu spokój. W swoim życiu uczciwie nie przepracował roku. Nie był gotów na zmiany, fortuna mu się śniła. Ta historia z ziomeczkiem nic go nie nauczyła. Brat się wziął, wyprowadził, matka jedynie piła. W swojej roli raczej się nie najlepiej sprawdziła. Ojciec świętej pamięci odszedł chyba gdzieś w maju. Nie miał żadnych słabości poza życiem na hali.

Yosun ziyan yere doğuş Wyjdy faktu na przeciw przeciw. Chłopak zaczął coś pisać, stwierdził, że to jest to. Kiedy składał te wersy, nawet nieźle mu szło. Jednak zwątpił po czasie, notes odstawił w kąt, bo nie spotkał nikogo, kto by podał mu dłoń. Zaczął ścigać go sąd, on nie lubił się żalić. Za tą cechę to przyznać, że

0: nikt nawet nie protestował. Wziął, napisał do brata, że mu wszystko się pieprzy, że ma dość tego życia i jest w areszcie śledczym. Tamten mu nie odpisał, po prostu go przekreślił. Chłopak bardzo to przeżył, no i zwątpił do reszty. Prześcieradło miał mocne, gdy zrobiło się ciemno. Anioł stróż z tamtej chwili chyba poszedł się zdrzemnąć. Tak to zwykle się kończy, wyjdź tym faktom naprzeciw. Pewnie przyznałby rację, gdyby się nie powiesił.
1: Albo przepust, przepust, przepust.

0: to naprzeciw. Być, krzepeć, krzepeć, przeciw.
1: Gdybym wiedział, gdybym potrafił pokonać samego siebie, gdyby opuścił mnie strach, strach przed życiem i szczęściem. W tej ostatniej drodze głupców, kłamców i straceńców nie będę sam. Podąża za mną setki mnie podobnych, szukających ucieczki. Ucieczki przed samym sobą. Tak to zwykle się kończy.

To historie z mojej młodości. Wrzuć je na głośnik. Czy pamiętasz tamte lata? Pamiętasz jak to było? Czy masz czasem takie wspomnienia? Przemyśl to sobie jeszcze raz.

0: No, no i to był pierwszy zestaw. Po pierwsze, to zacznę od tego, że numery Hady też słuchałem po prostu i niesamowite jest to, że u mnie i u Kacpra tak to się zwykle nie skończyło. Tak jak to zwykle się miało kończyć. I po prostu też się z tym strasznie utożsamiam. A polska wersja, wspominam, no to proszę cię, znaczy kurde, no u mnie nie był to świętej pamięci Iwan, jest to aktualnie teraz już świętej pamięci Miłosz. W sumie słuchałem tego zanim umarłeś. Mam nadzieję, że tam jesteś na górze i to słyszysz. Dzięki ci za wszystko, co było na ziemi, a no każdy ma swoje wspomnienia i tutaj jak Jano o tym mówi, no to razu się też tam przenoszę. Głównie do mnie na wieś, jak lasem idę i tego słucham. Wraz z drugim utworem z tej płyty, Popatrz w lustro też, to był taki duet. Taki melancholijny, nostalgiczny. I kurde, utożsamiam się z tym na maksa. No wtedy w ogóle nie zważałem totalnie, jak teraz mam takie kaprysy jakieś tam swoje, czasami, żeby to było techniczne i takie tam, co ty? Tu prostota mnie powaliła, beat po prostu mnie też powalił. I słuchałem tego niejednokrotnie, płakałem przy tym, jak to Jan mówi w refrenie, nieraz.
1: No, ja z kolei, jeśli chodzi o numer Hady, ten co teraz leciał, to mam ogromny sentyment, bo to był chyba jeden w ogóle z pierwszych numerów Hady, jakie słyszałem. I no, poruszyło mnie to bardzo. I też z samej perspektywy, że wcześniej w ogóle poznałem Hadę osobiście, bo mój wujek był jego dobrym kolegą i często mnie do niego zabierał. I w sumie wtedy nie wiedziałem, że on rapuje. Zbytnio mi nie mówił za dużo, ale po prostu przychodziliśmy do niego. I w sumie po śmierci dopiero się dowiedziałem w ogóle, że to były Hady numery. Że to był ten człowiek, którego słuchałem. To jest w ogóle zaświrowana historia. No, a co do twojego numeru. Kurde, słuchałem kiedyś. Jakoś nie byłem nigdy wielkim fanem polskiej wersji, tak szczerze mówiąc. Ale lubię chłopaków. To jest też w sumie rodzinnie, no bo jednak też z Pragi Południe jest Hinol. Hada też był z Pragi Południe, więc w sumie ja też z Pragi Południe, więc też ciekawa perspektywa tego, że byliśmy blisko siebie i ta muzyka była blisko.
0: Taki duch tego miejsca.
1: Tak.
0: Jano z kolei olewiem jest z Ursynowa. No ty jakiś tam mieszka na Ursynowie. A właśnie do Hady wracając, no to też był jeden z pierwszych numerów, które słyszałem Hady. I bardzo oceniłem sobie w nim po prostu to, że no jak on, po prostu on ma taką barwę, taką charyzmę,
1: Tak,
0: że
1: tak.
0: po prostu to, co on mówił, ja to brałem za prawdę. W ogóle nie wiem, czy tak było, ale no, mam nadzieję, że. Znaczy, no, po prostu wątpię, że Hada kiedykolwiek skłamał w utworze. Jego charyzma, taka po prostu surowość życia. To przede wszystkim w tym wybrzmiewa. I
1: No ale
0: darzę
1: tak,
0: dużo
1: ale ten
0: sentymentu.
1: człowiek w ogóle, no nawet ten numer, co był Szukajcie, a znajdziecie, że go szukała policja, a on jeszcze nagrywa w klipie, że go szukają i te dokumenty wszystkie, a on się śmieje z tego. No niesamowite.
0: No mam nadzieję, że tam, że też jesteś w niebie i kurde, masz tam na poprawce, że po prostu chłopaki tutaj i jest takich więcej jak my, którzy cię słuchali i coś z tego wszystkiego powyciągali dla siebie.
1: No, ale tak, to muzyka Hady to jest też jakaś część mnie, taka kurde niezgoda na to wszystko, no bo jednak Hada dużo miał buntu, naprawdę, co do prawa, środowiska, wiadomo, że miał też swoje za uszami, no nie ma co oszukiwać.
0: No tak. No ale właśnie co człowiek to historia i myślę, że znaczy no summa summarum, no to wyciągnęliśmy z tego i mam nadzieję, że też inni słuchacze Hady wzięli z tego to, co najważniejsze, a nie szli w jego ślady w tych złych rzeczach, no bo też miał prawo jako człowiek pobłądzić po prostu nieraz. Zostając przy Hadzie, no to teraz ode mnie wleci tercet Hada, Beeszczel i z Buku, Kontrabanda. Utwór naprawdę też, no to jest taki łzowy ciskacz dla mnie totalnie, ale zresztą to opowiem jeszcze potem więcej.
1: No, u mnie z kolei będzie Kuban. Było, nie minęło. Czy minęło, zobaczymy. Myślę, że nie minęło to, co było. No i co, zapraszamy do odsłuchu. Wsłuchajcie się.
0: Tak jest, jo.

duszy. Nie żal czego nie widzą oczy, może być spokojna. Już zamieniłem na wino prochy. Na początku naszej trasy było strasznie, gdy rano zapinałem pasy w naszym aucie. Niby wcześniej nadawałem się na odwyk, ale już wtedy to był zarys na psychiatrię. A w koło kredo pytają jak o Wi-Fi, wydzwania Bivus, wymyślają CV. Osiedlowy mam talent, bez aprobaty jury.

daj Boże mi na dno spaść. Zwykle staram się jak mogę, ale ham to ham. Opatrzność ma, stoi na baczność, ha. Nigdy nie byłem tym, który pod dyktando grał. Tańczę tango jak facet, życie to bal. Jednak dla kelnera jest tłem. Widzę tak samo, na mnie patrzą inaczej. Zmienia się kart, ale wpływu nie ma na treść.

0: już nas powolnie zabija.
1: Wiem, widziałem wiele dzieciak.
0: Trzymaj pion!
2: Bądź kim chcesz być, a nie kim oni chcą.
1: Ukryty w mieście krzyk.
0: Musisz uważać na ten tanie.
1: Co się stało z nimi? Rządzą wciąż, a ich nie trawię.
0: Biegnę drogą drugą.
1: Nie rozumiem, nic już nie kumam.
2: Czyje pełnią życia i tutaj nie zamykam.

głos tych ulic ciągle woła. Powtarzam i uważaj, gdy przemieszczasz się po ciemku. Po życia korytarzach tu się zdarza czasem zbłądzić. Od kłopotów aż gęsto, tylko czemu mi akurat to zdarza się tak często? Ludzie nie chcą być samotni, ten schemat się powtarza. Większość przeszkód pod nogami staram się zauważać. Na cmentarzach strasznie tłoczno, nie jeden chciał tu pożyć, lecz niestety mu nie wyszło i też się tam położył. Boże, prowadź mnie przez życie, poraźniej będzie z tobą. Teraz mocno chwyć za rękę i trzymaj ją kurczowo. Daj słowo, że chcę dobrze i ciężko mi ze sławą. No i staram się jak mogę, lecz chyba ciut za słabo. Często słyszę brawo Tomek, pochwały w moją stronę.

Przechylasz na hejną, czwartą flaszkę stawiasz obok. Czwarty krok, martwy wzrok, wszystki wokół martwi to. Obrachunek moralny, wiesz, że to już nie żarty są. Jesteś na świeczniku, masz już tego dosyć. Zatracasz się w piciu, może jeszcze coś do tego dosyp. Dolej oliwy do ognia, co tam przecież raz się żyje. Spierdol wszystko, życie wszystkim, pokaż wszystkim jak się bije. W duszy pustka, wiesz, że to musi ustać. Okłamujesz wszystkich bliskich, gorzką prawdę dusisz w ustach.

Zastanawiam się nad sobą, a w duszy jakby pusto, to już leci druga doba. Znowu nie mogę usnąć, widzę zakurzone lustro. Ćwiartkę walę na hejnał, to zakrada się po cichu. Cholerna schizofrenia.

0: Tutaj jest taka ciekawa też rzeczywistość, o której warto powiedzieć, że bity. Bity same w sobie. W ogóle nie wiem, jak ty masz, ale ja to miałem tak, że nawet mam utwory, tak mi się wydaje, że które jakbym puścił, to nawet nie do końca bym się zgadzał z treścią, ale to sam bit był tak na tyle nie...
1: Tak.
0: Po prostu wewnątrz
1: nawet
0: mnie.
1: Treść, nieważne jaka była treść, to ten bit. I ja naprawdę mam niektóre numery takie, że nie podoba mi się zupełnie treść, bo jest w jakichś takich narkotykach, jakiś taki ten, ale bit. I często... Nieraz nawet szukałem tych bitów na internecie, czy gdzieś jest sam bit, no ale wiadomo, ciężko. No ale bit dużo robi, naprawdę w sumie bez producentów, bez całej tej warstwy muzycznej, no to nie byłoby raperów, no bo nie mieliby pod co rapować. I kurde, też mam tak, że często mało są doceniani. Że mało tego jest takiego, że nieraz nawet jak się wejdzie w opisy jakichś większych twórców, to tam poukrywani są ci producenci, że nikt nawet nie wie. Przecież nieraz to są hity jakichś raperów wielkich, tych co teraz w mainstreamie są, to nawet nie wiadomo kto stworzył ten beat. Że to jest tak pochowane, no i szkoda.
0: No tak, no właśnie całą chwałę w cudzysłowie zgarnia po prostu no MC, a no po prostu to jest jakby... Spójność, tak samo jak w hip-hopie pomija się często tancerzy i DJ-ów, w ogóle graficiarzy, w ogóle jakby hip-hop to były tylko rapsy, pomijając jakby ich jakość często, no to totalnie, beat po prostu, no czasami robi sam robotę, wiadomo, że słowa też mogą totalnie, w ogóle wokale można też nawet zmieniać, jakoś kształtować tę muzykę, naprowadzać, że też tak samych beatów to mało kto słucha, ale no kurde... No bez bitów, bez producentów, którzy też często siedzą nawet przy tych artystach, tworzą, bo to chyba każdy ma równą kolejność, mi się wydaje. Na przykład ja zazwyczaj to piszę najpierw tekst, a potem do tego dobieram beat. Ale też nieraz napiszę tekst pod jakiś beat, i to szczególnie Kasper twoje, no to łza zła, takie oczyszczenie, to były no to takie bity po prostu, czy nawet diss na biznes, no w ogóle pierdyliar tych bitów jest, które jak słucham, to od razu się z kawoku kręci. Ja chciałem tylko powiedzieć, że ten numer Kubana też właśnie mi się spodobał, nie znam, znam mało numerów Kubana, ale wszystkie, które poznałem, w miarę były spoko. I to mi się tam w drugiej chyba zwrotce, tam był taki moment już tak, tego, co ja lubię, tych takich rymów nagiętych, tak. Że nie tego pisać, to mi to w ogóle tak płynie, że to nie jest A, B, A, B albo A, A, B, B. Tylko tak fajnie to skleił.
1: Czy Kuban w ogóle ma w środowisku dużą, że jest mocno sylabistą i że on tym działa. Że nie działa na tych rymach, tylko właśnie sylabuje bardzo mocno. No i właśnie w tych starych numerach jego i też w nowych pokazuje jakby to, że on naprawdę jest sylabistą. Takim mocnym naprawdę, że potrafi się bawić tym słowem.
0: No tak, no i właśnie. No i to jest totalny atut.
1: I wtedy też podziwiałem to, mega. W sumie dalej podziwiam, bo no trudno jest skleić tak tekst, kurde.
0: No, o kurde, tak to powiedziałeś, to już... Totalnie po prostu był numer Quebo na Fide i Eripe Provo. Tam też to chłopaki kurna, po prostu posadzali Quebo na Fide, tam co posadził. Po prostu przyspieszenie, wszystko. To taki muzyczny fetysz mój jest. A po prostu mam być o kontrabandzie, no to po pierwsze już nie ma ani Bezczela, ani Hady na tym świecie. Peace. Rest in peace po prostu. Niech chyba tak się mówi.
1: Tak, tak.
0: Ale no to był taki numer po prostu. No do tej pory się często nad sobą zastanawiam. Nie słuchałem tego od dawna, ale teraz się nad sobą zastanawiam, czy może bym tego nie posłuchał, bo Beszel, jak mówił o tym piciu, o ukłamywaniu bliskich, no to totalnie to jest moja historia, że ta muzyka gdzieś mnie dogania teraz. Ten numer mnie gdzieś z kolei dogania. No właśnie on nie jest z kolei jakiś tam technicznie dobry, ale no jest prosty i taki, że serducho rozpieprza. No i beat.
1: Proszę, no beat to...
0: Klimatu. Ja po prostu jestem fanatykiem smutnych bitów. O. Tak to nazwę. Właśnie dlatego łza zła i oczyszczenie Kaspra. Chociaż oczyszczenie to tak nie do końca aż takie smutne. W sensie ma też jakąś nadzieję.
1: No ale zależy też jak użyjesz tą muzykę. Tak. Jakby po co to? Czy dajesz, żeby, wiesz, słuchasz smutnego bitu, żeby się zasmucić? Czy dać sobie jeszcze nadzieję? Czy w ogóle, wiesz, to zależy jak użyjesz tego.
0: A to jest w ogóle dla mnie ciekawy temat na taki sondaż społeczny. Bez kitu, bo SM o tym, że tu często ludzie, i ja też tak nieraz mam, że jakby na smutnego włączy sobie smutną muzykę, żeby się dobić, a na wesołego puszczę smutną, żeby nie być zbyt radosny. A nie mam tak za bardzo, że jestem smutny i sobie włączam nagle taki banger i nagle w ogóle wraca mi humor. Zaczynam do tego wracać, bo to no fajnie, muzyka jest dobrym narzędziem, kurde, właśnie. Tak samo na przykład, jak pisać. Może czasami, miałem tak ostatnio właśnie, że może skoro jak mam doła, to właśnie nie będę pisał smutnego tekstu, tylko napiszę taki banger. W ogóle wysram to z siebie. Yo.
1: Yo. No i co, jak jesteśmy już przy utworach, bo będziemy puszczać kolejne dwa, to ja bym chciał puścić numer od Elpro. No i w sumie podzielić się jego też twórczością, bo dużo mu zawdzięczam. Był od początków. W sumie, kiedy zacząłem, to był 2019. Ten numer jest z 20 roku. W sumie trochę już go słuchałem. Ale był od początków. Pokazał mi pierwsze kroki w ogóle z produkcją muzyki. Pierwsze sample, pierwsze dźwięki. No i naprawdę zawdzięczam mu wiele. I to jest niesamowite, że są tacy ludzie, że jednak on też, no bo robił beat dla Hady, którego słuchaliśmy wcześniej. Robił dla wielu naprawdę muzyków, z Edytą Górniak, dla Snoop Dogga zrobił remix, z Eminemem też coś tam robił. No jest niesamowite, że w ogóle mogę mieć taki kontakt i że on jest taki w tym otwarty, że chce pomóc, że wspiera te podziemie, bo odszedł jakby z mainstreamu, nie chce w nim być. I myślę, że to jest takie uhonorowanie też po prostu, że podzielić się z wami, no te... słuchaczami.
0: No to jest człowiek orkiestra. Przecież on wszystko sobie sam robi i właśnie też ma w sobie ten taki pierwiastek transcendencji, że jakby no jest taki utalentowany, ma udział w muzyce, a z drugiej strony jest taki niewidoczny. No. Ja też jakby Elpro, ja z kolei nie słuchałem go od początku, bardzo mało znam twórczości, ale Kasper mnie nie zaraził i jako osoba, jako producent totalnie, gdybym mógł go dodać do playlisty parę lat temu, to bym go dodał. Ode mnie widzę, że będzie, w sumie nawet się zgodzę. Niech będzie, bo mówisz o początkach, więc ja też puszczę coś, co było na początku. No i co? Ja jestem z Mokotowa. Na Mokotowie po prostu chłopaki z Hempgru działali. I po prostu od małolata siedziało się na murku, nawet z moim bratem siedziałem tam na ogródku i żeśmy słuchali Hempgru HWDP czy Hempgru Drogę, żeby mama nie słyszała, żeby nie było na przypale. No i Hempgru Droga, no to jest utwór dla mnie droga po prostu. Bo sam jestem w tej drodze.

się dogra, czaisz? Gość mnie cisnął, teraz pyta, czy się dobra. Miałem sny na blokach, a teraz syf na pokaz. Grunt, żeby z tobą tu zostać, z tej iluzji wydostać. Są ludzie, których już to niszczy od środka.

0: Od środka miałem sny na blokach, a teraz syf na pokaz. Grunt, żeby sobą tu zostać, z tej iluzji wydostać.
1: Pro, kurde, wjechał porządnie. Też w ogóle, no, real talk, nie? Real talk po prostu. Mi się to podoba, że w sumie trochę tutaj Hemgru ma taki ogólny, jakby to jest taka szersza perspektywa, nie? Masz bardziej ogólniki, ale też pokazują drogę właśnie, są drogą. A tutaj masz jej szczegóły. Ale propisuje jakby, kurde, co robi, jak robi, dla kogo robi. I to jest takie...
2: Szczerość, kurde. Szczerość. To, tego brakuje zaraz.
1: Ale też i otucha właśnie w tych wszystkich, kurde. Wiesz, normalnie takie numery, to po prostu człowiek idzie i od razu ma łapie te perspektywy, o których Hemgru mówisz, że jak nie masz perspektyw, to tak. Idź do przodu i ruszaj. Zresztą Hemgru też bym mógł tutaj dużo takich numerów puścić, bo zlewam się przede wszystkim z antysystemem u nich. No. I z Wilkiem miałem to samo, co z Hadą. Że po prostu taka charyzma, jak coś mówi, to ma takie okej, okay, tak jest. Po prostu
2: no, ja słucham. Też tak miałem. Totalnie. To jest... Kurde.
1: Kawał historii.
2: No kawał historii. Ale też takie manifesty. Duże jest właśnie. W tych numerach.
1: To jest to słowo, manifest. To chciałem przy drillu powiedzieć, że to był manifest.
2: Że jest ogrom manifestów. Niestety nie ma ich jakoś dużo na scenie teraz, tej mainstreamowej, bo trzeba szukać dość głęboko w podziemiu, gdzie chłopaki mają, kurde, po 1000 wyświetleń. Gdzie możemy też w sumie podpiąć nas, bo próbujemy jakby ten przekaz nieść dalej. Gdzie to trafia? Nie trafia to może do jakiegoś szerokiego grona, ale... Jak ostatnio gadamy, trafia do osób, do których ma to trafić po tak. prostu.
1: Myślę, że tak samo jest Elpro właśnie, że on no jakby zszedłszy do podziemia, po prostu robi tą muzykę i ten, kto miał przy nim zostać, ten przy nim został. Ta muzyka się broni sama.
2: I kto ma to usłyszeć, ten usłyszy po prostu. Kto chce prawdy, ten będzie miał prawdy.
1: Jest to zaszczyt, że mogę go poznać teraz po czasie jakby. Dodać go do takiej playlisty, której nie słucham, ale takiej playlisty osób wartościowych w zalewie mainstreamu po prostu. I zresztą takich graczy, którzy są trochę między mainstreamem a podziemiem jest sporo. Ryfa, Mada też mają tak, że coś, część osób ich kuma, ale nie każdy ich kuma. Nagłówek jakiś tam czasami będzie, ale nie są na stałe w tych mediach. Wywiady, nie wiem, tam coś tam robią, ale tak nie do końca. Właśnie to jest taka też właśnie kwintesencja. Są zbyt dobrzy na podziemie, a zbyt słabi w cudzysłowie na mainstream, bo zjadają większość tego mainstreamu.
2: No ale... Tu by się przydały takie pady, jak masz te trąbki takie, wiesz, o co chodzi.
1: Tak. Te punche i takie inne efekty. No, zbieramy na takie oto przedmioty. Prosimy o wsparcie nas na Patronite. Kto może niech rzuci groszem, albo wrzuci nam przez okno 5 dych razy 5.
2: To jak jesteśmy przy tematach manifestów, to wrzucimy od siebie takie manifesty, które słuchamy, słuchaliśmy, które gdzieś tam dalej w nas są i utożsamialiśmy się z nimi w sumie dalej. Kurde, co ja mogę gadać? Dalej się utożsamiam. Mam sobie taki manifest i myślę, że mogę to puścić, po prostu pokazać wam. Niech to idzie dalej. Avi manifest ode mnie.
1: Ode mnie polska wersja, Licz na siebie. Też z tego albumu, co wspominam, o ile się nie mylę. I też dobrze ten utwór wspominam. Wiadomo, już teraz nie uważam, żeby na siebie tylko liczyć, ale no, jest tu szerszy kontekst i na pewno nie możemy liczyć bardzo często na system.
2: Tak jest. Miłego odsłuchu.
1: Do boju, Polsko.

0: Widzę, że tutaj mamy. No, to jest to przesłanie, które dla mnie też tak grupowało ekipę. W sensie, no jednak bunt był fundamentem i to nie tylko chodzi o bunt przeciwko temu, że mama dała karę na komputer, tylko w imię wyższej idei, bo na świecie już jako dzieciak się widziało, że coś jest nie tak. Tylko wtedy nie brakowało świadomości, ale też ukierunkowania, bo w końcu nie można buntować się przeciwko wszystkiemu. Nie wszystko jest złe, trzeba umieć dobrze się buntować. Bo to tak samo jest z tą tolerancją. Jak wszystko tolerujesz, to niczego sobą nie reprezentujesz.
1: No, ja się podpinam po prostu pod to. Pod to wszystko, co powiedziałeś. Kurde, bunt. Ważne to jest. Kurde, jesteśmy teraz w trudnych czasach, naprawdę. Jeśli chodzi o to, co się dzieje i to, co się dzieje z muzyką i w ogóle, co się dzieje na świecie i z wiarą, co się dzieje. No, jest to naprawdę trudne i ten bunt jest potrzebny. I kurde, jakby tak naprawdę cała armia ludzi na przykład z podziemia nagle się spotkała w jednym miejscu i stworzyli, kurde, wspólnego cyfera takiego.
0: Dniowy cyfer.
1: No, to by jest kilkudniowy cyfer. Trzeba by było kilka dni tego słuchać, żeby, kurde, każde dzieciaki, młodzież, te starsi mogli to pokazać w końcu, kurde. No, ale tak jest, kurde, ciężkie to, no.
0: No właśnie. Bo system cię dobrze w system wprowadzi. I jednym z tych elementów jest to, żeby dać ci poczucie, że nie masz na nic wpływu. W sensie, że jesteś sam po prostu w takich sytuacjach, że no i tutaj już by trzeba było dalej poszerzać. Na to przyjdzie czas w kolejnych audycjach. Tak myślę.
1: Tak jest. No, ale a propos właśnie tekściarstwa wszystkiego, no to kurde, dużo myślę o tym właśnie poezji pisanej, że można to zawrzeć, wiesz, co chodzi. Że to jest, kurde, no niesamowite, że można

0: to wiesz, że swoje myśli przepisujesz, nie wiem, tam na telefon, kartkę i to mieścisz w tych utworach. Że możesz wszystko tam wyrzucić.
1: Czyli teraz położymy trochę akcent na słowach.
0: Tak.
1: To rozumiem. No i no to co byś miał od siebie takiego w takim razie, tej do zapuszczenia?
0: No ja z takich poezyjno, co kiedyś ze mną towarzyszyło, no to będzie PZ. Tutaj kurde, no. Ja myślę, PZ dużo mi też towarzyszył w takiej muzyce właśnie buntu, poezji, bo naprawdę teksty miał mocne i wiesz, PZ ukryty w mieście Krzyk.
1: No to tak, klasyka.
0: No to jest klasyka buntu, no. A od ciebie co tam?
1: No ja może tak nie do końca poetycko, ale też w moim gatunku, czyli zabawy słowem. I przy okazji mój kolejny fetysz muzyczny, czyli murmurando trzeciego wymiaru. Strasznie lubię zabawę słowem, którą chłopaki tam sobie używają. No i bit też jest fajny, no i są murmurando. Ja lubię sobie tak pomruczeć. Szkoda, że tak rano nie robię, kiedy wstaję do pracy, tylko wtedy mam murmurando.
0: No i a propos tekściarstwa, ode mnie leci PZ, Nisko jest niebo. Też oczywiście bit też robi swoją robotę, więc ode mnie wlatuje. Ja mam mocny sentyment i do tego tekstu, i do całej tej muzy po bit. No robi to takie, kurde, we mnie, no ciary. Zawsze jak słucham tego utworu, to mam takie ciary. Kurde, nawet nie wiem jak to opisać. Nie da się tego opisać, kurde, nie da rady.
1: No właśnie i to jest funkcja muzyki.
0: Tak,
1: ona
0: nie da
1: opisuje
0: rady.
1: To, co nie daje rady. Czy jak słuchamy, czy jak ją dajemy, wypluwamy. No pierwszy ja mam podobnie z murmurando, tam też jest ważny aspekt, że znaczy ja tam po prostu czuję w ogóle od trzeciego wymiaru od chłopaków, choćby od Nulizmatyka w numerze Genesis sprzed 2-3 lat, no to tak, to myślę też, że wcześniej,
0: tak, tam też.
1: Że jest takie szukanie po prostu Boga. Jednak w sumie najważniejszy aspekt w naszym życiu aktualnie i w ogóle w tej muzyce też ludzie gdzieś tam myślę, że szukali Boga zawsze, inaczej go nazywali, inaczej go definiowali, no ale nie znamy ich wnętrza i ich historii, a zawsze on był ze mną, też w końcu bunt też był przeciwko Bogu, jest w tym świecie i to jest rzecz, to jest postulat po prostu, który od tysięcy lat bym wygłaszał, a nie stu.
0: Ludzie często się buntują przeciwko tym, co nie trzeba.
1: Tak, no właśnie, bo bunt musi być mądry.
0: Tak jest.
1: Słuchamy.
0: Słuchamy. Miłego słuchania.

pozwólmy się temu rozpadać na atomy, tak będzie lepiej. Może jutro ktoś nas pokocha za to, kogo będziemy udawać w internecie. A za chwilę jesień, to po czasie ostudzi każdego. iPhone mi wyświetlił dziś stare zdjęcie. Dzisiaj jakoś nisko jest niebo.

0: Słuchajcie, ja to bym, znaczy ja myślę od tego, że taka myśl mi przyszła, że PZ właśnie inaczej to, że w ogóle, no chłopaki mają tutaj inny sposób.
1: Miałem to samą myśl.
0: Tego wyrażania, ale no zobaczcie. Tutaj jest o Biblii, o miłości. Tutaj też jest o po prostu marności ludzkiej, o szukaniu tego, że ktoś nas stworzył na swoje podobieństwo. No raczej nie chodzi o wielką kaczkę, nie oszukujmy się. Ale tak samo niebo, o tym, że w niebie to myślę, że nawet każdy poganin powie, że zazwyczaj mówi się o Bogu w tej sytuacji. No właśnie, różnie postrzeganego. Ale są takie tęsknoty. W ogóle za czym my tak naprawdę tęsknimy zazwyczaj? I czemu szukamy tych odpowiedzi tak często w sobie, właśnie, a nie zewnętrzny. To ja bym się też do Frankla podwoływał i do innych osób, i do świętych i tak dalej, gdyby trzeba było. Ale naprawdę, no właśnie trzy takie rzeczy. Nisko jest niebo. To też taki symbol, że Bóg jest blisko.
1: Dla mnie w ogóle niesamowite, jak ta nasza muzyka się łączy teraz, bo my, mówiąc szczerze, przed audycją nie mówiliśmy sobie, jakie numery dajemy i tak dalej. I to wszystko jest tak, kurde, połączone. I to jest niesamowite też a propos naszej drogi we dwójkę, że gdzieś tam, kurde, blisko jesteśmy nawet w guście muzycznym.
0: Tak, no.
1: Że to jest, kurde...
0: No, myślę, że jakby tak, żeby tak była taka opcja, takie listy, nie? Gdzie jakby to totalnie, co każdy słuchał ile razy, to na pewno psu by się pokryło dużo numerów. Tak. PZ-a, Ukryty w mieście krzyk, na bank. No, to jest bankowo, tak? Kurde, no i polska wersja też już się zgadzała. Trzeci wymiar, nie wiem jak ty, no ale na pewno...
1: No my nawet gadaliśmy i Czarek mnie pyta, ty to masz na playliście? No mam.
0: No tak, no jeszcze jeden numer, ale... No kurde, no przecież... To ciekawe, w ogóle to jest ta, znaczy to jest taka niezbadana geometria po prostu dzielnic, ludzi, tęsknot, no wszystkiego. Ja nigdy nie dotrę do momentu, w którym powiem, że znam muzykę. Że muzyka jest czymś dla mnie już odkrytym. Prędzej powiem o tym, co muzyką nie jest, ale nie to, co nią jest.
1: W sumie tak cię zapytam, a jaki twój artysta jest najbardziej, jakby nie wiem, jak to nazwać, nawet ulubiony, którego kiedyś słuchałeś najczęściej, bo u mnie na przykład był Popek. A jak u ciebie na przykład? U mnie
0: i tutaj, kurna, to jest pierwsza myśl i chyba jest on najczęściej i jak się, kurde, okaże, oni są lub byli przyjaciółmi Kali, okay. Którzy mieli razem firmę. Ja w Kaliego uwielbiałem słuchać Dysgaśnie Słońce, Sentymentalnie, Crime Story. W końcu tam przestałem na Chinatown i na ta płyta Czakra chyba się nazywa z 6 numerów. No kiedyś też słuchałem, ale teraz już po prostu trochę się hamuję przez duchowość, by zhamował, o ile się nie mylę. Tak mi się wydaje. No ale Kaliego słuchałem w opór i on też tak właśnie ma takie poetyckie te rzeczy. W ogóle byłem fanatykiem Kaliego kiedyś. Kurde, wszyscy już uważali, że on jest najlepszy, kurde, prawie.
1: No Kali, ja jakoś często nie słuchałem, ci powiem szczerze. W sumie jestem ciekaw, co puścisz, bo nie znam jego za bardzo twórczości.
0: Ale to jest ciekawe właśnie, bo ja za bardzo Popka nie słuchałem. Jakby ja znam Popka przez Kaliego chyba. No i wiadomo, Gang Albani, no kto Gang Albani jest.
1: No ja właśnie Popka, jakby Kaliego znam od Popka, bo jakiś mieli wspólny numer, nie pamiętam, który to
0: no
1: był.
0: Właśnie.
1: Ale poznałem go przez to i mówię serio. I to jest ciekawe.
0: A ja znam ciebie od Very Icon i ty znasz mnie od Very Icon, no kurde. I dzięki niej i jeszcze Maj, jesteśmy w Hachatolku razem, możemy do tego wniosku dojść. Ciekawe właśnie, że Popek i Kali, nie spodziewałbym się, nie? Ale no przyjaźnie też są ciekawe w rapie i zresztą kiedyś tam słuchałem podcastu z Kalim o ich historii, jego i Popka. Jakby traktuję to jako prawdziwe po prostu, wolę. Tam było sporo podobno przekrętów o Kalim, ale nie sugerując się tym po prostu, no chłopaki też tworzyli, kurde, firmę. Potem się tam rozeszli, przecież też był beef na Dysgaśnie Słońce, tam był utwór.
1: Tak.
0: Żyje zamiast polec, czy tam, tak, Żyje zamiast polec bodajże, właśnie o tym ich beefie. No, a teraz chyba są pogodzeni i, no my nie myślimy za bardzo beefu, ale jesteśmy pogodzeni. No i od Kaliego, kurde, musiałbym też zrobić po prostu oddzielną playlistę. Ja z każdego prawie albumu coś miałem. A V8T było tam takim już przełomem, że już odpuszczałem, ale tam też są opary, które lubiłem z Paluchem. No, a tak to, no to puszczę co jest sentymentalnie, bo to jest płyta, którą najbardziej wspominam. Czyli rozumiem, że teraz wjeżdżamy Popek i Kali.
1: Tak, u mnie wchodzi akurat Popek, Sobota, Mateo, Nigdy nie mów nigdy. To jest ciekawe. Propos.
0: No właśnie, ciekawe. Nigdy nie mów nigdy, kurde, że ja teraz będę też... No nie, w sumie to tyle razy w życiu powiedziałem nigdy, ale dalej twierdzę, żeby nie mówić tego nigdy.
1: No bo nie wiadomo, kiedy będzie to nigdy.
0: Tak, tak. Kurde, no i też... Ale się nie wiem, no to ten numer znam. Nie był to właśnie u mnie tam na pisach, no ale znam. Nie było tak, że go słuchałem, banglało, ale słuchałem go.
1: Ja mam sentyment, ja bardzo dużo tego słuchałem. Kurde, a to ja grałem w piłę. Nie wiem, jakiś ten numer ma w sobie takie coś i chyba też przez moją drogę cięższą, jaką miałem, że nigdy nie mów nigdy i po prostu mnie to podnosiło.
0: No, bardziej. No właśnie, bo mi się wydaje, że oboje z chłopaków też mają swoją historię do opowiedzenia.
1: Tak, tak.
0: Tylko to ciekawe, bo to się, myślę, że historię jakby podobnie masywne, a jeden jest chudy chłopak i ma taki album, a drugi no to Popek Monster, tak?
2: Tak.
0: Kurde, no i tu się chłopaki bardzo różnią. O, kurde, jeszcze chudy chłopak, też jest fajny album Kaliego, ale to już, czyli na okazji. No. Myślę, że możemy puszczać. Jeszcze jak coś nam wpadnie, to podzielimy się po odsłuchu.
1: Miłego słuchania.
0: Miłego.

zrozumie, że nie jesteś ministrantem. Zagubione owce w tłumie, dla księdza zostaw opłatek, też płaczę. Też znam ból, gdy bardzo czegoś chcesz, gdy tak łatwo zapomnieć, kim się jest. Odnalazłem sens jak góral prawdę. Mamy otwarte umysły, nawet jak na dziosło wpadnie. Grasz z numerem pierwszym, szacunek i las grób. Opis zawsze mion nie wyparzony dziób.

0: Dla mnie utwór Lost Boys, no właśnie, gdyby Kali jeszcze miał wszystkie osoby pogodzone, w sensie, gdy miał być o wszystkich, no to jeszcze by tam był Kasper HTA, Fonosi, Popek właśnie, z ekipą, bo też jest z tym, kurde, no razem tworzyli historię z Popkiem. I to jest właśnie takie dla mnie, że każdy, w sumie ty byś miał taką, gdybyś miał taki numer stworzyć, Lost Boys, właśnie o tym, kogo słuchałeś, co ci dał, jeszcze jakieś wersje follow-upować, no to ja też bym mógł tak samo zrobić, kurde, i tam by tu zawarł wszystkich ludzi, a teraz to chciałbym nawet, teraz bym jeszcze nas dopisał, Anny numery, bo tak już potem dołączając, no to też już słuchałem
1: wszystkie
0: lamentu.
1: Nasze zespoły.
0: Słuchałem lamentu, jeszcze bym tu wtłoczył soundtracki, który słuchałem i słucham czasami, czy muzykę, którą nawet w radiu, kiedy słyszałem i ten tam gdzieś tam mi plumkała, się podobała, no to tego mnóstwo jest, kurde, taka składanka. Te Lost Boys trwałoby tyle, co ten Cypher tych wszystkich z buntu. I... No i nie sądziłem, że jakieś to nagramy, więc nigdy nie mów, nigdy.
1: No nigdy nie mów, nigdy. No, dla mnie niesamowite jest w ogóle siedzieć tu, kurde, słuchać tych numerów, które kiedyś... Nie, mam takie w sobie... No, nie wiem, jak... Kurde, no dzisiaj mi ciężko jest opisywać to, bo to jest taka podróż trochę w przeszłość jednak, łącząca się z naszą przeszłością, że jednak no mniej więcej poznaliśmy się ile? 6 lat temu? No to jednak, kurde, te numery w większości też są sprzed tam, kurde, 7, 8, 6 lat. No. Że to jednak jest, kurde, ten czas, kiedy my się poznawaliśmy i to, czego słuchaliśmy. No jest to niezwykła przygoda dla mnie. Naprawdę czuję takie no, uniesienie.
0: Ja też, znaczy że... no, to jest takie ponad.
1: No.
0: Ponad po prostu. Myślimy, kurde, jaką tu puentę dać, no. Słuchajcie, znaczy ode mnie puenta w sumie jest taka, że... że muzyka jest niesamowitym narzędziem, po prostu powiem o tych dobrych stronach. Po prostu jest niesamowitym narzędziem terapii, spalania ludzi, wnoszenia idei, przeciwstawiania się temu, co złe, też na takie podróże nostalgiczne. Po prostu ona jest transcendentna, to jest... No, Bóg stworzył muzykę, po prostu nie mam pytań. Ciekawy, jaki ty byś stworzył utwór po prostu tam na górze, bo to obawiam się, że tutaj nikt z nas nie ma podjazdu w ogóle. Ale tworzyć to na twoją chwałę to jest szacun. Też miło poznać twoją muzykę. Fajnie, fajnie, że one się w ogóle sklejają w większości. I mam nadzieję, że to nie jest nasza ostatnia audycja, a raczej jestem tego pewny.
1: No nie, no co ty, to jeszcze długa podróż przed nami i opowieści. Ja miałem taką myśl teraz, że w ogóle... łącząc te nasze numery, no bo jednak to była jakaś droga, że dostawaliśmy poszczególne leki, może tak to nazwę, w tych utworach i że dołączyliśmy w podobnym okresie mniej więcej do Fundacji Twoja Pasja i że tam jakby głównie właśnie jest terapia przez sztukę, właśnie przez tą muzykę, jak ją użyć i że kurde, po coś tam trafiliśmy jednak, że nie ma przypadków żadnych, ja w to nie wierzę. I że wiesz, że kurde, no trafiliśmy tam, że jednak ta jako narzędzie tą muzykę dostaliśmy po prostu, jako dar.
0: Kurde, tak jak to wiesz, ja mam totalnie w ogóle kminę odjechaną w kosmos, że właśnie to jest, a propos tej terapii przez sztukę, że jakby w ramach trochę terapii przez jakby słuchanie muzyki, którą kiedyś słuchaliśmy, która nas doprowadziła do momentu, że my słuchamy tej muzyki.
1: I ją robimy.
0: Tak, jeszcze puszczamy swoją muzykę, która też jest
1: tak
0: pewnie poświadomie inspirowana tym, czego słuchaliśmy.
1: I nawet tematyka jest o tym, co słuchaliśmy. No i tak. To jest niesamowite, że możemy to przekazać dalej. Że kurde, to idzie z pokolenia na pokolenie. No bo jednak tych, co słuchamy, no to już takie dziadki. No oni już, wiesz, no nie są to młodziaki.
0: No tak.
1: I my przejmujemy tą pałeczkę i teraz to my możemy przekazywać tą muzę.
0: I mamy nadzieję, że będziemy to robić dobrze. Jeszcze mam po prostu takie coś właśnie, że... Znaczy dla mnie takie coś jest, bo ja nie wiem czemu w ogóle. Chyba to był wstyd po prostu jakiś, że ja bardzo łatwo skreśliłem wszystko, czego słuchałem kiedyś właśnie. Teraz dopiero to odkupuję właśnie na tej audycji. To jest dla mnie na maksa terapeutyczne. Bo po pierwsze słyszę, że no ja nie mam za bardzo powodów, by ich wywalić z tej playlisty. W sensie, jasne, może tam gdzieś się treścią nie zgadzam, albo tam gdzieś tam technicznie nie uważam tego za najlepsze. No ale czy to jest powód, żeby człowieka skreślać? No tu jest z kolei dylemat tego, czy człowiek, jakby tego, jaki człowiek jest i jak otworzy muzykę, żeby to było sklejone. Jasne, to jest bardzo ważne, ale no nie mogę po prostu skreślić tylko dlatego, że teraz robię coś innego. I po prostu bez powodu. To jest część mojej historii i normalnie jestem na maksa zajrany i myślę, że do takiego murmurando to sobie wrócę normalnie na słuchawkach, zresztą Genesis,
1: ja też do tych starych, ja sobie je wrzucam na playlistę, wszystkie te numery teraz.
0: Kurde, no to
1: tak. Od razu.
0: Po prostu i też myślę, że na pewno byśmy historię, kurde, jakie miejscówki to były, Możemy powiedzieć, u mnie to były głównie po prostu na wsi, czy jak sobie sam spacerowałem po Mokotowie, czy jak byłem po prostu, no zawsze w kryzysach, na imprezach, była ta muzyka ze mną. I też miałem, nawet miałem doświadczenia, że kurde, czy miałem pracować w Bringo Barze u Bilona, czy byłem u Jano i Hinola na teledysku. Kurde, no i ty chyba też Elpro.
1: No osobiście. do mnie, bo ja pracuję w MediaMarkt, yo. I często przychodzą jacyś raperzy, nie raz, kurde, czy to Dixony, czy to TD, czy to różni, kurde, no różni artyści, to też jest niesamowite ich w ogóle spotkać, że kiedyś ich słuchałem, jak byłem dzieciakiem, takim 10-11-letnim i zobaczyć ich na żywo, że poznać w ogóle, pogadać, wymienić słowa, że podziękować za tą muzę, no bo jednak to część nas była.
0: No tak, ale też taka świadomość, bo tego, że to też są ludzie, w sensie właśnie to,
1: no tak, tak.
0: To a propos tego wcześniejszego, że ja chyba tak bardzo brałem ich za autorytet, teraz to myślę, tych wszystkich raperów, że jak przestałem się z nimi sklejać, to po prostu tak się na nich zawiodłem, że ich odciąłem. A to nie jest do końca prawda. Ja mam dalej sentyment, no i kurde, ja znam na pamięć połowę tych utworów, które leciały. No i to nie jest przypadek, że ja znam na pamięć. To nie jest aspekt, no to nie jest żadne wyparcie, wręcz przeciwnie.
1: Bo ta muzyka jest w naszych sercach.
0: No.
1: Gdzieś tam siedzi.
0: Ty masz jakąś jeszcze puentę na zakończenie? Kasprze, coś tutaj dodał?
1: Moją puentą? Ja mam po prostu, że kocham muzykę, kocham poezję i nie wstydzę się tego, na czym się wychowałem. Jak tego słucham, nie mam w sobie wstydu, bo jednak to była część mnie i jest dalej. To, co tworzymy, to, co słuchamy. No i tak jak powiedziałem, jest to po prostu w naszych sercach. Kształtuje to nas.
0: No mi się to podoba, bo bym to w sumie tak podsumował, że muzyka to my, ale też coś więcej niż my. Właśnie to jest tak po prostu, to jest autoterapia.
1: Znaczy ona wykracza poza w ogóle schematy. To muzyką można tak wyfrunąć, że... No co, nie ma co się rozwodzić po prostu. Wiadomo, o co nam chodzi zapewne, każdy pewnie wie.
0: Jak kogoś to ruszyło, to się bardzo cieszymy. I polecamy też, myślę, po prostu, żeby wrócić do takiej swojej muzyki, żeby zrobić taki rachunek muzyczny sobie ze swojej playlisty, zobaczyć, co jest aktualne, co nie, podziękować też za to, zrobić sobie taką inwentaryzację tejże muzyki. A my was jeszcze zostawimy po prostu z paroma utworami na zakończenie, które no jakby pasowują się w ten temat.
1: Tak, ode mnie będzie Popek. Akurat jak mówiłem, że jest w naszych sercach, akurat numer się nazywa Muzyka w moim sercu. Więc akurat się złożyło idealnie. Ale tak, ode mnie Popek, Muzyka w moim sercu, to jest numer sprzed 10 lat. Słuchałem też ogrom tego. Też mnie to dało dużo, ten numer. Może nie jest to jakiś nie wiadomo jak lirycznie ułożone, ale sentymentalnie po prostu bardzo. I że jednak ta muzyka w moim sercu, że to gdzieś cały czas chodzi za mną. Że mam tą robić muzykę. Ile ja razy miałem zwątpień, czy mam ją robić, czy nie. A za każdym razem nawet tu mówiąc o tej muzyce, że robimy ten podcast. Że nie mogę z tego zrezygnować, że jest w naszych sercach.
0: No bo ona coś tak się, ona się ładnie upomina. Właśnie, to też nie dodać. Właśnie, że prostota w muzyce też jest ważna, że tak. Na przykład ja mam taką tendencję, że najchętniej bym chciał, żeby każdy tekst był dojechany, wszystko takie dojechane, a właśnie to jest piękno tych rzeczy, które kiedyś słuchałem, że one są często tak bardzo proste. Nawet te wspominam ja na polskiej wersji. To nie są jakieś skomplikowane teksty, rymy, wszystko, ale przeszywam je, kurde, na samą myśl o tym, jak to kiedyś było. A ode mnie wleci Molesta, tak miało być, kurde, to też taki sentymentalny numer. I od Dixonów 37 Mam plan.
1: Ode mnie z kolei będzie, tak jak mówiłem, Popek, Muzyka w moim sercu i OSTR Flam.
0: Jakbyś powiedział OSTR ABC, to bym się normalnie zaśmiał, uwielbiam ten numer.
1: Ja też.
0: ABC psu, z polskiego abecadła, no. Byłem z wami ja, Czarodziej.
1: I Łęcki.
0: Dziękujemy wam za odsłuchanie tej audycji. Instrukcje przekazaliśmy, polecajek i też. I niech dobra muzyka będzie z wami.
1: Muza z wami. I dziękujemy za odsłuchy. Że wytrzymaliście z nami.
0: Tak jest, dziękujemy. Yo.
1: No i nasz debiut. Więc to też trzeba mieć na względzie, że kurde, siedzimy tu we dwójkę i gadamy do mikrofonów.
0: Tak jest. Tak nieruchomo, na ogół to rapujemy do tych mikrofonów, a tu... Yo.
1: Yo. I dzięki, dzięki jeszcze raz. No i miłego słuchania. I do usłyszenia następnym razem, na następnych audycjach.
0: Tak jest. Do usłyszenia.

Jestem zwyrodniałym dzieckiem wszystkich wad. Moja przyszłość to kopanie rowów, zapierdolna drobne drama, a nie tygiel towarzyskich hype. Zdolna, ale w chuj leniwy, tak mówili w szkole o mnie, że nie mam predyspozycji, by iść w świat. A to gówno, przez które zarywam wciąż kolejne noce, to nie muzyka, a oczywisty flam. W sumie nikt nie wierzył we mnie. Z perspektywy czasu nie wiem, czy to było mi potrzebne. Nie chcę propsów, litości też nie.

im naprawdę pomóc. Jak to ująć w słowo? Byli młodsi niż ja teraz, a i tak za długo z sobą. Skończyłem edukację, mam fart, nie kwalifikacje. Jebać dyplom pewnie dawno zgnił gdzieś w sekretariacie. Patrząc gdzie byłem na starcie i co udało się stworzyć. Chyba spoko jak na kogoś co miał skończyć kopiąc rowy.

Ciemny jestem zwyrodniałym dzieckiem wszystkich wad. Moja przyszłość to kopanie rowów, zapierdolna drobne drama, a nie tygiel towarzyski hype. Zdolna, ale w chuj leniwy, tak mówili w szkole o mnie, że nie mam predyspozycji, by iść w świat. A to gówno, przez które zarywam wciąż kolejne noce, to nie muzyka, a oczywisty flam.

0: Żaden ze mnie wizjoner, ale rozeznanie mam. Gdzie początek, a gdzie koniec, jaki mam na życie plan. Właśnie tak, to jak znak, jak to światło w tunelu. Rodzina kobita, ta przyszłość bez problemów. Póki co, nie ma co, zadupcam na piątym biegu. Bez nerwów na ślepców, co nie wyczytali z kontekstu. Nie z każdym po drodze, nie każdemu pomogę. Coraz więcej doświadczeń, też inaczej myśli człowiek. Mam plan, by nie sam, mam w drodze syna. Ten stan, ta nowina, to jak widoczny sygnał. Coś pięknego, skupiam się wokół tego. Nie marzę woli w roli, by nie brakło im niczego. Spokój, spokój, temat przedni na tapecie. Szekowski syndykator, klasyki koneser. A plan to ten rap, który wciąż posiada głębie. Nizioł i Hinol, u Dixon 37. Nizioł i Hinol, u Dixon 37.
1: Ah.

Jestem w Polsce, muzykę dalej gram, moje garażówki cały czas, to jest kolejna z nich, pozdrawiam fanów. Zmieniłem swoje życie, kurwa, w 15 sekund mrugnięciem oka, strzeleniem z palca, jestem już sportowcem i tego będę się trzymał, ram, pam, pam, pam, jeb! W 3 grudnia widzimy się w arenie.

Nothing works! Third reverb! Betrayer!

Give me the first days.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Pozdrawiam serdecznie Radio Praga, mówi Grażyna Szapołowska. Całuję serdecznie wszystkich.
1: Radio Praga.

All I did, I hit a thing, I didn't even believe.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

Radio Praga.

Cześć, z tej strony Emilia z zespołu Leśne Zwierzęta. Chciałabym pozdrowić w imieniu własnym oraz mojego zespołu wszystkich słuchaczy Radia Praga. Pięknego dnia!

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

razem dróg przebytych, ile ścieżek przedeptanych, ile deszczów, ile śniegów wiszących nad latarniami, ile listów, ile rozstań.

płaszcz powisa, krzykliwy z leśnego ptactwa. Długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od